0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
4: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk w kolejnej odsłonie obrazów historii Kościoła. Pora się nad tą historią Kościoła znowu zadumać. Historia Kościoła to, jak Państwo doskonale wiedzą, w dużej mierze historia zgromadzeń zakonnych, historia zakonów. Mieliśmy tu już przeróżne zgromadzenia, przedstawicieli różnych zakonów, którzy prezentowali swoją historię. Pora przyszła na palotynów. Ja myślę, że dla wielu z Państwa słowo palotyni nie jest obce. Wiele książek o tematyce religijnej, które wpadły w Państwa ręce, jest sygnowane jakimś oznaczeniem, a to palotyni, a to wydawnictwo palotynów. Już większy problem może się pojawić, kiedy spotykają Państwo w prasie, czy właśnie w książce, nazwisko księdza, załóżmy ksiądz Jan Kowalski, S.A.C. I tutaj już mogą się pojawiać jakieś wątpliwości, a to, proszę Państwa, właśnie jest przedstawiciel zgromadzenia palotynów. Dlaczego S.A.C. u palotynów, a nie na przykład PAL czy coś takiego? O wielu innych sprawach opowie nam nie kto inny, a właśnie przedstawiciel tegoż zgromadzenia, ksiądz Zenon Hanas, rektor warszawskiego domu z ulicy Skaryszewskiej, którego serdecznie witam dzisiaj w studio. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, bardzo się cieszę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
4: Może na początku wyjaśnijmy sobie, żeby zacząć od szczegółów i potem przejść do ogółów, to właśnie dziwne, dla niektórych dziwne oznaczenie SAC. Dlaczego przy palotynach jest to SAC?
5: Rzeczywiście każde zgromadzenie zakonne posiada taki tajemniczy skrót, który jest bardzo zwięzłym określeniem tego, czym się to zgromadzenie zajmuje. W przypadku palotynów ten skrót zmieniał się w historii, to trzeba będzie do tego wrócić, bo to jest bardzo istotne dla naszej tożsamości, dla naszej historii, a mianowicie od 1947 roku, czyli tuż po wojnie, 1947 rok, palotyni ponownie zaczęli przy swoich nazwiskach używać określenia SAC, co z języka łacińskiego jest skrótem z nazwy Societas Apostolatus Catholici. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego to jest oficjalna nazwa naszego zgromadzenia, które święty Wincenty Paloty wybrał i przez wiele lat bardzo bronił, dlatego że...
4: Tej nazwy.
5: W tej nazwie zawiera się, istotne są te dwa słowa kluczowe. Apostolstwo Katolickie. Apostolstwo Katolickie, przy czym Palotti bardzo mocno i bardzo często dodawał w nawiasie, mówiąc to słowo katolickie, to znaczy powszechne, uniwersalne. Dlatego, że katolikos z języka greckiego oznacza powszechny, obejmujący cały świat, obejmujący całą zamieszkałą ziemię. Katolikos to znaczy powszechny dla wszystkich i dlatego Palotti używał bardzo świadomie tego określenia jako apostolstwo katolickie, nie w sensie wyznaniowym, czyli nie w sensie takim, że ogranicza się
4: Kościół katolicki, tylko ten rzymski.
5: Tylko się odnosi do wszystkich chrześcijan, do apostolstwa powszechnego, uniwersalnego, czyli katolickiego. Więc to określenie, jeżeli Państwo będą kiedykolwiek widzieć, bo czasami używamy też polskiego SAK, nie, jako Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, ale najczęściej używamy tego łacińskiego skrótu, czyli Societas Apostolatus Katolici, jako skrót naszej oficjalnej nazwy księży i braci palotynów.
4: No tutaj warto przypomnieć, że podobna sytuacja powtarza się przy wielu innych zgromadzeniach zakonnych, że mówimy Dominikanie, tak. Natomiast przy nazwisku przedstawiciela ojca Dominikana pojawia się OP, tak? Czyli Ordo Predicatorum, czy Ordo Predicantes.
5: Zakon kaznodziejski.
4: Także, że często ta nazwa potoczna, która nawet nawet pojawia się w oficjalnych dokumentach, nie jest tą nazwą oficjalną. To są duże, duże różnice nieraz. Pojawiło się już tutaj nazwisko założyciela zakonu i akurat nazwisko założyciela zakonu w tej nazwie potocznej znajduje odbicie, co nie zawsze się zdarza. Mieliśmy jakiś czas temu przedstawicieli zakonu salezjańskiego, gdzie akurat tej zbieżności nie ma między patronem zakonu, nazwą, a założycielem. W przypadku Palotynów tak jest. Pora powiedzieć słów kilka właśnie o założycielu.
5: Święty Wincenty Palotti był kapłanem rzymskim w takim bardzo dosłownym i konkretnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, urodził się w Rzymie. My bardzo często tak mówimy marketingowo troszkę, że urodził się najbliżej spośród wszystkich świętych, najbliżej grobu świętego Piotra. Bo rzeczywiście ta mała uliczka, ten dom rodzinny świętego Wincentego Palottiego znajduje się w odległości dosłownie 300 metrów, 400 metrów od placu świętego Piotra. I to jest takie bardzo znamienne, że jest to jeden z takich rzeczywiście rzymskich świętych, którzy urodzili się w Rzymie i całe swoje życie spędzili w tym mieście.
4: To był koniec XVIII wieku.
5: To był koniec, urodził się końcu XVIII wieku i żył do roku 1850. To porównując to do naszych czasów, będzie to czas Adama Mickiewicza i romantyzmu. To jest ta epoka, w której święty Wincenty Palotti żył w Rzymie.
4: I tu warto chwilę się zastanowić, zatrzymać w ogóle nad tą epoką, bo to nie była epoka łatwa. Nie była epoka łatwa w ogóle dla Europy i dla Kościoła. Szczególnie we Włoszech, no ale nie tylko, no w całej Europie, ona w jakiś sposób była podobna do dzisiejszych czasów, kiedy Kościół, no, jest troszeczkę pod pręgierzem, prawda?
5: Kiedy czytamy biografię naszego założyciela, to te wątki, te podobieństwa naprawdę tak rzucają się w oczy, że aż zdumienie może ogarniać. Przypomnijmy sobie, że 1805 rok, no to jest czas, to są czasy napoleońskie. To jest czas, kiedy Napoleon dotarł też, no, do wielu miejsc w Europie i do Rzymu. No i druga taka data graniczna, która często, no, jest, no, związana z życiem Palottiego bardzo wyraźnie, to jest rok 1848, czyli to, co nazywamy wiosną ludów, a zatem taka fala oddolnego pragnienia wolności, swobody, wyzwolenia też pewnych nurtów nacjonalistycznych czy narodowych w Europie. Jest ta wiosna ludu, też przetoczyła się przez Rzym, przez cały Półwysep Apeniński. No i to miało też odzwierciedlenie w działalności świętego Wincentego Palottiego, w dziele, które zakładał, w pewnej wizji jego rzeczywistości, tego, kim jest człowiek. Więc rzeczywiście były to czasy bardzo, bardzo głębokich przemian, takich, które punktem wyjścia do tego wszystkiego oczywiście była rewolucja francuska.
4: No właśnie, w krajach romańskich, jak to się mówi, czyli tam, gdzie kościół rzymskokatolicki był dość silnie związany z władzą, od jakiegoś czasu rodziły się silne ruchy, no, co tu dużo mówić, antykatolickie czy wręcz antychrześcijańskie. Czasem one były związane z wolnomularstwem, czasem niekoniecznie, ale wszystkie miały ten rys taki, rozwalmy obecny porządek rzeczy. W ramach porządku rzeczy był kościół katolicki. I wiem, że i we Francji, i we Włoszech, czyli w tych krajach tradycyjnie katolickich, no, Włochy jako kraj nie istniały, to był pewien obszar kulturowy i geograficzny. Rzym to było państwo kościelne, państwo tak papieskie. Jest. I tamte ruchy silnie uderzały właśnie w kościół katolicki, prawda? Więc Wincenty musiał spotykać się już w swojej młodości z takimi postawami sekularystycznymi, antykatolickimi.
5: Historyczna anegdota dotycząca właśnie tego kontekstu historycznego. Mianowicie w jego rodzinnym domu, w którym mieszkał, mieszkała też jego ciocia, siostra zakonna, która została usunięta, czy jakby musiała opuścić klasztor, rozwiązany właśnie dekretami napoleońskimi. Więc on na bieżąco, jako młody chłopak już, doświadczał tego, co to znaczy sekularyzacja, co to znaczy rozwiązywanie zgromadzeń zakonnych, ponieważ ta jego ciocia, zakonnica, no, na co dzień przebywała w jego domu. Rzeczywiście ten czas dużych przemian, takiego, no, uderzania też w pewne zastałe struktury kościoła, próby też odnawiania ponownych tych struktur, nie? Czyli co działo się na Kongresie Wiedeńskim, 1815 rok, czyli próba jakby odwrócenia tego nurtu historycznego. Cała myśl tego, co dzisiaj nazywamy taką rozdziałem kościoła i państwa, to się wtedy rodziło. Te myśli i pewne też idee z tym związane, one istniały też i to nie tylko na zewnątrz kościoła, ale i wewnątrz kościoła. To znaczy wewnątrz kościoła, i to Palotti był tego świadkiem, byli tacy, którzy uważali, że jest to dobrze, że kościół nie będzie już miał władzy państwowej, tylko zajmie się tylko i wyłącznie duchową stroną. Natomiast byli też tacy, którzy uważali, że państwo kościelne jako instytucja, papież był wtedy przez dłuższy czas życia Palotiego głową kościoła, państwa, nie? Był oficjalnie.
4: Po prostu władcą, przypomnijmy może, państwo kościelne to był obszar mniej więcej połowy tego włoskiego buta. Centralna część, bo na północy były państwa takie Piemont, Ferrara, różne Republika Wenecka. Południe to było Królestwo Sycylii, Neapolu i Sycylii. Natomiast środek buta włoskiego to było państwo, zupełnie oficjalne państwo, mające swoją armię, swój skarb, prowadzące politykę międzynarodową. A głową tego państwa był po prostu papież, biskup Rzymu.
5: Był do momentu, kiedy papieżem został papież Pius IX, to był jeden z takich dobrych przyjaciół Palotiego też. Trzeba powiedzieć, że Paloti, ponieważ był kapłanem diecezji rzymskiej, no więc papież, biskup Rzymu, był jego papieżem. Był jego biskupem, był jego ordynariuszem. To on udzielał mu jurysdykcji. Paloti nigdy nie był proboszczem żadnej parafii. On był rektorem kościołów takich małych i zajmował się sprawami, nie wprost duszpasterstwem parafialnym, tylko zajmował się formacją księży, spowiednictwem sióstr.
4: Tutaj na chwilę bym się zatrzymał przy tym tytule, rektorem małych kościołów, bo może nie dla wszystkich naszych słuchaczy jest to jasne, co to oznacza. Aha.
5: Państwo kościelne, czy terytorium diecezji rzymskiej było podzielone na diecezję, na parafie, w których byli normalnie proboszczowie, duszpasterzami. Dodać trzeba, że Rzym w tym czasie to było miasto wielkości liczące 130 tysięcy mieszkańców. No, to porównując to do naszych jakichś polskich małych miast, znaczy średniej wielkości miast, to nie jest jakaś wielka liczba mieszkańców. Natomiast na terenie miasta diecezji Rzymu mieszkało bardzo dużo duchownych z całego świata. Pamiętajmy, że początek XIX wieku, to był ten 1830-50 rok, nie było jeszcze seminariów duchownych w takiej postaci, którą dzisiaj znamy w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej. Pierwsze diecezje powstawały w Baltimore, Stanach Zjednoczonych, powstała właśnie w tym czasie. Więc studenci, którzy z tych krajów różnych chcieli być księżmi, przyjeżdżali wtedy do Rzymu i mieszkali w seminariach takich duchownych, przygotowując się do święceń. I Paloti między innymi był ich kierownikiem duchowym, spowiednikiem, zajmował się opieką nad nimi. Była taka instytucja bardzo ważna, kongregacja Propaganda Fide, czyli to, co nazywamy dzisiaj kongregacją do spraw rozszerzania wiary, czy ewangelizacji narodów. On był spowiednikiem w tej instytucji, gdzie spotykał kleryków z całego świata. I między innymi jemu powierzona zostały, na terenie Rzymu jest bardzo dużo kościołów, jest kilkaset kościołów.
4: No kto był, to mógł
5: kto,
4: się z tym
5: mógł się zorientować. Więc nie każdy kościół na terenie Rzymu jest parafią. I Paloti, nawet jeżeli miał propozycję, żeby być proboszczem, czy by objąć jakąś takie duszpasterskie stanowisko właśnie z tym związane, raczej nie chciał tego. Odmawiał i był rektorem zasadniczo dwóch małych kościołów, czyli odpowiedzialnym za taką pracę duszpasterską, za organizowanie wspólnot przy kościołach, które nie były kościołami parafialnymi. To był taki malutki kościół Świętego Ducha, tak dziwnie to zabrzmi po polsku, Neapolitańczyków. To był kościół Królestwa Neapolitańskiego na terenie Rzymu pod wezwaniem Świętego Ducha i tam przez Paloti był i tam zakładał swoje dzieła, swoje grupy i później został do końca swojego życia przy kościele świętego, przenajświętszego Zbawiciela na fali, czyli San Salvatore in Onda, gdzie do dzisiaj mieści się generalat księży Palotynów.
4: Tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo ksiądz mówi tu już o pracy świętego Wincentego Palottiego jako dojrzałego kapłana, ale musimy zaznaczyć, że tu cały czas mamy świętego Wincentego jako księdza diecezjalnego. On jest zwykłym księdzem, zwykłym, jeżeli można tak w ogóle o kapłanie mówić, który nie wstąpił do żadnego zakonu, chociaż miał pewien epizod zakonny franciszkański.
5: Kiedy był młodym jeszcze chłopakiem przygotowującym się do życia takiego kapłańskiego, myślał o tym, żeby wstąpić do zgromadzenia, do jednego z franciszkańskich, jednak jego spowiednik z powodu słabego zdrowia, Paloti był dość takim słabowitym, o słabowitym zdrowiu i on ten odradził mu, ten pobyt. Czy tę drogę taką franciszkańską. Jednak do końca swojego życia Paloti był członkiem trzeciego zakonu franciszkańskiego. Podobnie zresztą, i to jest taka bardzo znamienna jego cecha, on bardzo często wstępował, zapisywał się, czy był takim sympatykiem bardzo wielu grup religijnych o różnych charyzmatach. My kiedyś próbowaliśmy policzyć do ilu zgromadzeń zakonnych, takich duchowych, Paloti należał. To jest kilkadziesiąt. On po prostu czuł, że jego powołaniem, powrócę do tej myśli, jest to jednoczenie, katolickość, że to każde zgromadzenie i każda duchowość powinna mieć swoje miejsce w Kościele, stąd też jego duchowość, taka osobista i tą, którą nam przekazał, jest taką uniwersalną, to znaczy my próbujemy być w komunii ze wszystkimi osobami, które w Kościele są aktywne. Więc ten epizod franciszkański, on jest z takim przykładem tego, jak bardzo Palotti był zaangażowany w różne duchowości Kościoła katolickiego.
4: Gdy ksiądz tutaj mówi o różnych duchowościach Kościoła katolickiego i mówi o tym jako o swoistym bogactwie naszego Kościoła, to od razu przypomina mi się taka anegdota, którą gdzieś kiedyś słyszałem, że w świecie protestanckim, gdy ktoś odkrywa w sobie nową duchowość czy nowy sposób rozumienia Pisma Świętego, to co tworzy? Nowy Kościół protestancki, nową denominację. Natomiast w Kościele katolickim powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo nowy instytut świecki, albo inna tego rodzaju forma, dalej pozostając w łączności z biskupem Rzymu i z całą resztą. Do rozmowy o duchowości palotyńskiej, do postaci założyciela Palotynów wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
4: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o Palotynach, Wincentym Palottim, ich założycielu. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz ze zgromadzenia, jakżeby inaczej, Palotynów, Zenon Hanas. Rozmawialiśmy przed przerwą o tym, że Wincenty Palotti rozpoczął swoją karierę jako ksiądz diecezjalny i dopiero w pewnym etapie życia, pracy duszpasterskiej pojawiła się idea stworzenia czegoś więcej.
5: Rzeczywiście ten przebieg życia Palottiego zaczynał się od życia jako księdza diecezjalnego, diecezji rzymskiej. Na początku, w pierwszych latach swojego kapłaństwa, Palotti pracował jako profesor, jako wykładowca teologii na Uniwersytecie Sapienza, w którym przygotowywali się do kapłaństwa i rzymscy studenci, teologowie, którzy byli później księżmi. W międzyczasie Palotti był też kierownikiem duchowym, spowiednikiem, też można by powiedzieć bez przesady. To nie jest przesada, to nie jest jakaś hagiografia, ale rzeczywiście wszystkie zgromadzenia żeńskie na terenie Rzymu praktycznie on znał. On w jakiś sposób utrzymywał z nimi relacje. Natomiast bardzo ważnym momentem w jego życiu było podjęcie się funkcji, zadania spowiednika w kongregacji Propaganda Fide, w której mieszkali klerycy z różnych krajów świata, z Azji i z Afryki, z Ameryki Południowej, którzy przygotowywali się do święceń kapłańskich.
4: Ale zaznaczmy, to byli też klerycy szykujący się na księży diecezjalnych,
5: tak jest.
4: Czyli tacy zwykli, to używając takiego zwykłego języka, zwykli księża, którzy mieli potem pracować w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, może i w Afryce.
5: Dokładnie.
4: Ale niezakonni.
5: To byli niezakonni księża, którzy mieli później pracować w diecezjach, które się rodziły w tym czasie. Więc Palotti był przez długie lata ich spowiednikiem, kierownikiem duchowym na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Jeżeli ktoś będzie, to można sobie pójść i zobaczyć piękny napis Propaganda Fide na budynku, w którym święty Wincenty Palotti przez długie lata działał. To doświadczenie spotkania z młodymi studentami z różnych kultur, różnych języków. Ja przypomnę, że rektorem tego, czy prefektem tej kongregacji przez długi lata był taki kardynał Mezzofanti, który przez poliglotów jest uważany za swojego patrona. Człowiek, który mówił, znał pasywnie najprawdopodobniej, to można 57 języków, 38 podobno mówił płynnie tym językami. Więc to było miejsce, w którym się spotykały rozmaite kultury. I to doświadczenie doprowadziło Palottiego do tego, żeby myśleć o ewangelizowaniu całego świata. I w 1835 roku, kiedy miał 40 lat, kiedy tych różnych dzieł stworzonych przez niego było już bardzo dużo, w czasie jednej mszy świętej, to jest tak zapisane w jego notatkach, przyszła mu myśl, żeby stworzyć, on to nazywał, dzieło apostolstwa katolickiego, czyli dzieło, które miałoby zjednoczyć wszystkie te jego inicjatywy na terenie Rzymu i sprawić, żeby one współpracowały ze sobą. To słowo współpraca było dla niego niezwykle ważne.
4: To jeszcze cały czas nie jest zakon, tak? Na razie rodzi się pewna idea jakiejś koordynacji działań.
5: Dokładnie. I była to rzecz bardzo nowatorska. Od samego początku Palotti nie chciał tworzyć nowego zgromadzenia zakonnego, tylko chciał stworzyć coś, co będzie jednoczyło wysiłki księży, osób zakonnych, świeckich, różnych instytucji, stworzyć pewnego rodzaju forum wymiany doświadczeń, koordynowania działań. Ta nazwa dzieła, którą on od początku nadawał mu, było zjednoczenie apostolstwa katolickiego. To słowo zjednoczenie jest niezwykle ważne. Czyli takie jednoczenie rozmaitych inicjatyw, które w Kościele katolickim są podejmowane. To dzieło zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Mamy takie dokumentacje, ślady, że bardzo w wielu krajach ta nazwa apostolstwo katolickie, ona była dość znana i rzeczywiście dzieło bardzo się rozwijało. Doszło do pewnego rodzaju konfliktu w czasie tego rozwoju i pod wpływem tego konfliktu z tak zwanym Związkiem Liońskim, który pochodził z Francji, to tego wątku nie będę rozwijał, ale z powodu tego konfliktu, pewnego nieporozumienia, dzieło zostało w pewien sposób przez Watykan, przez stolicę apostolską, zaograniczane, czy została zmieniona nazwa też. Ja mówiłem o tym na początku, że ta nazwa, ona dla nas była o tyle istotna, że pokazywała, czym my jesteśmy, czym chcemy być w Kościele. Zjednoczeniem apostolstwa katolickiego powszechnego. I w związku z tym, że rozwój tego dzieła i sama nazwa napotkała na swego rodzaju trudności, bo uważano, że apostolstwem powinni się zajmować tylko hierarchia, tylko biskupi. Tylko papież. A tu Palotti mówi, że ludzie świeccy powinni angażować się.
4: Takie powszechne apostolstwo, powrót do pewnej ewangelicznej w gruncie rzeczy idei.
5: Ta myśl właśnie, ona w XIX wieku ona napotykała na swego rodzaju opór. W związku z tym nazwę naszego stowarzyszenia została zmieniona po śmierci Palottiego w pierwszych latach na Pobożne Stowarzyszenie Misyjne, PSM. I pod tą nazwą my istnieliśmy przez 100 lat. Znaczy od śmierci Palottiego 1850 roku do 1947, przez 100 lat nie było naszego skrótu SAC. Istnieliśmy jako Pallottini, jako PSM, czyli Pobożne Stowarzyszenie Misyjne. I dopiero po wojnie, kiedy generałem został Polak, ksiądz Wojciech Turowski, podjęliśmy ponownie starania, żeby ta nazwa powróciła. I od tego momentu używamy tej nazwy Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego albo pełniejszej nazwy Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jako określenie dla naszego dzieła. Na czym polega różnica? Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, czyli to SAC przy naszych nazwiskach, oznacza księży i braci. Natomiast są siostry palotynki i są ludzie świeccy, którzy przynależą do tej instytucji, którą nazywamy Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego, która ma własny byt, własną strukturę, której my, jako księża Pallottini, jesteśmy częścią. I to jest powrót do tej pierwotnej wizji, którą Palotti zapisał w 1835 roku. Dla nas dzisiaj po Soborze Watykańskim II to jest tak oczywiste, że my już się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, ale chcę powiedzieć, że pierwszym człowiekiem w Kościele, pierwszym świętym w Kościele, który na to właśnie zwrócił uwagę, na tę równą godność i równe uprawnienia też w apostolstwie ludzi świeckich, zakonnych i księży diecezjalnych, był święty Wincenty Palotti, któremu nie bez powodu też przypisywano ten tytuł, że był prekursorem Soboru Watykańskiego II.
4: No tu warto się chwilę zatrzymać nad tym, co ksiądz mówi, bo pewne nieporozumienie wkradło się w ciągu stuleci w rozumienie Kościoła. No tak, Kościół to hierarchia, tak? Kościół to biskupi, papież. Przecież sama nazwa eklesja łacińska oznacza co? Zgromadzenie, wspólnotę. Kościołem jesteśmy my wszyscy. Oczywiście każdy ma tam swoją funkcję, swoją rolę.
5: Dokładnie to jest wizja świętego Wincentego Pallottiego i wizja pallottyńska. Żeby to uwidocznić na pewnym drobnym przykładzie. Kiedy Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego powstawało w Rzymie i zachowały się pierwsze protokoły spotkań, one są przechowywane w naszym archiwum, rok 1835, jest tam podjęta pewna decyzja wspólna, że będą wydawać książeczkę. I na tym protokole tego spotkania jest podpis świętego Wincentego Pallottiego w którymś tam rzędzie. A wśród tych podpisów członków podejmujących tę decyzję jest większość ludzi świeckich. Jest jeszcze inny ksiądz zakonny na tej liście. Więc ten pierwszy protokół spotkania, na którym została podjęta decyzja o wydaniu, przetłumaczeniu na język, jeden z języków tam wschodnich, powiedzmy na język chaldejski, żeby apostołować książeczkę, taką specjalną książeczkę do modlitwy, jest ta decyzja była podjęta wspólnie przez ludzi świeckich i księży. I w tej grupie był też święty Wincenty Palotti.
4: Czyli zjednoczenie.
5: Zjednoczenie. Dokładnie, to była inicjatywa i wśród współpracowników Pallottiego, wśród takich bliskich jego przyjaciół, którzy przez cały czas go bardzo wspierali, było bardzo dużo osób świeckich. o różnych zawodach, o różnych wykonywanych zadaniach życiowych. Więc Palotti bardzo, bardzo troskliwie troszczył się o to, żeby ludzie świeccy wokół niego czuli, że są odpowiedzialni za przekazywanie wiary.
4: Tylko tak jak ksiądz wspomniał, no wtedy jeszcze, w połowie XIX wieku, ta idea z trudem się przebijała. Wciąż i wśród hierarchii kościelnej, i wśród kapłanów, i wśród świeckich postrzegano Kościół jako przede wszystkim ludzie konsekrowani. To jest Kościół, tak? A wierni, no to są to trochę bierni. Kiedy Vincenty Palotti postrzegał to inaczej, no bardziej w duchu nauczania Jezusa. Każdy jest powołany do apostolstwa, oczywiście każdy w swoim zakresie. Można na różne sposoby to apostolstwo, tą dobrą nowinę głosić. Ale już wtedy, w ramach rodzenia się zjednoczenia apostolstwa, czyli tej szerszej formuły dla wszystkich kobiet, mężczyzn, świeckich, duchownych, zakonników, już rodziła się idea węższa, czyli właśnie ta, z której księża Palotyni się wywodzą.
5: Dokładnie, ale my analizując wydarzenia historyczne twierdzimy, że to było wymuszone pewnymi ograniczeniami czasowymi, że to nie pierwotna wizja Palotiego, ona odnosiła się do wszystkich, to znaczy ta instytucja miała obejmować wszystkich.
4: Czyli zakon Palotynów został troszeczkę z przymusu założony.
5: Z przymusu powstaliśmy jako księża i bracia Palotyni, ale z misją, żeby zjednoczenie apostolstwa katolickiego było realizowane. To jest nasz genetycznie zapisany kod, taki charyzmatyczny, mamy świadomość, że mamy realizować tę większą wizję pomagania ludziom świeckim, zgromadzeniom zakonnym, ale przede wszystkim świeckim, do tego, żeby poczuli swoją odpowiedzialność za Kościół. Jest taka bardzo, bardzo znamienny sposób uzasadniania tej myśli przez Palottiego. Dlaczego ludzie świeccy mają taką ważną rolę w Kościele? Palotti używał tytułu Maryja Królowa Apostołów. To jest nasz taki bardzo typowy dla Palotynów tytuł. Jeżeli ktokolwiek spotka Królowa Apostołów, to wiadomo, że będzie to tytuł związany z Palotynami. Uzasadniając, że Maryja, która jest obecna na przykład w Wieczerniku razem z apostołami, modląc się razem z nimi, pomimo tego, że nie miała święceń kapłańskich, nie była biskupem, nie była świętym Piotrem, nie była papieżem, w tej grupie, w tej wspólnocie wieczernikowej, ona była kimś najważniejszym. Swoją modlitwą, swoją opieką, swoim stawiennictwem, więc jej przysługuje tytuł apostoła. Ona jest nie tylko apostołem, jest królową apostołów. Więc Maryja, kobieta nieposiadająca święceń, jest więcej niż apostołem, jest królową apostołów. To był tok myślenia świętego Vincentego Palottiego, który notabene, polecam encyklikę, adhortację papieża Franciszka, który dokładnie w tych samych słowach mówi o Maryi dzisiaj. Maryja jest większa niż biskupi. To jest cytat dosłowny papieża Franciszka. Więc wizja Palottiego, tego zaangażowania osób świeckich, Maryja jako kobieta w Kościele, we wspólnocie pierwszych uczniów, jest kimś ważniejszym niż hierarchiczny Kościół. Ja myślę, że ten obraz właśnie Maryi Królowej Apostołów, który używał święty Vincenty Palotti, który bardzo wyraźnie dzisiaj odwołuje się papież Franciszek, no pokazuje, że ta myśl nadal jest aktualna, jest ważna i sprawia, że my się też dobrze czujemy w Kościele, bo widzimy, że nasz charyzmat i te myśli, które nam towarzyszą jako Palotynom, są nadal aktualne i potrzebne.
4: Tutaj jak ksiądz mówi o tej roli wyjątkowej, wybitnej roli Maryi w koncepcji apostolskiej świętego Wincentego, no to oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, bo taka rola, taka wizja Maryi w Kościele była obecna chyba zawsze. I tutaj mam takie poczucie, takie pytanie, czy to rzeczywiście wynikało z uznania Maryi jako kobiety, towarzyszki apostołów, czy w ogóle wyjątkowej pozycji Maryi wśród ludzi. Przecież już średniowieczny Kościół uznawał Maryję nie tylko za królową apostołów, ale większą od aniołów, że jest ponad aniołami. Ona jest wyjątkowym człowiekiem. To jest jedyny człowiek, któremu anioł jako pierwszy oddaje pokłon, oddaje cześć. To jest jedyna sytuacja w całym Piśmie Świętym, jest zawsze odwrotnie, gdy się anioł objawia człowiekowi.
5: Tak, oczywiście, że mariologia i to nasza cześć dla Maryi, którą oddajemy w Kościele od wieków, ma wiele aspektów. Ja mówię tutaj tylko o tym jednym aspekcie, który dla Palottiego był istotny. Mianowicie każde zgromadzenie zakonne też, czcząc Maryję, nadaje Maryi pewien tytuł, nie? Pewien aspekt, pewne zabarwienie tego spojrzenia na Maryję. W przypadku palotyńskim jest to królowa apostołów i nie jest to przypadek, dlatego że chodziło Palottiemu bardzo mocno o to, żeby uzasadnić, że tytuł apostoła czyli tego, który przekazuje wiarę, który ma głosić Jezusa, nie jest zastrzeżony tylko do jakiejś wybranej grupy osób, do 12 apostołów, tylko przysługuje wszystkim ochrzczonym, że każdy powinien być apostołem, może być apostołem i to, jakbyśmy to powiedzieli też językiem Palotiego, nie z nadania, nie to, że ktoś mu to zlecenie daje, jakaś hierarchia, czy...
4: Nie tylko, poprzez sukcesję, tak tylko, jak biskupi
5: tylko otrzymują. Z powodu chrztu, z powodu tylko, że otrzymaliśmy chrzest, to nasze powołanie do apostołowania jest zakorzenione w naszym chrześcijańskiej egzystencji.
4: Na chwilę zatrzymajmy się jeszcze przy samych tych strukturach węższych, nie przy zjednoczeniu, będziemy się posługiwali tutaj tym określeniem, ono jest dość dobre, wydaje mi się, ładnie tutaj rozgranicza te kwestie, a stowarzyszeniu, czyli księża Palotyni, bo te struktury formalne zostały powołane za życia świętego Wincentego, prawda? Czy on został pierwszym generałem stowarzyszenia?
5: Palotti był pierwszym przełożonym. Stało się to na krótko przed jego śmiercią. W 1846 roku, 4 lata przed śmiercią, zostały napisane konstytucje, nasza reguła życia, takiego braci, księży i braci Palotynów, podkreślam to, księży i braci, wśród nas są nie tylko kapłani, ale też bracia świeccy. I przez 4 lata Palotti był przełożonym generalnym.
4: Z siedzibą w Rzymie.
5: Z siedzibą w Rzymie, przy kościele świętego Zbawiciela na Fali, w centrum miasta. To było miejsce, siedziba naszego zgromadzenia, ale pierwsi Palotyni, którzy przyłączyli się do niego, do Palotiego, no też mamy taką historię troszkę odbiegającą od historii franciszkanów, dominikanów, czy Salezjanów, kiedy umierali ich założyciele, to oni już mieli kilkuset, często, albo kilka
4: tysięcy nawet
5: członków. Natomiast kiedy umierał nasz założyciel w wieku 55 lat, to był młodo stosunkowo umierał, stało się tak, że spowiadając w styczniu w zimnym kościele, w jednym kościele, tradycja nam to przekazuje, spowiadając tam w chłodnym, zimnym kościele, widząc człowieka, który przyszedł do spowiedzi, który nie miał... trząsł się z zimna, oddał mu po prostu swój płaszcz i nabawił się zapalenia płuc i to zapalenie płuc było później przyczyną jego śmierci. 22 stycznia właśnie obchodzimy nasze święto, naszą uroczystość świętego Wincentego Palotiego. Więc ta szybka śmierć, taka nieoczekiwana śmierć jeszcze młodego stosunkowo Palotiego, no sprawiła, że dzieło na początku miało tylko kilku księży. Tam było...
4: Dosłownie kilku, tak?
5: Dosłownie przy jego śmierci do stowarzyszenia należało maksymalnie 12 księży i braci, którzy też, no, jak wspominałem wcześniej, ta nazwa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego budziła też pewne obiekcje, zastrzeżenia, nie wolno jej było używać. No więc oni rzeczywiście musieli przeżywać dość takie dramatyczne momenty, czy to ma dalej sens, no to nie było takie łatwe, ale no, ten charyzmat założyciela Palotiego, takiego bardzo pokornego, ale z drugiej strony bardzo dynamicznego kapłana, no żył w nich i bardzo szybko Palotyni się rozeszli. Pierwsze nasze placówki powstały na przykład w Londynie, taki kościół włoski w Londynie jest. W Nowym Jorku mamy też z tamtego czasu do dzisiaj pomiędzy Manhattanem a Harlemem jest kościół palotyński, jeden z pierwszych kościołów w ogóle takich we wspólnocie włoskiej na terenie Nowego Jorku, do Brazylii, do Urugwaju, więc bardzo, bardzo wielu Palotynów zaraz po śmierci Palotiego wyjechało też do pracy na misję.
4: O dalszych losach zgromadzenia świętego Wincentego Palotiego porozmawiamy sobie po przerwie.
3: Historia Kościoła.
4: Wracamy ponownie do naszej rozmowy o świętym Wincentym Palottim i jego, można rzec, duchowych synach, tak, czyli Palotynach. Powiedzieliśmy sobie, że zaraz po jego śmierci, to był rok 1850, Palotynów, czyli tych właściwych członków stowarzyszenia, czyli tej węższej struktury, było dosłownie kilkunastu, bardzo, bardzo mało, ale mimo różnych przeciwności stowarzyszenie Palotyni zaczęło się rozwijać, zaczęło przemieszczać się na inne kontynenty. Powiedzmy sobie słów kilka tutaj o zewnętrznych symbolach, jakichś takich elementach wyróżniających spośród, czy to duchowieństwa diecezjalnego, czy innych zakonów, no bo to jest zawsze coś charakterystycznego, prawda? Kiedyś były kłótnie między franciszkanami, odłamami franciszkańskimi o kształt kaptura, o kolor habitu. To są niby rzeczy, które mogą nas śmieszyć, ale są w jakiś sposób ważne. Język symboli jest dla nas ważny. Jakie są takie charakterystyczne elementy, nie wiem, stroju, symboliki palotyńskiej?
5: Do dzisiaj używamy sutanny, czy habitu, który był charakterystyczny dla księży diecezjalnych, z czasów Palottiego. Jak możemy zobaczyć strój papieża, no to jest taki właśnie strój, jaki używany był za czasów Palottiego wśród duchownych. Różnica polegała tylko na kolorze. Papież używa białego stroju, my używamy czarnego, czyli nasze sutanny wyglądają dokładnie tak jak strój papieża, czyli mają taką pelerynkę i jest pas. Różnica no, jest tylko dotyczy koloru, że nasze te habity pallotyńskie, których używamy, są koloru czarnego tutaj w Polsce. Chociaż dodam, że na przykład na misjach, w krajach, gdzie jest bardzo gorąco, no, ten czarny kolor nie jest jakoś szczególnie użyteczny. Dlatego nasi misjonarze na misjach noszą białe sutanny. No i żeby się odróżniali od papieża, to mają czarne pasy. Więc to jest taki charakterystyczny, typowy strój pallotyński, używany w wielu, wielu miejscach, w Indiach czy w Afryce. Te białe sutanny są używane przez naszych współbraci palotynów.
4: Każdy zakon, no prawie każdy, ma swój herb, którym czasem sygnuje właśnie domy zakonne, dokumenty, czasem wydawnictwa. Nie inaczej jest w przypadku palotynów.
5: Dokładnie, to jest myśl wszystkich założycieli, którzy pragnęli jakiś profil taki bardzo wyrazisty, tak mówiąc dzisiejszym językiem, takiego tworzenia wizerunku, starali się nadać to. W naszym przypadku jest to jednoznacznie, jest to wizerunek, obraz, który za czasów Palottiego został wykonany i który wisi oryginalnie w domu naszym generalnym. Jest to scena zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, to znaczy Maryja w otoczeniu 12 apostołów, z płomieniami ognia nad ich głowami. Ten obraz Wieczernika, czyli Królowej Apostołu i 12 apostołów zebranych razem na modlitwie, jest najbardziej typowym obrazem, znakiem rozpoznawczym palotynów. To możemy zobaczyć w wielu miejscach, gdzie palotyni w różnych miejscach na świecie żyją. Ten obraz jest takim znakiem rozpoznawczym naszej obecności. Maryja, Królowa Apostołów wraz z apostołami w Wieczerniku, z gołębicą nad ich głowami unoszącą się. To jest obraz używany w wielu naszych
4: domach,
5: tak, i wspólnotach. Natomiast Palotti bardzo precyzyjnie też, on się starał o to, żeby opisywać swoje zgromadzenie, znając. Palotti był bardzo takim nowoczesnym też w swoim myśleniu. To trzeba dodać, że ja często cytuję go na zajęciach, prowadząc zajęcia ze studentami. Jego myśli, które są bardzo nowoczesne, takie marketingowe wręcz powiedziałbym. Więc on bardzo precyzyjnie opisał pieczęć, jaka ma być używana. Ta pieczęć, ona jest bardzo drobiazgowo opisana, to znaczy jest tam cała Trójca Święta, Matka Boża w niebie,
4: oczywiście
5: wszyscy święci.
4: Przez symbole oddane.
5: No jest to graficzne przedstawienie, ale nie zamierzam tego opisywać w całości, ale chcę powiedzieć, że ten opis sam w sobie, on obejmuje całe dzieje zbawienia. Znaczy, on Palotti nie był człowiekiem, który potrafił myśleć cząstkowo, on holistycznie, on całościowo próbował myśleć i ta pieczęć, którą nam polecał, no jest taką charakterystyczną też, którą używamy w naszych urzędowych dokumentach. Natomiast oprócz graficznych tych przedstawień, o których mówię, jest jedno sformułowanie, jest cytat z Pisma Świętego, który bardzo często Palotti nam polecał do medytacji. To jest łacińskie sformułowanie Caritas Christi urget nos, czyli miłość Chrystusa przynagla nas. To jest ta wewnętrzna motywacja do tego, żeby iść do świata i dzielić się miłością Bożą i w ogóle miłością z drugim człowiekiem. Caritas Christi urget nos jest to słowo, które często na naszych budynkach, na jakichś oficjalnych dokumentach można znaleźć, które są znakiem rozpoznawczym Palottynów w społeczeństwie.
4: Wróćmy do wieku XIX, śmierć Wincentego Palottiego, rok 1850. Palottini rozchodzą się po całym świecie, zaczynają realizować

0: Pierwsi Palotyni, którzy byli, to też trzeba dodać, że w tej pierwszej grupie wokół Palotiego nie byli tylko Włosi, tylko był Portugalczyk, Francuz, więc były bardzo, bardzo, bardzo różne też już narodowości od samego początku, co też my tak czytamy bardzo symbolicznie, jako taki symbol pewnej powszechności, uniwersalności naszego charyzmatu. I ta nasza obecność właśnie w krajach misyjnych, ona była związana między innymi z obecnością Palotiego właśnie w tym kolegium propagandy Fide, gdzie byli przygotowywani księża, którzy później wrócili do swoich rodzimych diecezji i bardzo często zostawali biskupami. Stąd też oni znali Palotiego jako swojego spowiednika, kierownika duchowego. Mieli zaufanie do naszego charyzmatu, do tego stylu naszego życia i w związku z tym nasi generałowie zaraz po śmierci Palotiego bardzo często otrzymywali zaproszenia do tego, żeby przysłać księży do pracy na misjach. Właśnie do Brazylii czy do różnych krajów afrykańskich. Tak można dodać, że kiedy odbywał się Sobór Watykański I, to był rok 1870, 20 lat po śmierci Palotiego. Mamy też takie świadectwa, że bardzo dużo biskupów przyjechało właśnie z krajów misyjnych do Rzymu, żeby uczestniczyć w soborze i przychodzili do naszego domu generalnego, żeby zapytać, czy żyje jeszcze taki ojciec Palotti, który był ich spowiednikiem. Więc to pokazuje, że ten...
1: Wywarł ogromny wpływ.
0: Że wywierał wpływ na tych młodych dam wtedy księży, jeszcze przed święceniami. I w związku z tym te zaproszenia, one płynęły z różnych zakątków świata i tu pozwolę sobie taką krótką geograficzną wyprawę zrobić. Na przykład oprócz tych wspomnianych, czyli Ameryka Łacińska, Brazylia, gdzie nasza obecność była wśród emigracji włoskiej. Vale Veneto, to jest na południu Brazylii, Santa Maria, w środowiskach, gdzie byli włoscy emigranci. Tam Palotyni rozwijali swoją obecność już 120, 130 lat temu, bardzo wcześnie. Podobnie inne kraje Ameryki Południowej, na przykład w Argentynie jest nas dość dużo, ale to było spowodowane właśnie wyjazdami Palotynów razem z emigrantami z Europy. Czy to byli niemieccy emigranci, czy włoscy, czy polscy. Tam wszędzie pojawiali się Palotyni i to była taka podstawowa droga naszej ekspansji. Niemieccy Palotyni bardzo mocno na przykład rozwinęli swoją obecność w Australii. To już ponad 100 lat temu dotarli tam. No muszę powiedzieć, że mamy dość chlubną kartę historii właśnie w Australii, gdzie nasi współbracia niemieccy zachowali języki aborygeńskie. Próbowali ratować te języki, co do dzisiaj ci aborygenie są w jakiś sposób bardzo wdzięczni nam. Te relacje między Palotynami a tą kulturą dawną są bardzo dobre do dzisiaj. Też Palotyni niemieccy bardzo silnie rozwijali swoją obecność w Kamerunie. Są niemal że założycielami kościoła w Kamerunie, w Afryce Południowej. To są takie podstawowe kraje, gdzie niemiecka obecność była. Irlandcy Palotyni też w Afryce bardzo mocno się rozwinęli w krajach angielskojęzycznej Afryki. W latach już teraz późniejszych, czyli w 1950 roku, czyli w połowie XX wieku, bardzo mocno rozwinęła się nasza obecność w Indiach. Mamy tam kilkuset Palotynów, którzy tam działają. No w bardzo trudnych czasami warunkach ten kościół w Indiach jest dość prześladowany. Obecnym naszym przełożonym generalnym jest właśnie Hindus, też z tego powodu, żeby jakoś wesprzeć naszych współbraci hinduskich.
1: Palotynów, hinduów, narodowości hinduskiej.
0: To są autentycznie urodzeni tam hindusi, którzy tam pracują, więc ta obecność w Indiach jest niezwykle, niezwykle dynamiczna. Hindusi teraz, nasi współbracia, otworzyli swoje nowe misje na Tajwanie na przykład, czy na Filipinach, więc w Azji dość mocno w tym momencie następuje duży rozwój naszej obecności. No i w Afryce, jako prowincja polska, no my mamy bardzo wiele naszych... Palotyni polscy, nas jest 700 w sumie, na 2500 Palotynów obecnie na świecie. 700 polskich Palotynów, ale z tego powiedziałbym, że prawie 1/3 pracuje poza granicami Polski. My pracujemy ponad 20 krajów. Mamy objętych naszą obecnością taką Palotynów polskich. Największe takie... Nasza obecność to będzie w krajach afrykańskich, na przykład w Rwandzie i Kongo. Tam już jest bardzo dużo naszych współbraci afrykańskich, ale polscy Palotyni rozpoczynali tę misję. Ksiądz arcybiskup Hozer był jednym z pierwszych Palotynów, który tam dotarł do Rwandy i zakładał te takie fundamenty naszej obecności. Wielką taką naszą, dość taką dużą obecnością jest Brazylia. Mamy jedną dużą w Rio de Janeiro, jest duża prowincja palotyńska. No i szereg takich krajów, bardzo egzotycznych powiedziałbym, czyli na przykład Korei Południowej jest dość dużo widoczna już obecność Palotynów polskich. W Meksyku rozwijamy naszą obecność jako Palotyni w takich egzotycznych krajach, jak na przykład Barbados, czy San Lucia, czyli taka wyspa na Karaibach. Na Karaibach jest bardzo duża potrzeba księży. Sporo nas pracuje w Kanadzie, tych polskich.

0: polskich pallotynów, no i w wielu, wielu innych krajach takich europejskich, gdzie Kościół potrzebuje pomocy, więc ta nasza pomoc dla kościołów w różnych krajach, no jest, myślę, że dość znaczna. To znaczy, ciągle mamy w głowie to wezwanie Pallottiego, że tam, gdzie jest potrzeba jakaś apostolska, tam, gdzie jest potrzeba pracy, tam powinniśmy pójść, żeby wspierać Kościół, który potrzebuje tej naszej obecności i pomocy.
1: Czyli to jest to apostolstwo rozumiane tak po Pawłowemu. Tutaj mówię o świętym Pawle w tym momencie, czyli rzeczywiście pójście do pogan, mówię w cudzysłowie pogan, czyli do tych, którzy nie znają jeszcze Ewangelii, takie misjonarskie działania, ale oprócz tych działań misjonarskich na zewnątrz są działania misjonarskie wewnątrz, jeśli można tak rzec, czyli już w krajach, które tak jak Polska Ewangelię znają od stuleci, od tysiąclecia. Na samym początku naszej audycji mówiliśmy o tym, że większość słuchaczy na pewno zetknęła się przynajmniej raz w życiu z różnymi publikacjami drukowanymi, sygnowanymi, jakimś oznaczeniem Pallottini, wydawnictwo pallottyńskie, Pallottinum i tak dalej, i tak dalej. To jest też ogromny obszar działalności waszego zgromadzenia.
0: W Polsce jesteśmy znani jako ci, którzy wydają książki, prasę. No, Biblia Tysiąclecia, która pewnie znajduje się w wielu naszych domach, nosi ślady naszej pracy, naszej działalności. Pallottinum to jest w Poznaniu wydawnictwo i w Warszawie mamy drugie wydawnictwo Apostolikum, które też zajmuje się wydawaniem książek religijnych. Książki liturgiczne oczywiście, czy brewiarz, no to wszystko są książki, dzieła wydawane właśnie przez Pallottynów na terenie Polski. Ma to też swoją pewną historię, dlatego że w latach powojennych, kiedy w Polsce nie można było drukować żadnych książek religijnych, w Paryżu zostało stworzone specjalne wydawnictwo, Edition du Dialogue, takie wydawnictwo dialogu, które drukowało książki i kiedy ostatnio próbowaliśmy policzyć, ile książek zostało tam wydrukowanych i przesłanych do Polski do 89 roku, do tego czasu, kiedy wreszcie można było tutaj drukować, to dochodziliśmy do milionowych nakładów. To są niewyobrażalne ilości książek, które zostały wydrukowane w Paryżu i przesłane do Polski po to, żeby czy to Pismo Święte, ale też katechizmy, modlitewniki, wiele, wiele, wiele książek, które zostały wydrukowane z pomocą Polonii, często żyjącej na Zachodzie, ponieważ nigdy w Polsce nie moglibyśmy pewnie tych książek nabyć za rzeczywiste koszty ich produkcji, ale to była działalność Pallottynów, która sprawiła później, że również w Polsce te książki są znane. Ale oczywiście nasi współbracia w Pallottini w Polsce zajmują się bardzo wieloma dziedzinami apostolstwa. To znaczy, no, mamy kapelanów więzienia i policji i wojska. Są ośrodki, nie wiem, leczenia narkomanów, są domy rekolekcyjne, sanktuaria prowadzone przez nas, ruch hospicyjny, bardzo wiele hospicjów jest prowadzonych przez nas. No więc to spektrum działalności apostolskiej, no z jednej strony można powiedzieć, że jest imponujące, że każdy, kto wstępuje do naszego zgromadzenia, może zrealizować swój własny, indywidualny, osobisty charyzmat, więc to byłaby ta pozytywna rzecz. Oczywiście w zarządzaniu, w administracji, no też trzeba się troszczyć o to, żeby zapewnić pewną jedność całego dzieła, no ale to jest jakby cechą naszego charyzmatu, to jednoczenie dzieł apostolskich.
1: Katolickość
0: będzie zawsze znakiem charakterystycznym naszego działania.
1: Przy końcu audycji zawsze pytam moich gości o czy to publikacje, czy jakieś pomysły, książki, strony internetowe, z których nasi słuchacze mogliby się dowiedzieć czegoś więcej o temacie dzisiejszej audycji, dzisiejszego spotkania. Nie inaczej będzie dzisiaj. Proszę księdza, co by ksiądz polecił naszym słuchaczom do rozwijania wiedzy, czy to o Wincentym Pallottim, czy w ogóle o dziełach pallottyńskich?
0: Podstawowym źródłem, z którego można zaczerpnąć te informacje, będą strony internetowe, czyli pallottini.pl. To jest najprostszy adres. Rzeczywiście jest to zbiorcza strona, na której można znaleźć wszystkie informacje. Tam jest dokładny podział naszych publikacji, i też informacje, które nie można znaleźć, życiorys naszego założyciela, czy szereg innych informacji dotyczących też sióstr Pallottynek, bo one też są częścią naszego dzieła i w Polsce też są znane i też dużo dzieł prowadzą siostry Pallottynki. Więc ta strona pallottini.pl, która jest prowadzona zasadniczo przez całość naszych współbraci, przez obydwie prowincje, które są w Polsce, to jest skarbiec, z którego można na pewno znaleźć wiele, wiele informacji i też publikacji i książek. Tych książek jest też na temat Pallottiego bardzo dużo. Ostatnio dodajmy może, że w 1963 roku, czyli 50 lat temu, Pallotti był kanonizowany. Jego beatyfikacja była nieco wcześniej, w 1950 roku, ale kanonizacja odbyła się w 1963, na początku Soboru Watykańskiego II. Błogosławiony papież Jan XXIII dokonał tego aktu bardzo bardzo świadomie, bo ta nazwa, że Palotti był prekursorem Soboru Watykańskiego II, to nie jest też jakimś nadużyciem, z pewnością tak było. Więc przy okazji obchodzenia tego jubileuszu też ukazały się nowe publikacje, takie bardzo skrócone, bardzo, no takie
1: skondensowane,
0: które mogą pokazać, kim był Palotti, i informacje o tym, to myślę, że można znaleźć na stronach internetowych. Jedną z takich książek, którą na pewno można polecić, bo ona jest dość źródłowa, to jest książka niemieckiego Palottina, przetłumaczona na język polski, jest ksiądz Józef Frank. Jest ona o tyle ciekawa, że powstała rzeczywiście bardzo mocno w oparciu o źródła, ale jest napisana, jeżeli ktoś się interesuje historią kościoła z pierwszej połowy XIX wieku, to myślę, że zaczerpnie z niej bardzo dużo ciekawych informacji. Książka o świętym Wincenty Palottim, napisana przez księdza Józefa Franka.
1: Dziś moim Państwa gościem był ksiądz Zenon Hanas, rektor warszawskiego domu Palottinów z ulicy Skaryszewskiej, któremu serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę i audycję.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Mawiają, że kiedy najgorsze, co może ci się zdarzyć, rzeczywiście ci się przydarza, a ty to jakoś znosisz, wtedy jesteś najsilniejszym człowiekiem na świecie. Czym jest wytrwałość i dążenie do celu, kiedy ma się ograniczenia? Ma się granice, które szalenie trudno jest przekroczyć, tak nam się przynajmniej wydaje. Jak sukcesem podnieść się po upadku? Jakie lekcje wyciągnąć z porażek i jak odzyskać sprawczość? Żyć trochę na przekór przeciwnościom. O tym między innymi dziś w Drogowskazach. Moim i waszym gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, była doradczyni prezydenta RP i zarazem autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie, Paulino, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Paralimpijki, Paulino, odsłaniają swój świat w uważnych i czułych rozmowach z tobą. Czy trudno było ciebie namówić te wspaniałe kobiety, wielkie sportsmenki do zwierzeń, nie zawsze łatwych, czy ich historie, przez które przeprowadzasz czytelniczki i czytelników, mają jakieś części wspólne? Jeśli tak, to jakie?
2: Częścią wspólną każdej z tych historii jest fakt, że każda z 8 dziewczyn, o których piszę, zdobyła medal Igrzysk Paralimpijskich, co najmniej jeden.
1: Co najmniej jeden.
2: Co najmniej jeden, bo są takie, które zdobyły jeden, ale jedną z bohaterek jest Natalia Partyka, która ma na swoim koncie 12. Natomiast to była tak naprawdę jedyna cecha wspólna, dlatego że każda z tych historii jest oczywiście inna, poza faktem, że każda z dziewczyn także była na Igrzyskach Paralimpijskich. No ale żeby być paralimpijką, no to w Igrzyskach trzeba po prostu uczestniczyć. I odpowiadając na twoje zasadnicze pytanie, czy trudno je było namówić, ja w ogóle nie musiałam ich namawiać. Ja dzwoniłam, pytałam i słyszałam, tak, chcę. I myślę, że to była taka najfajniejsza wizytówka naszych znajomości, bo większość z nich była wieloletnia, bo ja na pierwsze igrzyska jako reporterka pojechałam w 2004 roku do Aten. No i to było już bardzo dawno temu, jeśli popatrzymy, że mamy 2026 rok, więc większość z tych dziewczyn znam od wielu lat.
1: Popularny dziennikarz sportowy Michał Pol, serdecznie Michała pozdrawiamy, a kiedyś pracowałem z nim w jednej redakcji, napisał o twojej książce, że jest niezwykłą kroniką upadków, z których trzeba było się podnieść, i też zwycięstw, które smakują lepiej niż złoto. Jakie patenty bohaterki twojej książki, Pauliny, mają w kwestii właśnie podnoszenia się z kolan? W świecie sportu to normalne, że raz są sukcesy, tak, innym razem są porażki, trzeba przez nie jakoś przejść, tak to jest zresztą w całym życiu. Która z pań sportsmenek może ujęła ciebie szczególnie mocno w tym właśnie kontekście podnoszenia się z upadku?
2: W tym kontekście chyba najmocniejsza jest opowieść Natalii Partyki. Zresztą ona ma taki tytuł, który zaczerpnęłam ze słów, które powiedziała. Nikt czegoś takiego nie przeżył, dlatego że Natalia przez 13 lat nie przegrała ani jednego turnieju w parasporcie. Znaczy w ogóle wyobrażenie sobie tego, że można być tak mocnym, tak silnym, to jest jedna rzecz, ale druga, to na co ona zwraca uwagę, że ona zawsze, kiedy wychodziła do stołu, wiedziała, że to ta druga osoba chce być tą pierwszą, która zdarła jej skalp. Zresztą dokładnie takiego sformułowania używa. I jak ona przegrała w Tokio i nie mogła wejść już czy do walki finałowej o złoto, no to było tak, jakby świat nagle przestał istnieć. Dla wszystkich fanów, no zwłaszcza paratenisa stołowego. I kiedy z nią rozmawiałam, to ta opowieść właściwie o Natalii dzieli się na dwie części i to ona ją podzieliła. Jej życie do Tokio, ta porażka i potem co ona z tą porażką zrobiła, jak ona to życie naprawdę w sposób niesamowity zmieniła i to jest tak niezwykła opowieść. Ja ją polecam gorąco wszystkim.
1: Tak, no nie
2: opowieści.
1: Będziemy wszystkiego zdradzać, bo wszystko jest w tej pięknie opakowanej książce twojego autorstwa.
2: Ale polecam historię Natalii, bo kiedy przeżywa się... W sporcie w ogóle głównie się przegrywa. Na podium się jest bardzo rzadko.
1: To prawda.
2: Podium są tylko 3 miejsca. I tak naprawdę być tak jak Natalia Partyka, czyli nie przegrywać przez tyle lat, mało komu się to zdarza, o ile w ogóle. I to, jak ona sobie to poradziła, jak odnalazła zupełnie inny rodzaj życia, smakowania tego życia, kiedy potrafiła stanąć z boku i popatrzeć na to, co do tej pory robiła. I to jest w tej książce.
1: No właśnie, dla bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino, rywalizacja sportowa to coś więcej niż puchary i medale. Więc co? Czym jest dla tych wspaniałych kobiet ta rywalizacja? Co im daje? Co mogą też wykorzystać w życiu pozasportowym, nie?
2: No myślę, że dla każdej z dziewczyn jest to zupełnie coś innego.
1: No tak.
2: Ale z takiego sportowego punktu widzenia, to życie na medal jednak w sporcie wyczynowym to jest podporządkowanie niemal wszystkich sfer po to, żeby startować na najwyższym poziomie. I to jest dosyć wysoka cena, za którą każda z nich musiała zapłacić. Żeby pojechać na Igrzyska Paralimpijskie, no czasem ktoś może powiedzieć, no to są tylko para igrzyska, a to nieprawda, dlatego że naprawdę trzeba poświęcić niemal wszystko, żeby w ogóle się tam zakwalifikować, a żeby stanąć na podium, to już jest naprawdę level high.
1: Dlaczego sport także, a może zwłaszcza, Paulino, ten paralimpijski pomaga przetrwać najtrudniejsze sytuacje w życiu? Czego uczy? Jakie cechy osobowości wzmacnia? Jakie buduje też nawet od podstaw? Co mówią o tym bohaterki twojej książki?
2: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. One z tym sportem są całkowicie scalone. I to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat i kiedy pojawiła się na tej sali treningowej, jeszcze nikt nie myślał, kim ona będzie i na pewno nikt jeszcze wtedy nie obstawiał, jak daleko zajdzie i że będzie jedną z najwybitniejszych tenisistek stołowych na świecie. Bo trzeba dodać od razu, że ona 4-krotnie startowała także w igrzyskach olimpijskich. To ten sport kształtował ich życie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, a to są takie zawodniczki, i w ogóle w przypadku osób z niepełnosprawnościami, sport naprawdę pozwala i pomaga stanąć na nogi. I wrócę tutaj do czegoś, co jest tylko zajawione w tej książce, mianowicie do roku 48 i Stoke Mandeville, kiedy Sir Ludwig Gutmann, zwany takim Kubertenem Igrzysk Paralimpijskich, zorganizował zawody łucznicze dla pacjentów w swoim szpitalu. Gutmann był neurochirurgiem. I co zauważył? Zauważył, że kiedy jego pacjenci mieli zaleconą rehabilitację, no to mówiąc krótko, specjalnie się nie przemęczali, I raczej ją takim nieformalnym językiem trochę olewali. Natomiast w momencie, kiedy on ogłosił, że będą zawody, które zorganizował dokładnie wtedy, kiedy miały trwać igrzyska olimpijskie, zauważył, że oni się mocno zajarali, zaczęli ćwiczyć, zaczęli się przygotowywać, no bo każdy z nich chciał wypaść jak najlepiej. I Gutmann odkrył, że sport to jest taki katalizator sprawności dla osób, które tę sprawność straciły. I jego idea była na tyle fantastyczna, że 12 lat później, w 60 roku, odbyły się pierwsze Igrzyska Paralimpijskie, a potem to już ruszyło w sposób niesamowity.
1: Bohaterki twojej książki Życie na medal, to i tytuł, Paulino, to Kinga Druszcz, para szermierka, Justyna Kozdryk, podnoszenie ciężarów, Joanna Mendak, para pływanie, Dorota Bucław, para tenis stołowy, Dorota Kubicka, Natalia Partyka, wspominana tutaj wielokrotnie, a para tenis stołowy, Karolina Pęk, para tenis stołowy również, Lucyna Kornobys, para lekkoatletyka i Katarzyna Rogowiec, para narciarstwo biegowe. Co uskrzydla twoje bohaterki, bohaterki twojej książki? Co też może, kto jest dla nich największym wsparciem, skąd czerpią siłę? Tutaj się bardzo często przywijał wątek mamy i taty, rodziców najbliższych chyba, prawda?
2: No bo to
1: byli
2: taki
1: tym takim motorem napędowym, popychającym trochę w kierunku sportu.
2: Zawsze osoby, które są najbliżej, tak naprawdę są fundamentalne, mają fundamentalne znaczenie. Rodzice, którzy wspierają dziecko z jakąś niepełnosprawnością, którzy angażują je w aktywność fizyczną, angażują je w sport, to jest naprawdę prawdziwy skarb, bo ktoś ten wysiłek musi wykonać, zwłaszcza jeśli dziecko potrzebuje wsparcia. Ale to jest rodzina, to są trenerzy, to są właściwi ludzie we właściwym momencie, czasie i miejscu. Joanna Mendak, parapływaczka, ona też trafiła do pływania z rehabilitacji, ale zaczęła pływać ze zdrowymi dziećmi. Cieszyła się jak dziecko z tego, że nie była ostatnia na którychś zawodach z rzędu, bo na początku naprawdę jej to wcale tak dobrze nie szło. Zresztą mówię o sobie, że ona to wypracowała, że te medale, na te medale po prostu rwała ziemię, żeby gdzieś tam zaistnieć w tym największym największym sporcie, na największych arenach. To są także psychologowie, którzy współpracują w tej chwili z paralimpijkami. To są przyjaciele, to jest ogromna rzesza ludzi tak naprawdę, którzy przewijają się przez te wszystkie lata. No w przypadku Doroty Bucław jest to Dorota Kubicka, to jest absolutnie niezwykła opowieść o przyjaźni, która przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie wiem, czy powiem coś więcej, bo nie chcę zdradzić wszystkich szczegółów, ale to jest taka symbioza dwóch przyjaciółek, które od ponad 20 lat są razem, nie w związku, bo to też może warto podkreślić, tylko po prostu jedna drugą wspiera w codziennym życiu.
1: Ja się zastanawiam, Paulino, w jaki sposób, też dzięki czemu niepełnosprawność wrodzona lub nabyta, tak to może dość niezręcznie ujmę, może stać się motorem do walki, tak, do zmian w życiu. Co o tym decyduje? Czy wytrwałość, czy determinacja, konkretne cechy osobowości? Co bohaterki twojej książki chciały udowodnić sobie i pokazać światu?
2: Nie jestem pewna, czy one chciały coś udowodnić. Okay. Myślę, że ten sport się pojawia w którymś momencie w ich życiu i one tego bakcyla łapią. Tak naprawdę, kiedy napisałam tę książkę, kiedy wysłuchałam wszystkich ich opowieści, zdałam sobie sprawę, że one w pewnym sensie ten sport miały w swoim DNA, że każdą z nich do sportu ciągnęło, albo przykład był już w domu, że ten sport był po prostu ważny.
1: Tak, to prawda.
2: W przypadku Kasi Rogowiec narciarstwo uprawiał tato. W przypadku Doroty Bucław tato był koszykarzem i ona też chciała być koszykarką. Natalia Partyka chodziła z siostrą na treningi tenisa stołowego. Tutaj tych analogii jest bardzo dużo i one się w tym sporcie po prostu natychmiast odnajdywały. Karolina Pęk, która po prostu sama z siebie chciała być piłkarką nożną, ale w tamtych czasach jeszcze nie było piłki nożnej dla dziewczyn, więc się zdecydowała na tenisowe, powiedziała tu piłka, tam piłka, spróbuję. Więc gdzieś tam ten sport w nich był od samego początku. One miały po prostu taką sportową duszę, która musiała paść na odpowiedni grunt i tam mogła rozkwitnąć.
1: A co w życiu polskich paralimpijek, których historię opisujesz w swojej książce, Paulino, jest najtrudniejsze? Co było przyczyną też załamań, tak? Rezygnacji z marzeń? Czy mamy tu jakiś też wspólny mianownik, czy nie? Takie najtrudniejsze. Co było, co mówiły bohaterki twojej książki dla nich podczas wspinania się po tych szczeblach kariery też sportowej?
2: Myślę, że to były różne historie i różne momenty w zależności od bohaterki. Taką rzecz, która mnie poraziła i o której nie wiedziałam, mimo że tym sportem się zajmowałam, był fakt, że Joanna Mendak, wielokrotna mistrzyni paralimpijska w pływaniu stylem motylkowym, w którymś momencie przestała pływać tym stylem, bo przestała, jak ona twierdzi, choć to trudno w to uwierzyć, umieć dobrze pływać tym stylem. Brzmi absolutnie niewiarygodnie. I ona przez ponad rok próbowała się go nauczyć na nowo i zrezygnowała. I to jest w ogóle coś niesamowitego, że po, ja nie pamiętam, nie chcę teraz palnąć jakiejś głupoty, ale po wielu latach zdobywania medali, gdzie jej rekordy nadal obowiązywały jeszcze 2-3 lata temu, ona doszła do wniosku, że popełnia taki błąd, którego nie jest w stanie się pozbyć i już nie potrafi tak pływać jak kiedyś. I mimo ogromnej pracy, którą wykonała z trenerem, już do tego nie wróciła. To był oczywiście taki moment dużego kryzysu. Myślę też, że momentem kryzysowym bardzo jest, kiedy zawodnik z bycia przez wiele lat na szczycie nagle spada gdzieś niżej. Znaczy spada w cudzysłowie, bo ciągle jest w pierwszej piątce albo dziesiątce najlepszych zawodników na świecie. Tu wracam do Joanny Mendak, bo to też jest ciekawa historia. Kiedy ona przestała stawać na podium, to było w 2016 roku podczas Igrzysk Paralimpijskich w Rio de Janeiro, nie zakwalifikowała się, nawet nie przeszła eliminacji do finału, to jest bardzo trudne, ale to też sprawiło, kiedy ona już przez to przeszła, że w Paryżu, kiedy zajęła 7 miejsce, cieszyła się bardziej niż ci, którzy byli na 6, 5. Jej tato wtedy powiedział, że on zobaczył w niej taką radość, którą widział tej maleńkiej dziewczynki, która po raz pierwszy nie była na zawodach ostatnia.
1: Polskie paralimpijki odsłaniają swój świat. Co je załamuje? Co uskrzydla? Co jest największą przeszkodą? A co wsparciem? Dziś częściowo odpowiadamy na te pytania. W studiu ze mną i z wami jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Klękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Czytałem kiedyś, że życie nie polega na tym, żebyśmy byli najszybsi. Nieważne też, jak nam się powiedzie. Najważniejsza jest wytrwałość. Najważniejsze, żebyśmy stali na nogach i bez względu na okoliczności uparcie szli naprzód. Czy to łatwe? No, rzadko kiedy, ale jak najbardziej możliwe i też wykonalne. Doskonale wiedzą to wspaniałe bohaterki książki, która wywołała powstanie tej konkretnej edycji drogowskazów. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Paulina Malinowska-Kowalczyk. Paulina jest dziennikarką, korespondentką z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, jest nauczycielką akademicką, byłą doradczynią prezydenta RP i też autorką książki, którą mamy na studyjnym stole. Ta książka, jej tytuł to Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam Ciebie, Paulino, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: Czy dla wspaniałych paralimpijek, którym poświęciłaś swoją książkę, sport jest absolutnie wszystkim, wszystko jemu podporządkowują? Czy cenią też sobie życie obok sportu? Jeśli tak, to na co w nim stawiają? Na relacje rodzinne, nie wiem, koleżeńskie, pracę zawodową, tak? No bo sport to jedno, a trzeba też jeszcze, powiedzmy, zarabiać sobie, tak? Czyli, nie wiem, uprawiać jakiś zawód, powiedzmy, pozasportowy. Jak one godzą te światy?
2: Myślę, że to zależy, w którym momencie życia się znajdują. Okay. I to bardzo zależy też od takiej sytuacji indywidualnej. Dlatego, że no, historia Katarzyny Rogowiec, paranarciarki biegowej, która kiedy była maleńkim dzieckiem straciła obie ręce, też dzieli się na dwie części. Część dotyczącą kariery sportowej i to takiego maksymalnego podporządkowania całego życia, absolutnie całego, wysiłkowi fizycznemu, przygotowywaniu się do zawodów i część, kiedy ona tak naprawdę, i to się dzieje teraz, ma swoją rodzinę, ma dwójkę dzieci i to jest jej cały świat. I do sportu dopiero zaczyna wracać w takiej formie sportu absolutnie niewyczynowego, tylko sportu dla przyjemności dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bo kiedy dzieci były małe, no bardzo trudno jest sport uprawiać, ci, którzy mają dzieci płaczące, zwłaszcza w domu, no to wiadomo, że ten czas dla siebie jest bardzo ciężko wyrwać. Ale zapytałeś też o to łączenie kariery
1: światów, dokładnie sportowego, zawodowej, zawodowego, rodzinnego, osobistego i tak dalej.
2: To jest na pewno bardzo trudne. Są takie osoby, które dochodzą do takiego momentu, kiedy nie jest to możliwe i taką decyzję podjęła Lucyna Kornobys, która już od kilku lat nie pracuje zawodowo, tylko całe swoje życie podporządkowała karierze sportowej, ale jest też Kinga Druszcz, która z kolei pracuje w lotnictwie i udaje jej się te dwa światy pogodzić. Świat naprawdę wymagającej kariery w paraszermierce i także pracę, która jest bardzo odpowiedzialna. Niezbyt wiele mogę o niej powiedzieć i ona też niechętnie o niej mówi. Natomiast ona ma w pracy ogromną przychylność i kiedy ma rozpiskę swoich treningów, wyjazdów, zgrupowań, zawodów, to z tą rozpiską przychodzi, kiedy jest podział dyżurów, wówczas jej współpracownicy idą jej na rękę i tylko dlatego jest to możliwe.
1: A propos właśnie pani Kingi, szermierka na wózkach zmieniła jeszcze jedną rzecz w życiu Kingi Druszcz. Dzięki niej nabrała sporego dystansu do swojej lewej ręki. Poznała wiele osób, które mają większe ograniczenia i świetnie sobie z nimi radzą. To cytat z twojej książki, Paulino, Życie na medal. Droga do pokonywania własnych ograniczeń bywa długa, bywa wyczerpująca. Czy były momenty, w których bohaterki twojej książki zaczęły wątpić, że się uda? Jeśli tak, to może jak wychodziły z takiego stanu zwątpienia? Czy wystarczy myśl, że inni mają po prostu gorzej? Tutaj przywołałaś w pierwszej części naszej rozmowy w drogowskazach Joannę Mędak, tak? Zdobywczynię 3 złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich na 100 metrów w stylu stylem motylkowym, która powiedziała trenerowi, że już nie potrafi tym stylem pływać, tak?
2: Tak, tak.
1: Stwierdziła, że się pogubiła, że nie wie, jak wejść w rytm, nie?
2: Potrzebna jest chyba akceptacja. O tym właśnie pisze Joanna Mędak, że trzeba złapać flow z samym sobą, że czasami jest ograniczenie i trzeba je zaakceptować. Tak jak Kinga Druszcz musiała w którymś momencie dojść do tego, że akceptuje to, że ma niewykształconą dłoń. Ona bardzo długo po zakończeniu kariery sportowej w szermierce sprawnych, czyli szermierce chodzonej z powodu kontuzji, musiała tę karierę przerwać, nie chciała wejść do sportu osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po pierwsze uważała to za coś gorszego, nie chciała się identyfikować z byciem osobą z niepełnosprawnością. I w momencie, kiedy w końcu po kilku latach została namówiona przez zresztą wybitnych paralimpijczyków, szermierzy, Grzegorza Plutę, Stefana Makowskiego i usiadła na tym wózku i mogła odbyć pierwszą walkę, to w niej się obudziło to wszystko, co było kiedyś i wtedy już postanowiła w tej szermierce zostać. Ale najważniejsza, myślę, jest ta akceptacja i ten proces akceptacji i takiego płynięcia z wodą, a nie pod prąd, on daje o wiele większą siłę.
1: A w jaki sposób bohaterki twojej książki, Paulino, trafiły w ogóle do świata sportu? Przypadek, inspiracja, splot sprzyjających okoliczności? Wspomniana tutaj wcześniej Joasia Mendak, zdobywczyni kilku złotych medali na Igrzyskach Paralimpijskich, do sportu trafiła, o ile dobrze pamiętam, dzięki trenerowi chyba.
2: Joasia Mendak trafiła do sportu dzięki trenerowi, ale najpierw dzięki rodzicom przyszła na basen, za którym notabene nie przepadała, ale w porównaniu do ćwiczeń rehabilitacyjnych na sali ten basen była w stanie jakkolwiek zaakceptować, ale trzeba pamiętać, że była wtedy małym dzieckiem. I dopiero później została wypatrzona, bo jeździła na zawody dla dzieci pełnosprawnych, jako dziewczynka rokująca. Kiedyś w ogóle było tak, że trenerzy sobie przekazywali informacje o tym, słuchaj, mam dziewczynę niedowidzącą, mam dziewczynę bez ręki, mam dziewczynę bez nogi. W przypadku Kingi Dróżdż, trenerzy, którzy jeździli na zawody pełnosprawnych juniorek, podpytywali o nią, gdzie ona jest, co się z nią stało, bo wiedzieli, że ma pewną niepełnosprawność i w cudzysłowie można by ją zaciągnąć do parasportu. No ale to nie jest takie oczywiste, dopóki dana osoba się na to nie zgodzi sama ze sobą. No ale na szczęście w przypadku Kingi tak się stało, więc i dzięki temu mamy srebrny medal igrzysk w paraszermierce w Paryżu.
1: Ja się zastanawiam, Paulina, czy są jakieś niepełnosprawności, które całkowicie wykluczają karierę paralimpijki, paralimpijczyka? Pewnie są, tak? Ale tutaj nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie. A jakie rodzaje niepełnosprawności dotyczą bohaterek twojej książki i co te wspaniałe sportsmenki też robią, żeby wspomagać swoje zdrowie, nie? Czy na przykład równolegle z karierą sportową prowadzą leczenie, rehabilitację?
2: No sport jest w ogóle rehabilitacją, można powiedzieć. Natomiast ja zawsze podkreślam, że zawodnik, który staje na starcie, on naprawdę nie myśli, rany, ja się teraz świetnie zrehabilituję. On myśli naprawdę o tym, żeby być albo najszybszym, tak, albo lepszym niż ostatnio, a na pewno lepszym niż ten, który gdzieś tam czy płynie obok, czy biegnie, czy walczy. Natomiast czy one dbają o zdrowie? One muszą dbać o zdrowie. Jeżeli obok aktywności fizycznej, takiego cyklu treningowego, nie ma zadbania o całą aurę związaną z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim dbaniem o leki, które się przyjmuje, to fantastyczne są opowieści Justyny Kozdryk, która no niejedną przygodę z antydopingiem ma na swoim koncie. To jest niemożliwe, żeby nie dbać o jakąś sferę życia, ale z kolei też istotne jest to, co mówi Karolina Pęk, która jest bardzo specyficzną zawodniczką i muszę powiedzieć, że to była jedyna zawodniczka, z którą ja się w pewnym sensie bałam rozmawiać, bo to wśród dziennikarzy na igrzyskach, jak nagrywaliśmy rozmowy z nią, to mówiliśmy, ile zdań ci powiedziała? Co ci powiedziała? Tak albo nie. Nawet jeśli pytanie nie było zamknięte. Więc jeśli ktoś wydobył z Karoliny 2 albo 3 zdania, to w ogóle był wielki sukces. Więc kiedy jechałam na te rozmowy z nią, myślę, Boże, czy to w ogóle się uda? I muszę powiedzieć, że na początku myślałam, że zrobię taki portret Natalii i Karoliny razem, bo one faktycznie są bardzo ze sobą związane. Ale potem, kiedy się okazało, że ta Karolina potrafi już mówić, użyję tak może nieładnie, ale ona by na pewno się pod tym podpisała, to poświęciła mi tę historię oddzielnie. Co powiedziała Karolina, która unikała ludzi, chowała się pod kapturem, chowała się całkowicie, była ultra wycofana, że dopóki ona sobie nie zrobiła porządku w głowie, to ona nie mogła sama wygrywać. Wracamy albo dochodzimy do takiego punktu, gdzie głowa... Ta. Mental naprawdę jest absolutnie kluczowy, żeby osiągać sukces w tym, co robimy.
1: Głowa jest kluczowa. Już to parę razy słyszałem w tym studiu, w studiu Drogowskazów. Paulino, paralimpijskie sukcesy Polek i Polaków, naszych sportowców, rzadko kiedy... No cóż poradzić, takie są fakty. Okupują nagłówki gazet, dzienników informacyjnych czy portali internetowych. Jak sądzisz, dlaczego? Odnosimy fantastyczne sukcesy na tym polu, ale wyraźnie brakuje chyba jednak docenienia tego faktu w społeczeństwie. Czy się mylę?
2: Troszkę tak i troszkę nie.
1: Okay.
2: Bo jeśli popatrzymy, tak jak ja mogę popatrzeć, na taki, przez taki pryzmat no niemal ponad 20 lat, jak ten sport był pokazywany, albo nie był pokazywany, jak się o nim mówiło, na czasy, kiedy sportem osób z niepełnosprawnościami zajmowała się redakcja publicystyki, a nie redakcja sportowa. Teraz nam się to wydawałoby bardzo dziwne, ale tak było na samym początku, kiedy ja zaczynałam pracę dziennikarską zajmując się tą tematyką, to powiemy, że zmieniło się bardzo dużo. Fakt, że od 2016 roku są transmisje Igrzysk Paralimpijskich. Ja myślałam, kiedy zaczynałam pracę, że to się nigdy nie zadzieje, ale to się stało. Dzięki wielu osobom, które pukały, chodziły, przekonywały, że to jest sport, który można sprzedać. On może mieć swoją markę i indywidualność. Wspomniałam w tej pierwszej części rozmowy o Sir Ludwiku Gutmanie. Na pierwszych igrzyskach w 60 roku było 400 zawodników i zawodniczek. W Paryżu, czyli 2 lata temu, było blisko 4,5 tysiąca. To jest trzecia co do wielkości impreza sportowa na świecie. To jest gigantyczne wydarzenie i są kraje, w których paralimpijczycy są traktowani absolutnie na równi z olimpijczykami. Ja myślę, że nam jeszcze trochę brakuje, a może nawet trochę dużo. Natomiast na pewno jest tak, że to się zmienia. To, że siedzę teraz w studiu twoim i rozmawiamy, mamy rozmawiać prawie godzinę o życiu na medal, o temacie niszowym paralimpijskim też o tym świadczy.
1: Bohaterki twojej książki, Paulino, Życie na medal, mają takie odniosłem wrażenie dystans do swoich niepełnosprawności. Takie odniosłem wrażenie, wczytując się choćby w historię Justyny Kozdryk, sztangistki, medalistki Igrzysk Paralimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Czy ten dystans jest dość typowy dla tych właśnie sportsmenek? Bez niego byłoby pewnie, tak sobie wyobrażam, byłoby im trudniej odnosić sukcesy, też przeżywać porażki. Jak uważasz?
2: No myślę, że ten dystans i nabieranie tego dystansu to jest jakiś taki proces dosyć normalny dla każdej osoby z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby myśleć sobie, że żyje z niepełnosprawnością, nie żyje z niepełnosprawności. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że w wielu przypadkach one tej niepełnosprawności w ogóle nie zauważają. Ona po prostu jest, ale nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli ktoś się porusza na wózku, to wiadomo, że porusza się na wózku i musi się z tym liczyć, ale traktuje wózek jako swoje nogi. To są jego nogi, o które też trzeba zadbać. I myślę, że w momencie, kiedy ta niepełnosprawność przestaje być takim najważniejszym punktem odniesienia, a w przypadku paralimpijek ona na pewno nim nie jest, to zaczyna się nowe życie.
1: A wokół czego koncentrują się też marzenia bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino? Czy te wspaniałe sportsmenki, kobiety są głodne wyłącznie sportowych sukcesów, czy w życiu mają też inne marzenia? Co tobie
2: mówi? No, mają marzenia tak jak wszyscy inni ludzie. To tutaj nie ma specjalnie wielkich różnic, mówiąc szczerze. No jasne, chciałyby zdobyć medal. Najpierw chcą zdobyć medal.
1: Czyli to jest priorytet, rozumiem.
2: Tak, najpierw chcą zdobyć medal. Jak już zdobędą ten medal, chciałyby zdobyć złoty medal, prawda? Jak zdobędą złoty, no to co teraz? To bym chciała drugi złoty, a potem bym chciała na przykład zdobyć najwięcej złotych medali w danej konkurencji na świecie, w historii. Ta poprzeczka jest ciągle gdzieś tam przesuwana.
1: No, sportowiec musi być trochę zachłanny, prawda?
2: I nie ale ma on zawsze jest zachłanny. Jeśli by nie był zachłanny, to on nie byłby
1: nie
2: w tym miejscu.
1: Tak.
2: To na pudle by się nigdy nie znalazł. Natomiast jeszcze jest coś takiego, że i to jest bardzo charakterystyczne, że w momencie, kiedy odnoszą ten sukces, o którym marzyły, pojawia się pustka. I tak naprawdę ta pustka pojawia się niemal zawsze, kiedy kończymy coś wielkiego.
1: To prawda.
2: I trzeba, dziewczyny zresztą o tym dużo mówią, trzeba do tego podejść jako do normalnego etapu. Że trzeba przez to przejść. Że to nie jest nic niezwykłego, nic nienormalnego. Bo w pewnym momencie Dorota Bucław zwłaszcza o tym mówi, że ona marzyła o tym brązowym medalu, bo o żadnym innym, o brązowym, wydawało jej się, że nigdy go nie zdobędzie, aż w końcu przyszedł Paryż i faktycznie na tym podium stanęła i odczuła taką niesamowitą pustkę, bo zawsze miała jeszcze plan A, B, co jeszcze zrobić, żeby ten medal zdobyć. I nagle ten medal jest.
1: No dobra,
2: i co dalej z moim życiem?
1: Tak.
2: I przed takim pytaniem również trzeba umieć stanąć, trzeba umieć także przejść przez pasmo sukcesów. Tak jak to zrobiła Natalia Partyka. Jeżeli jest pasmo sukcesów, jeżeli nagle się ma poczucie, że ja zawsze zdobywam tylko złoto, wyobrażenie sobie, że zdobywam brąz, nie ma takiego wyobrażenia. To się po prostu któregoś dnia dzieje przez to też trzeba przejść.
1: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka, zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich, też mistrzostwach. Na tych w Paryżu w 2024 zdobyli 23 medale, jak sobie wynotowałem, 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Największe sukcesy osiągają w lekkiej atletyce, tenisie stołowym, pływaniu i podnoszeniu ciężarów. Wśród nich jest wiele fantastycznych pań i tę edycję Drogowskazu właśnie tym paniom dedykujemy i poświęcamy, a do podjęcia tego tematu skłoniła mnie nowa na rynku wydawniczym książka, a moim gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka właśnie książki, o której mówiłem przed chwilą, a jej tytuł to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Pokrękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Polskie paralimpijki to utytułowane sportsmenki odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej, między innymi w lekkoatletyce i tenisie stołowym, a też w pływaniu. Wśród najbardziej znanych są między innymi Róża Kozakowska, lekkoatletyka, medalistka z Tokio, Joanna Mendak, pływanie, oraz Natalia Partyka, tenis stołowy. Polki regularnie zdobywają medale na letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich. To nasz powód do narodowej dumy. Skąd te wspaniałe kobiety biorą siłę? Wytrwałość, determinację, co daje im sport w obliczu życia z niepełnosprawnościami. O tym między innymi w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem cały czas jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie po raz trzeci, Paulina.
2: Witam tak.
1: Jak już wcześniej mówiliśmy, polscy paralimpijczycy, kobiety i mężczyźni często mierzą się z mniejszym zainteresowaniem mediów i społeczeństwa niż olimpijczycy bez niepełnosprawności, co przekłada się też na mniejszą, takie są fakty, rozpoznawalność, też wsparcie sponsorów. W jaki sposób można by to zmienić? Czy bohaterki twojej książki coś mówią na ten temat? Mają jakieś koncepcje, przemyślenia, sugestie?
2: Bohaterki mojej książki przede wszystkim skupiają się na walce o siebie. Właściwie, jeśli spojrzeć na każdą z nich, to one szukają tego sponsoringu także na własną rękę. Niektóre mają swoich menadżerów, mają osoby, które je w tym zakresie wspierają. I myślę, że to też się zmienia. Oczywiście takim najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem jest Natalia Partyka i to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to nie jest tak, że inne dziewczyny tych sponsorów znaleźć nie mogą. Chociaż tak jak powiedziałeś, jest dużo trudniej niż w przypadku sportowców olimpijczyków, ale oni też nie mają łatwo. To wcale nie jest tak, że jeśli ktoś jest olimpijczykiem, to przed nimi ustawia się kolejka sponsorów. Również muszą za tym pochodzić, również muszą o to zabiegać i tu jest konkretna praca do wykonania. Jesteśmy w takim momencie, kiedy PR w sporcie osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Wcześniej, tak jak kiedyś nie mówiło się o psychologach w sporcie, wcześniej o PR-ze w sporcie również nikt nie myślał. Teraz się to bardzo zmienia, dlatego że każdy sportowiec może budować swoją własną markę. Począwszy od budowania swojego fanpage'a, bo to jest też pokazywanie swojego wizerunku i tego, jak ja się prezentuję. Jasne. Jak ja się w cudzysłowie mogę sprzedać i część zawodniczek, o których ja piszę, robi to w sposób bardzo świadomy. Jeżeli zawodnicy nie będą budowali swojej marki, to nie będą mieli sponsorów. To jest taka praca trochę od podstaw do wykonania i dotyczy tak naprawdę każdego bez względu na sprawność albo jej brak.
1: Natalia Partyka po raz pierwszy od 2004 roku i igrzysk w Atenach zdobyła podczas igrzysk paralimpijskich w Tokio tylko brązowy medal w turnieju indywidualnym. Zszokowany był cały świat, w szoku była polska reprezentacja. Królowa paratenisa stołowego została zdetronizowana przez Chinkę. Porażka, która przecież jest naturalnym elementem sportu, była w jej przypadku czymś, na co nikt nie był przygotowany i z czym nikt nie umiał sobie poradzić. To cytat z twojej książki Życie na medal, Paulino. Czy paralimpijscy sportowcy wspierają siebie nawzajem w takich właśnie trudniejszych momentach swojej kariery sportowej? Jak działa to środowisko tak od wewnątrz? Czy jest w nim na przykład większa wyrozumiałość wobec siebie nawzajem? Wsparcie, samopomoc, jak to oceniasz?
2: Przywołałeś bardzo specyficzny przykład, bo faktycznie kiedy Natalia w tym Tokio przegrała, fajnie powiedziała o tym Karolina Pęk. To pada w opowieści Karoliny, że ona się czuła jakby ktoś umarł, że taka była atmosfera, że tak naprawdę to otoczenie nie poradziło sobie bardziej z przegraną Natalii niż sama Natalia. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Chociaż pierwsza reakcja to Natalia opowiada, jak spotkała Patryka Chojnowskiego, też świetnego paratenisistę, kiedy schodziła już po tej grze i on po prostu przybił piątkę. I to jemu pierwsza powiedziała, wypowiedziała te słowa, przegrałam. No tak, widziałem. Ale Natalia opowiada o tym, że

0: Dla niej trudne było nawet przeżycie tego, że wchodziła do windy i miała takie poczucie, że ludzie jej unikają, bo nie umieli się zachować, że nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. I to już nawet nie chodziło o to, że wszyscy na ten jej złoty medal liczyli. To ona liczyła na to złoto. I nagle stało się coś absolutnie nieprzewidzianego. Więc to jest taka historia odrębna. Jeżeli chodzi o historie inne, to wsparcie jest zawsze. Oni tworzą takie swoje teamy, swoje grupy. To są przyjaciele w dużej mierze, bo oni spędzają ze sobą naprawdę całe mnóstwo czasu. Jeżdżą na obozy, jeżdżą na zgrupowania, na treningi, na zawody. Czasami jest tak, że z rodziną spędzają mniej czasu niż z kolegą czy z koleżanką z teamu. Więc nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś się nie zaprzyjaźnili, nie przeżywali nawzajem tych swoich walk. Zresztą chodzą na te swoje walki i nawzajem dopingują się. I tutaj to jest taka naprawdę ogromna siła. Bardzo ważną rolę zawsze odgrywa trener. To, w jaki sposób trener do tego podchodzi, jak on przeżywa, czy porażkę, czy zwycięstwo. No, pamiętam ten obrazek, kiedy Karolina zdobyła po raz pierwszy swój złoty medal na igrzyskach i Kai Xiu, no, wybitny trener tenisa stołowego, który trenuje też pełnosprawne zawodniczki, po prostu się na nią rzucił z okrzykiem: czekałem na to 9 lat. I potem jak z Kajem rozmawiałam i on mówił, że on wiedział, że ona musi ten złoty medal zdobyć, że ona niczego w życiu więcej nie chce osiągnąć, że to jest jej absolutny cel, a jego celem było towarzyszyć jej i w tym pomóc, i oni stworzyli taki nieprawdopodobny duet. Duet także nieprawdopodobny dlatego, że Karolina po prostu była bardzo trudną zawodniczką. Ona o tym mówi otwarcie, więc tak mogę też powiedzieć. A Kai znalazł do niej klucz. I stworzenie takiego duetu jest trudne, ale ono się zdarza i potem ono gdzieś tam owocuje takimi fantastycznymi wynikami.
1: Tak sobie głośno myślę, że tak sobie to wyobrażam, że rodzaj niepełnosprawności zapewne decyduje też, jaką dyscyplinę wybierze sportowiec paralimpijski, i nawet jeśli wybór będzie słuszny, to wysiłek, jaki taki człowiek musi włożyć w szlifowanie formy sportowej, jest też, tak to sobie wyobrażam, ale możesz mnie za chwileczkę wyprowadzić z błędu, że ten wysiłek jest znacznie większy niż w przypadku osoby bez niepełnosprawności. Czy się może właśnie mylę, nie? Za co ty, Paulino, podziwiasz bohaterki swojej książki? Za co przede wszystkim w tym kontekście?
0: Za determinację.
1: Determinację.
0: Determinacja to myślę, że jest determinacja, konsekwencja i praca. To są chyba takie trzy składowe ich sukcesów. Tam nie ma przypadków. Tam po prostu nie ma przypadków. Tam jest wypracowana siła, wypracowana przede wszystkim technika, wypracowana głowa. Jeśli tych składowych nie ma, nie staje się na podium. Powiedziałeś o tym, że one wybierają taką dyscyplinę, jaka im pasuje. Historia Kasi Rogowiec jest ciekawa.
1: No właśnie, bo chciałem powiedzieć, bo tu się właśnie kłania historia Kasi Rogowiec.
0: Bo Kasia Rogowiec była i w pływaniu, i była w paralekkoatletyce, ale szybko sobie przekombinowała, że ona tam po prostu nie ma żadnych szans, że ona tam nie będzie najlepsza. Znaczy, tu warto zwrócić uwagę na fakt, że ona od razu chciała być najlepsza. I ona szukała takiego miejsca, które pozwoli jej gdzieś tak właśnie zafunkcjonować. I to narciarstwo, które odkryła, parabiegowe, nie alpejskie, którego ją tata nauczył, było tym miejscem, gdzie ona zobaczyła, że tu może dać radę, a kiedy pojechała na swoje pierwsze igrzyska do Salt Lake City i zobaczyła, że tacy ludzie jak ona mogą biegać łyżwą, chociaż jej się wydawało to niemożliwe, ona nie ma dwóch rąk, no to wtedy pomyślała, że dobra, ja też tak chcę, ja też tak się nauczę i ja też zdobędę ten medal. I ta konsekwencja w dążeniu do tego celu. Ja myślę, że za to je podziwiam najbardziej.
1: A w tym całym kieracie jest jeszcze miejsce na szeroko pojętą kobiecość?
0: No myślę, że fajnie, że o to spytałeś, bo tak dużo mówimy o sporcie.
1: No właśnie.
0: A myślę, że jeśli ktoś sięgnie po tę książkę, na to zwróciła zresztą Luiza Złotkowska, która tę książkę czytała i napisała o niej bardzo fajną, ciekawą opinię. Ta książka jest tak naprawdę o walce o siebie. O tym, że w kobiecości jest siła i że to są takie kobiety, które pokazują, że tę siłę nawet w bardzo trudnych momentach i ze względu na to, co się zadziało w życiu i ze względu na to, co wciąż się dzieje, można w sobie odnaleźć, wykorzystać ją i przekuć, no, na to takie w cudzysłowie zwycięstwo. Ale ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zresztą taką dedykację napisałam, że ta książka jest po to, żeby uwierzyć, że warto zawalczyć o podium, cokolwiek ono oznacza. Nawet jeśli się na nim nie stanie, to ta droga jest warta przejścia.
1: Długo nie potrafiłam zaakceptować swojej niepełnosprawności i chyba nadal jej nie akceptuję w 100%, tylko nauczyłam się z nią żyć. Za tymi słowami stoi Lucyna Kornobys, paralimpijska rekordzistka świata w rzucie dyskiem, oszczepem też. Kobieta, która boleśnie zderzała się w życiu z różnymi barierami, jak wyczytałem w twojej książce, z tymi infrastrukturalnymi również. Bała się wózka jak ognia, w końcu jednak go zaakceptowała i nawet chyba polubiła, jak dobrze zrozumiałem. Co najmocniej ciebie urzekło w historii pani Lucyny?
0: Nie odpowiem na to pytanie, bo tych wątków byłoby bardzo dużo. Opowieść Lucyny, czyli dziewczyny, która spędziła większą część swojego dzieciństwa w domu dziecka.
1: W bidulu.
0: W bidulu. Tak o nim mówi. I wyszła z niego o kulach z kartonem, a chwilę później usiadła na wózku. To nieprawda, że nikt jej nie pomógł. Pomogło jej bardzo wielu ludzi, ale ci najbliżsi nie pomagali, bo już ich nie było. Która zdobyła wyższe wykształcenie, zrobiła studia podyplomowe, została radną swojego miasta, mieszka sama w swoim mieszkaniu, zdobywa medale. To jest historia, która mnie powaliła na kolana. I kiedy odwiedziłam Lucynę, miałam zupełnie inny pomysł na opowieść o niej. Ale kiedy wyszłam do jej pokoju, zobaczyłam taki zeszycik, ja mówię, co tam, pewnie treningi sobie rozpisujesz. Ona mówi, nie, to jest mój dziennik wdzięczności. Ja mówię, piszesz dziennik wdzięczności? Ona mówi, tak, ja piszę dziennik wdzięczności. Za co dziękujesz? Ja dziękuję za wszystko, za to, że dzisiaj ugotowałam sobie nawet dobry rosół. Ta opowieść o Lucynie to jest właśnie dziennik wdzięczności. Wspomniałeś ten wózek, o którym ona na jednym z wyjazdów rehabilitacyjnych powiedziała, że nigdy po swoim trupie, choćby się miała czołgać, to na niego nie usiądzie. A kiedy na niego usiadła, to ten wózek dał jej wolność. Czasami rzeczy, przed którymi się niewiarygodnie bronimy, one nas potrafią bardzo wzmocnić.
1: Mam takie wrażenie, że panią Lucynę wzmocniła też umiejętność ścielenia łóżka, prawda? To jest ta historia chyba tam, kto nie pościeli łóżka po przebudzeniu, ten będzie miał bałagan przez całą resztę dnia.
0: Chaos w życiu, ja tak do swoich dzieci często mówiłam, ale nie zawsze
1: łóżko
0: chciały...
1: Łóżko musi być pościelone, wtedy się wszystko poukłada do późnej nocy.
0: No to jest oczywiście w dużym cudzysłowie.
1: Jasne, oczywiście.
0: Natomiast... chodzi o wykonanie pierwszego zadania.
1: Tak, dokładnie. Chodzi o wykonanie pierwszego
0: zadania. Ten złoty medal nie zdobywa się, kiedy jest się na igrzyskach. Ten złoty medal się zdobywa, kiedy wstaje się o 5:30 i nie rezygnuje się z wyjścia na trening. Nie wraca się pod kołderkę, tylko podejmuje się ten wysiłek pościelenia łóżka, zrobienia pierwszego zadania, bo potem już jakoś idzie.
1: Każda z paralimpijek obdarzyła mnie takim zaufaniem, że jeszcze w chwili, gdy to piszę, czuję ogromne wzruszenie. Część opowiedzianych historii pozostała tylko między nami i nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo tak się umówiłyśmy, chyba? Że dziewczyny w przyszłości zdecydują inaczej. Piszesz, Paulino, w swojej książce Życie na medal. No dobra, ale czy możesz cokolwiek powiedzieć, czego dotyczyły te przemilczane wątki? Życia osobistego, sportu? No chociaż trochę, no.
0: Oczywiście, że nie powiem.
1: No, innej odpowiedzi się nie spodziewałem od profesjonalistki.
0: Ale powiem tak, że w momencie, kiedy się spotykałyśmy i dziewczyny faktycznie mają do mnie ogromne zaufanie, ale dlatego, że ja go nigdy nie nadwyrężyłam. I kiedy ja te historie spisałam, wysyłałam im do autoryzacji, to okazywały się, że one, może nie to, że powiedziały za dużo, ale nie chciały, żeby to za dużo wyszło tak po prostu do każdego czytelnika, że gdzieś tam pewne rzeczy były za bardzo bolesne, zbyt trudne, żeby mówić o nich tak otwarcie do każdego. Powiedziały mi o tych sprawach, bo czuły się wtedy w tym momencie bezpieczne, ale później wycofały się, może nie z tego, że mi to powiedziały, tylko z tego, żeby o tym pisać. Ale ja to absolutnie szanuję.
1: A do kogo tak naprawdę jest twoja książka, Paulino, Życie na medal? Dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich otoczenia, czy dla tych, którzy po prostu szukają wzmocnienia, inspiracji, motywacji? Co mają pokazać historie polskich paralimpijek, które pokazałaś?
0: Dla każdej z tych osób, od których przed chwilą powiedziałeś. Myślę, że to jest książka o kobietach, dla kobiet i mężczyzn, dla każdego człowieka, który zmaga się z jakąś trudnością albo musi przez nią przejść. Myślę, że ja nie lubię słowa inspiracja. Myślę, że niepełnosprawni generalnie się irytują, jak ktoś mówi, jesteś moją inspiracją. Natomiast one pokazują taki kawał treściwego życia, tego jak sobie mentalnie z pewnymi sytuacjami poradzić. One mogą być bardzo różne, one mogą być w sporcie, mogą być w pracy, mogą być w życiu rodzinnym, zawodowym, w relacji. Myślę, że są, że to jest książka dla każdego. Taką konkluzję miałabym na koniec. Dla każdego, kto stara się w sobie odnaleźć siłę, by o siebie zawalczyć.
1: Kończymy. Moim gościem była dzisiaj Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka i rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Paulina jest byłą doradczynią prezydenta RP i autorką książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Ta książka to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Bardzo Tobie, Paulino, dziękuję za to spotkanie w radiowym studiu, za pięknie opisane historie tych fantastycznych polskich sportsmenek paraolimpijek.
0: Ja także bardzo dziękuję. No, polecam książkę i czekam na wieści, jak się czyta.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze znajdziecie w sieci. O naszych programach piszemy regularnie też w naszych radiowych social mediach. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
3: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
5: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
4: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
6: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
4: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
3: Uczestnicy globalnej flotyli Sumut wrócili do Polski z oskarżeniami wobec izraelskich służb o brutalne traktowanie aktywistów zatrzymanych na wodach międzynarodowych. Według ich relacji część osób miała być bita, poniżana i przetrzymywana w przepełnionych kontenerach po przejęciu statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
7: Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono. W samym więzieniu nie dostaliśmy wody, większość też jedzenia, materaców do spania i pozabierano nam leki. Wszystkie cele były przepełnione 2 albo 3-krotnie. Nie pozwalano nam zasnąć przez ciągłe przenoszenie z celi do celi.
3: Relacjonuje Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli. Wtedy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników flotylli Sumut z prawie 40 krajów.
8: Nie udało nam się przełamać blokady, ale pomogliśmy wielu osobom zdać sobie sprawę z politycznego i etycznego bankructwa tego, co w naszej części świata nazywa się międzynarodowym ładem i jego regułami.
3: Mówi Łukasz Kozak, uczestnik flotylli Sumut. Aktywiści domagają się międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb i zniesienia blokady Strefy Gazy. Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. Problem dotyczył portalu PUE ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
9: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania. A to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
10: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
9: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
11: Nie będzie możliwe logowanie do e-ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
3: Koncerty, wystawy, spotkania oraz imprezy plenerowe to Dni Zakopanego, które każdego roku obchodzone są na początku czerwca. To wydarzenie związane z wizytą wyjątkowego gościa, mówi Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
12: Dni Zakopanego organizujemy na pamiątkę wizyty Jana Pawła II. To był początek czerwca w 1997 roku. To nie jest wydarzenie miejskie, tylko włączają się do niego instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje i razem tworzymy to święto naszego miasta.
3: Jednym z wydarzeń będzie Zakopiański Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 31 maja.
12: Dedykujemy go dwóm szkołom, które obchodzą w tym roku 150-lecie istnienia. Zespół Szkół Budowlanych i Liceum Plastyczne imienia Antoniego Kenara. Będzie można zbudować sobie własnymi małymi rękami miniaturę góralskiego domu. Z Kenarem będzie można zaprojektować gorset góralski.
3: Dni Zakopanego potrwają jednak aż do 9 czerwca. Szczegółowy plan wszystkich wydarzeń znaleźć można na stronie Urzędu Miasta. Drzewa umierają na Piotrkowskiej, alarmują łodzianie. Platany, które rosną na reprezentacyjnej ulicy miasta, wyglądają na uschnięte. Specjaliści od drzew są przekonani, że zaszkodziła im nagła fala mrozu tej wiosny. Na szczęście nie wszystkie są w fatalnym stanie i kilkanaście da się pewnie uratować. Na Piotrkowskiej z mikrofonem była i sprawdziła to wszystko Ela Piotrowska.
13: Przykro patrzeć na te drzewa.
14: Ja nie rozumiem, w zeszłym roku były piękne, a teraz umierają. A na Piotrkowskiej powinny być drzewa, bo to płód.
15: Płakać się chce, jak patrzy się na zmarnowane drzewa. Mnie bardzo boli, że one uschły.
16: Jestem w bezpośrednim kontakcie z dendrologami, którzy cały czas monitorują. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. To nie jest wina złych egzemplarzy, albo złego zasadzenia, albo w terminie, tylko niestety fali mrozu, która przyszła w tym momencie, kiedy wypuszczały pączki. Nie dotyczy tylko nowych posadzonych drzew, ale te wieloletnie, które już tutaj rosły. I jeszcze w zeszłym roku fantastycznie wyglądał, zresztą część wygląda zjawiskowo. Niestety z uwagi na przejście fali mrozu straciły listowie.
3: Niestety już wiadomo, że co najmniej trzech platanów nie da się uratować, no i trzeba będzie je wymienić na nowe.

ja ci nie wierzę.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Kilkuset strażaków walczy z potężnym pożarem lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Za chwilę szczegóły. Rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii. Są ranni, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony.
5: SK Rock. Raport.
4: 6 punktualnie, Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś piątkowy raport. Trwa akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim, w której bierze udział około 400 strażaków. W związku z pożarem zablokowana jest Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Co dzieje się na miejscu w tej chwili? O tym Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
6: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu, i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
4: Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim. Do tego tematu będziemy wracać.
5: To jest raport.
4: Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, czyli de facto w strefę NATO, i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar, poinformowało Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe oraz policja i do tego tematu też będziemy wracać w kolejnych raportach. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację przekazała rzeczniczka MSWiA. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Informacje na ten temat ma nasz reporter Mateusz Gębiewski.
7: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Tytuł najbardziej rowerowego miasta i gminy znów jest do wzięcia. 1 czerwca wystartuje walka o puchar rowerowej stolicy Polski. Wystarczy kręcić kilometry na dwóch kółkach, a przejechany dystans będzie zapisany w specjalnej, bezpłatnej aplikacji.
8: Róbmy to przede wszystkim dla siebie. To zabawa, jest to forma rekreacji i rozrywki. Oczywiście są osoby, które już nawet i półzawodowo uprawiają to kolarstwo, czy nawet zawodowo, i biorą udział w naszej zabawie. Ta rywalizacja jest najbardziej dla nich dostępna i oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy są miłośnikami dwóch kółek, aby przystąpić do naszej zabawy.
4: Mówi nam Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się pobić rekord i pokonać w sumie 20 milionów kilometrów. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba samorządów, aż 250, wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Katowice czy Gdynia. Rywalizacja rowerzystów w całej Polsce potrwa przez cały czerwiec. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz, a patronem medialnym Radio SK Rock.
9: A twarzą wydarzenia redaktor Olszewski.
10: Pogoda.
9: Idę łeb w łeb, pedał przy pedale. Dzień dobry Państwu, to jest piątek.
11: Pamiętam, podczas jednego wyścigu ktoś tam komuś przywalił pompką do pompowania roweru, także uważaj, Wojtku drogi. Drodzy Państwo, jeżeli na rower w ten weekend, no to kto wie, z deszczóweczką pod pachą, bo tak to chyba będzie wyglądało. Jeżeli też przyzwyczailiśmy się do tego, że rano było już ciepło przez kilka dni, no to dzisiaj niestety nie jest. 4 w Rzeszowie, 5 w Lublinie w tej chwili, najcieplej w Gdańsku i w Koszalinie, czyli tam na północy. Będzie lepiej, ale na razie nie jest.
9: No to chuchamy i dmuchamy, proszę Państwa, dzisiaj mamy wolne wnioski, dzisiaj mamy też Dzień Działaczy Kultury, więc jeden z najbardziej popularnych polskich promotorów kultury.
12: To nie jest żadna
0: 18 ma, tylko osiedlowy dom kultury, świątynia kultury, rozumiesz, sztuki, ty, p***, jeden, ty, po dziadu jeden, ty.
3: Sześć na dziewięć.
10: Na dziewięć.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
9: Redaktor Ziętarska już wczoraj rozpoczęła weekend aktywnie i kulturalnie, więc my dzisiaj bez niej sobie jakoś poradzimy z tymi wolnymi wnioskami.
11: Wszystko, czego dzisiaj zabraknie w tym programie, to będzie kultura na pewno. Co tam w raportach?
4: Coraz szybciej spłacamy kredyty hipoteczne. O tym opowiem.
9: To chyba ty
11: na rowerach.

0: No i dzień dobry Państwu, dojechaliśmy do piątku, 29 dzień maja w kalendarzu, wyobrażasz sobie, jak to wszystko zasuwa?
1: Ja tu uwielbiam, wiesz, że po pierwsze, że to jest piątek, po drugie kocham, kiedy piątek wypada na przykład 29 maja, bo wtedy pierwszy wypada w poniedziałek, a w weekend przelewy nie dochodzą, więc będą dzisiaj pieniążki.
0: A, no tak, no, myślałem, że boisz się, że właśnie na 1 czerwca ich nie będzie. Dzisiaj będą, więc będziesz mógł się jeszcze cieszyć. W poniedziałek twoje dzieci będą się cieszyć jako beneficjenci tego przelewu. Proszę Państwa, piątek to jest taki dzień, kiedy wszystko można, kiedy każdy może odpalić wrotki albo po prostu poleżeć, pobyczeć się również na antenie. Można ze swoimi przemyśleniami. Często pojawiają się tu suchary. Ja mam takie przemyślenie.
1: Dawaj.
0: To trochę bardziej na poważnie, ale oczywiście możemy pójść w żarty, jak sobie życzysz. Jak ważna jest obsługa klienta gdziekolwiek, cokolwiek byś nie robił? Ostatnio, jak pierwszy raz w życiu miałem przyjemność zamawiać przenośne toalety na wydarzenie kulturalne.
1: Aha.
0: No jakby wiesz, nie co dzień się to robi, prawda? I była tak przemiła pani, że ja po prostu mam ochotę i wszystkim polecać tę usługę, tylko no kto na co dzień zamawia przenośne toalety?
1: Pani była tak miła, że Wojtek zamówił sobie na balkon jedną.
0: Tak. I teraz przywożą i wywożą. Ja naprawdę, to jest niesamowite, jak ważne, jak to zmienia w ogóle podejście do klienta i zamyślisz, kurde, jak fajnie, że komuś chce się pracować nawet w miejscu, gdzie wynajmujesz przenośny toalet.
1: No i zobacz, i dlatego mam takie wrażenie i mam taką nadzieję, że te zawody, w których kontakt z klientem jest potrzebny, one nie wymrą i że sztuczna inteligencja nie zamieni tych wszystkich osób, no po prostu na siebie, na sztuczną inteligencję. Ja też lubię porozmawiać z kimś, kto jest miły, sympatyczny, doradzi, wiesz, no, wymieni i tak dalej.
0: A, trafiłeś na mnie. A Państwo dzisiaj z czym przybywacie?
2: Państwo na jedną literę. Samoa.
0: No i z takimi klasykami też się dzisiaj będziemy mierzyć. Dzień dobry.
3: 691-613-613.
4: Kto mówi?
3: Telefon zaufania Eskirok.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj ja występuję w roli tej osoby, która będzie odbierała telefony od Państwa. A propos tego, co powiedziałeś parę chwil temu, na miłą obsługę proszę nie liczyć. YouTube teraz in a life.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
0: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Dzień dobry panowie w ten najpiękniejszy dzień tygodnia. Ja chciałem zauważyć tylko, że znowu jest piątek i znowu nie ma Aśki. I wy macie znowu zajebiste humory. Że ona nic nie podejrzewa, to jestem w szoku, no. Miłego.
1: No co możemy panu powiedzieć? Po prostu bardzo się cieszymy, że jest piątek.
2: Znaczy my też jesteśmy w szoku, że ona niczego nie podejrzewa. Że ona się jeszcze nie zorientowała, ale dajmy jej chwilkę.
1: Ostatnio usłyszała od gościa, który do nas przyszedł, że jest perełką tego programu. No i od razu stwierdziła, że nie przyjdzie. Państwo macie z okazji piątku kolejne spostrzeżenia.
3: Dzień niech to będzie dobry. Albo chociaż ładny. Ja chciałem tylko przypomnieć, że wnioski mogą być wolne, ale za to działania powinny być szybkie.
1: No to my szybciutko przechodzimy do kolejnego utworu i czekamy na kolejne państwa piękne spostrzeżenia.
2: Jak kiedyś szybko zadziałałem, to żona nie była zadowolona.
1: Na takie też.

0: wiecie, co jest najlepsze? Że mamy koniec maja, jest zimno, a w sobotę będzie lał deszcz. No typowa Polska. Pozdrawiam.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Z delikatnym opóźnieniem wchodzimy w raporterski rok, no ale jak przerywać takim klasykom rocka? Michał Poklękowski przed Państwem.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar. Takie informacje przekazało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. Rannym udzielono pomocy medycznej na miejscu. Przedstawicielka USA Tammy Bruce przestrzegła w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Rosję przed realizacją jej zapowiedzi systematycznych uderzeń na Kijów i przypomniała o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Ambasador RP Krzysztof Szczerski wezwałby państwa, nie uległby rosyjskiemu terrorowi.
1: To jest raport.
2: Zbiórka Łatwoganga na terapię genową dla chłopców chorujących na DMD wywołała nie tylko falę euforii, ale też dyskusję, dlaczego lek nie jest refundowany w Polsce. Rodzice upatrują w nim jedynej szansy, lekarze zaś studzą entuzjazm. O tym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.
1: Rok. Sport.
2: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Emocji nie brakowało też w meczu wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elis Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu trwającym blisko 5 godzin przegrał ostatecznie z Francisem Tiafo. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt, czyli Jannik Sinner.
0: Ale proszę Państwa, czym to jest Francis Tiafo wobec Zastalu Zielona Góra, który po fantastycznej końcówce pokonał Arkę Gdynia w drugim meczu półfinałowym Orlen Basket Ligi. I będę to przypominał w kółko.
3: 6-9. Ziętarska. Olszewski. Góralski w SC Rock.

0: to know you.
1: My tutaj z redaktorem Olszewskim przybyliśmy do Państwa z całą masą różnych ciekawostek, ale nie dajecie nam dać do słowa, bo cały czas przybywają do nas kolejne wnioski i spostrzeżenia, prawda?
2: Tak, bo jak pan Wojtek mówi, drodzy Państwo, mieliśmy dzisiaj opowiadać o diecie biblijnej i wielu innych rzeczach, ale nie możemy, bo Państwo po prostu napieracie wszelkimi możliwymi sposobami.
1: I proszę bardzo, ktoś nagle się obudził 29 maja i pomyślał sobie...
3: To ja polecę sucharem i bardzo wolnym spostrzeżeniem za jednym razem. To Wiktora już z wami nie ma?
1: No, ale ja panu zdradzę jeszcze jedną tajemnicę.
2: Ale wiesz co, poczekaj, bo to będzie taka informacja, że niektórymi może tąpnąć. Drodzy państwo, usiądźcie wygodnie, uwaga, Wojtek zdradza tajemnicę.
1: Kuba Wojewódzki też już tutaj nie pracuje.
4: To się zgadza.
5: SK Rock. Reklama.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
7: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Reklama.

naukowcy stwierdzili, że jest takie jedzenie, które szkodzi w dłuższej perspektywie czasu. Podobno powoduje smutek, powoduje żal, nerwy. To jest tort weselny.

0: Czy jesteście za tym, żeby grupa społeczna, artyści, wykonawcy, muzycy i inni byli bardziej, że tak powiem, dotowani przez państwo, wspierani przez nie?
1: O właśnie, proszę państwa, bo ostatnio się zrobiła tak zwana inwa w internecie i w ogóle w polskiej przestrzeni związanej z opłatami, podatkami i tak dalej. Redaktor Kądziores orientuje się w temacie. Może zdradzisz państwu w ogóle, o co jest ta cała afera?
2: Drodzy państwo, tłumaczymy. Rządowy projekt zakłada dopłaty dla artystów, no i te przepisy mają objąć tych artystów, którzy osiągają niskie albo nieregularne dochody, bo dzisiaj także rozmawiamy na poważnie, przecież piątek, wolne wnioski. System ma być bezgotówkowy, pieniądze trafiałyby bezpośrednio do ZUS jako dopłata do składek społecznych i zdrowotnych. No i z tego rozwiązania szacuje rząd, mogłoby skorzystać 20 tysięcy osób z szeroko rozumianej branży artystycznej, czyli będziemy artystom zarabiającym najmniej albo nieregularnie dopłacać do składek.
1: O i pan Zbigniew ma swoje zdanie na ten temat.
0: Wszystkim tym artystom, Kazika, kawałek pójść o tych artystach, jacy są oni. Poproszę.
3: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych bajek, w oparach wódki.
4: 6 na 9 w
1: A na poważnie, jeśli macie swoje zdanie na ten temat, to chętnie go wysłuchamy.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Lila Janowska i Żabson rozstali się po 6 latach. No i nie będzie wspólnych kijanek.
2: No trudno, co robić? U mnie w Super Expressie na okładce z kolei kredensu już nie ma, a ja nadal nie śpię. Parafrazując klasyka, lubię nagłówki, które już dałem.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
3: Łukasz Bąk.
5: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.
16: Strażacy przez całą noc gasili pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Służby nadal pracują na miejscu upadku rosyjskiego drona w rumuńskim mieście Gałacz. Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej.
17: Eska Rock. Raport.
16: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Całą noc walczyli z ogniem, dziś wracają samoloty gaśnicze. Strażacy przez całą noc prowadzili akcję gaszenia ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i też śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gąbiewski, który obserwuje tę akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
18: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
17: To jest raport.
16: Rosyjski dron uderzył w kraj NATO. Służby nadal pracują na miejscu upadku rosyjskiego bezzałogowca w rumuńskim mieście Gałacz. Badane są wszystkie szczegóły incydentu, a resort obrony Rumunii zapowiada, że jeszcze dziś rano przedstawi nowe informacje. Jak dotąd informowano, że w wyniku upadku drona na 10-piętrowy blok mieszkalny poszkodowane zostały 4 osoby. 2 przewieziono do szpitala z lekkimi obrażeniami, 2 po ataku paniki dostały pomoc na miejscu. Ewakuowanych zostało 70 osób. Uderzenie wszystko się zapaliło. Znalazłem jakieś odłamki. Wygląda na to, że pochodzą z jakiegoś drona. Spadł na podwórku 2 uliczki stąd. Był bardzo głośny huk. Naprawdę bardzo głośny. Niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Nie minęła nawet minuta. Widać też wyrwę w bloku. Rumuński resort obrony informuje, że od początku wojny na Ukrainie rosyjskie odłamki dronów spadły na terytorium kraju co najmniej 47 razy. Zagwarantuje szyfry nie do złamania, duże pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Polska, przypomnę, ma w sumie pozyskać z tego programu ponad 180 miliardów.
19: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. To jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
20: Dzisiaj tą kropkę nad i w programie SAFE, w programie Bezpiecznej Polski stawiamy, rozpoczynając tur podpisywanych umów. To jest symboliczne, bo to będzie przejazd po całej Polsce, tutaj w Legionowie, za chwilę w Warszawie, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Bydgoszcz.
16: Mówili premier Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE.
17: Słuchacie raportu w SCRO.
16: Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki. System działa dzięki energii słonecznej, a pozostałe sole i też minerały można potem wykorzystać m.in. do pozyskiwania litu do baterii. Odkrycie Amerykanów to ogromna szansa dla ponad 2 miliardów ludzi na całym świecie, którzy nie mają dostępu do bezpiecznej dla zdrowia wody pitnej.
2: Ale zobaczcie, panowie, słoną wodę można odsolić, prawda?
21: A słoną zupę nie.
2: No, a zobacz, a jak ktoś coś popieprzy, to już w ogóle.
22: Pogoda.
21: Tak, a o tą słoną wodę, właściwie zupę, to dla żony pytam, żeby nie było wątpliwości. Drodzy państwo, jeżeli chodzi o prognozę pogody, to w tej chwili jest już coraz lepiej, bo oczywiście to obiecywaliśmy. No, trudno, żeby się temperatura nie podnosiła. Rzeszów teraz najchłodniejszy, tam stopni 6, najcieplej w Gdańsku i Koszalinie, tam stopni 11. Dzisiaj będzie trochę chłodniej niż ostatnimi dniami bywało, no ale czy 22, 23 w maksie to jest chłodno? Chyba jeszcze nie.
2: No zależy, niektórzy twierdzą, że tak. Dzisiaj, proszę państwa, mówiliśmy, celebrujemy też Dzień Działacza Kultury, ale zauważacie, i to całkiem słusznie, że mamy także inne święta.
23: Ja chciałem zauważyć, że dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Rozumiem, że redaktor prowadząca wzięła dzisiaj wolne i gdzieś tam w zaciszu domowym spożywa.
2: To co możemy panu powiedzieć, no?
24: Eskarok 6 na 9.
25: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
24: Od 6 do 9
25: w Eskarok.
21: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy ją jedzeniem.
2: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza. Proszę państwa, dzisiaj wolne wnioski, każdy może przybyć ze własnymi spostrzeżeniami na poważnie albo mniej poważnie. Michale, to u ciebie?
16: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
2: W życiu.
16: Oczywiście sami słyszeliście.
21: Stary, nigdy do niczego się nie przyznawaj, złapią cię za rękę.
16: Zaraz, naprawdę, jak nie słuchała.
21: Mów, że nie twoja ręka.
16: Doniosę na was, autentycznie.
2: Czyli o niczym nie chcesz nam powiedzieć, tak?

0: Zobacz, jaki zbieg okoliczności. Ten artysta zamknął nam wejście, w którym zaczęła się inba dotycząca artystów i rozpoczął nam wejście, w którym chyba do tego musimy wrócić. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, musimy wrócić, drodzy Państwo, no bo piątek, jak wiadomo, wolne wnioski, skoro Państwo postanowiliście porozmawiać o rządowym projekcie zakładającym dopłaty dla artystów, to my w to absolutnie wchodzimy. Oddajemy Wam nasze studio, nasze mikrofony, naszą antenę. I co o tym myślicie?
2: No właśnie czytałam bardzo fajną wypowiedź osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i ona się zapytała, czy ona się różni od takiego artysty. Ona nie ma zwolnienia z ZUS-u, dopłat do składki zdrowotnej. Musi sobie radzić sama. Więc czy jej produkt się sprzedaje, czy nie, to jest jej problem. I tak samo powinno być z artystami. Czy ich praca twórcza jest dla nich opłacalna, czy nie, to jest ich problem. No muszą tworzyć tak, żeby to było dla nich opłacalne. Albo po prostu, jak to mówił pan Komorowski, zmień pracę i weź kredyt.
0: I jest to jakiś głos w tej sprawie. Pan Łukasz do nas napisał: dopłaty do składek dla artystów takie złe, ojojoj, ale zasiłki w postaci na przykład 800+ na cudzie dzieci już git, tak? No nie, no pewnie, szykuje się całkiem ciekawy program. To jeszcze tutaj ktoś?
3: Jak ktoś mało zarabia z artystów, albo nieregularnie, to znaczy się, że jest, za przeproszeniem, ujowym artystom i niech sobie da spokój, może niech pójdzie na normalny etat.
4: Czerwonej świnie, puszczajcie muzykę, a nie politykę. Muzykę puszczajcie, k***y.
5: SK Rock. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Kończy, jak ktoś z radiowców mało zarabia, to o czym to świadczy?
1: No, o tym, że powinien dostać podwyżkę co najmniej, albo ktoś powinien na jego pensję się złożyć, w ten sposób.
0: I to jest dobry pomysł.
1: Wiesz, chociaż. Drodzy Państwo, to będzie gorący temat, jak się okazuje, o tym jeszcze będziemy rozmawiali, do tego będziemy wracali, ale gramy muzykę, bo nie jesteśmy czerwonymi świniami. Nothing but thieves, tak nazywa się ta formacja Evolution.
0: No, czasami jesteśmy.

0: W młodości nieźle balowałem i mówili o mnie, że ze mnie niezły artysta. To ja też mogę liczyć na jakieś wsparcie państwa?
1: Oczywiście, że może pan liczyć na nasze wsparcie. Dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach dla artystów, dla radiowców. Rozmawiamy też o pieniądzach dla słuchaczy, bo przypominamy, że w każdy piątek bawimy się z zabawą What the Friday, prawda?
2: Otóż to, czekamy na wasze zgłoszenia, drodzy państwo. 1000 zł do wzięcia na prezent marzeń, także zgłaszajcie się, co trzeba zrobić i gdzie?
1: wtf.skrok.pl, tam sobie państwo tuptacie w komputerze, piszecie komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, a po godzinie 8 dzwonimy do kogoś z was.
3: Mama mi da trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy.
4: Eskarok. Reklama.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
12: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Eska Rock.
4: Reklama.

0: Leila, kawałek, który absolutnie zawsze o każdej porze pysznie smakuje. A skoro mamy porę śniadaniową, to czas chyba na parę słucharków, prawda? Bo o tych artystach sobie jeszcze zdążymy porozmawiać.
1: Z wielką przyjemnością schrupiemy.
0: Proszę Państwa, na początek.
2: Halo, dzwonię w sprawie garażu. Przepraszam, ale tu jest baza rakietowa. Źle pan trafił. O nie, to wyście źle trafili.
1: Ale w sprawie garażu to do Ziętarskiej.
0: To tak jest, przekażemy koleżance. A propos budowy?
3: Co robi krowa na budowie? Muruje.
0: Jeszcze kończył kategoria małżeństwo. Na Konrada.
1: Już się boję.
4: Ja mam tak trochę po czesku. Jak się nazywa propozycja seksu małżeńskiego po czesku? Hmm? Żenada.
1: A jak żena nie da, to co? Sam wezmę.
5: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Tyle to ostatnio dużo podróżyłeś, to tak bardziej po francusku chyba było, nie?
1: Żenada.

0: O zespole akurat ostatnio sporo opowiadał mi w kawałkach mojego życia Jacek Stanszewski z zespołu Koniec Świata. Serdecznie Państwa odsyłam do tego odcinka, on jest dostępny na eskirock.pl. O różnych muzykach amerykańskich z kolei usłyszycie dziś wieczorem, a za chwilę raport Eskirock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: SC Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy przez całą noc prowadzili akcję gaszenia ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze oraz śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób.
5: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
4: Mówił nam Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Skonfiskowany we Włoszech i za granicą majątek nieżyjącego bossa sycylijskiej mafii, czyli Matteo Messiny Denaro, wartości ponad 200 milionów euro, zostanie przeznaczony na wzmocnienie bezpieczeństwa na włoskich stacjach kolejowych, ogłosił rząd Giorgi Meloni. Majątek mafijnego bossa pochodził z przemytu i handlu narkotykami.
3: To jest raport.
4: Przedstawiciele Białego Domu poinformowali, że Stany Zjednoczone otworzą w Kenii ośrodek kwarantanny dla Amerykanów, którzy byli narażeni na kontakt z ebolą. Administracja prezydenta Trumpa dąży do tego, aby wszystkie przypadki zachorowań pozostały poza terytorium USA.
3: SK Rock Sport.
4: Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą oraz Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są głównie na Roberta. Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
6: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
4: Ten kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej, mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
0: A słuchając naszych raportów sportowych, możecie Państwo odnieść wrażenie, że nie wiemy o tym, że Zastal Zielona Góra pokonał wczoraj Arkę Gdynia w drugim meczu półfinałowym Orlen Basket Ligi, ale my doskonale o tym wiemy.
1: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Nickelback, artysta, z którego sobie niektórzy dworują, ale jak była u nas Małgorzata Ostrowska, to mówiła, że podoba jej się. Jak śpiewa, jak wygląda.
1: Ale tak w ogóle dworują, nie dworują. Nickelback, mam wrażenie, że on sobie na swoją ewentualną emeryturę zarobi. Są takie grupy artystów natomiast, które na tę emeryturę nie zarobią, bo o tym dzisiaj z Państwem rozmawiamy.
0: Tak, pojawiła się informacja o tym, że mają być dofinansowania dla artystów, którzy powiedzmy sobie kolokwialnie gorzej radzą i halo?
2: Cześć, tu Adrian. Jestem artystą, no ale wiem, że zlecenia są rzadko, dlatego wziąłem drugi zawód, w którym mam etat i oni wiedzą, że jestem też aktorem i w razie czego, kiedy trafią się role, w których jestem dobry, dają mi wolne. No w ten sposób pracuję i staram się realizować w swoim prawdziwym zawodzie.
0: Tam w ogóle zamieszania narobił wczoraj też Jaś Kapela, który w kanale Zero palnął, że artyści powinni płacić ci najlepiej zarabiający, tacy jak Sanach i Mata, po 50% podatku na rzecz tych, którzy nie zarabiają.
1: No my też tak to z panem Wojtkiem widzimy. Ci najlepiej zarabiający prezenterzy radiowi powinni składać się na pensję tych nieco gorzej zarabiających.
0: Oczywiście, że tak.
1: No na przykład Aśka dzisiaj pojechała dorabiać na naszą pensję.
0: A jakże? I jeszcze pojawił się wątek artystów, którzy Kazika słowami są prostytutkami.
3: Witam. Kazik śpiewał, że wszyscy artyści to prostytutki. A przecież do prostytucji nie wolno dopłacać. No co, państwo nielegalny interes będzie wspomagać? Jak to?
4: Sorry, Dolores. Jestem zbyt młody i zbyt przystojny, żeby za to płacić.
5: Reklama.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: I to tu?
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Reklama.
23: Eska Rock

0: Zespół Lady Punk ostatnio nagrodzony Fryderykiem za całokształt twórczości. Janusz Panasewicz odwiedził też niedawno Dawida Zygmunta. Opowiadał o tym, że bardzo się cieszy, że Arsenal został mistrzem Ligi Angielskiej. Pan Janusz też jest znanym fanem koszykówki, ale też będzie grał ze swoim zespołem m.in. na tegorocznej rokowiźnie w Poznaniu i tam będzie również SK Rock.
1: No przecież członkowie Lady Punk to artyści, drodzy Państwo, ale oni sobie na swoje emerytury pewnie zarobią. Dzisiaj bardzo lubimy takie piątki, no bo od tego są te wolne wnioski, że temat narzucacie nam, wy.
0: I my w to idziemy.
2: No cześć, ale z drugiej strony patrząc na to, przecież oni zarabiają wielkie pieniądze ze sprzedaży płyt, koncertów. Tandiemy mają jakieś tam. Mają grube miliony na kontach, a nie potrafią sobie odłożyć składek na emerytalnych. No ciekawe.
0: No ale właśnie chyba o to się rozchodzi, że nie wszyscy zarabiają tak duże pieniądze, prawda?
1: Otóż to.
0: I czuwają.
1: Dyskutujemy, że jest taka grupa artystów, która zarabia najgorzej i to oni dostaliby dofinansowanie do składek, ale oczywiście rozumiemy punkt widzenia, który mówi o tym, że jest też grupa zupełnie innych zawodów, które zarabia najgorzej. No i co? Taka pani sprzątaczka albo pan, który sprząta za najniższą krajową bez dofinansowania?
0: No właśnie, co państwo o tym sądzicie? Zapraszamy do dyskusji.
3: Telefon zaufania Eski Rock 691 613 613.

0: Odpowiadając na Państwa zapotrzebowanie, nie tylko żyjemy inbą o artystach, ale też piątkowymi słucharkami.
1: Najkrótszy żart o Rudym. Idzie Rudy z kolegami.
2: Fajnie, to wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.
3: Eska Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: O czym szkoda gadać? A między innymi o tym, że Dorota Szelongowska rozpływa się nad ukochanym. Najlepsza podróż w moim życiu. Ludzie myślą, że ona tak miło o nim mówi, a ona się rozpływa, bo klima nie działała.
2: U mnie pani Klaudia Halejcio mknie po Warszawie autem za 1 000 000 złotych, a na Instagramie udaje, że właśnie trwa jej panieński. No, w udawanie to wy, dziewczyny, jesteście niezłe.
1: U, kądziu, kądziu.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
12: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: W akcji gaśniczej pożaru lasu w powiecie wołomińskim zaangażowanych jest blisko 800 strażaków i 200 pojazdów. Za chwilę szczegóły od naszego reportera. W Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. W raporcie też truskawkowy kryzys.
14: SK Rock. Raport.
13: 8. Michał Pokrękowski, zapraszam. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje aktualnie 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To najnowsze informacje w sprawie wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań dogaszenie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Głębiewski. Jesteś tam?
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
13: Świetnie. Powiedz, jak wygląda sytuacja w tej chwili?
15: Słup ognia, który wczoraj był widoczny z blisko 40 km, jest już znacznie mniejszy. A to dlatego, że strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
16: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
15: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
16: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
15: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
9: To jest raport.
13: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęła się właśnie akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz całej Rady Miasta. Komitet został już zarejestrowany, a w jego skład wchodzi 20 osób. Jak mówi Filip Waligórski, pełnomocnik Komitetu Referendarnego, akcja planowana była już od dawna.
4: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
13: Prezydent Witkowski zapewnia, że jest gotowy do dyskusji.
17: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą. Częstując przedstawicieli tego Komitetu Referendalnego kawą, mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
13: By doszło do referendum, trzeba zebrać 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Litwinowi Andriusowi S., któremu zarzuca kierowanie zorganizowaną międzynarodową grupą przestępczą oraz organizację przemytu z Hiszpanii do Polski ponad 216 kg haszyszu, który miał trafić na Litwę.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Jeszcze do niedawna, w czerwcu, truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina jednak grę w rosyjską ruletkę, zauważają eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie kryzysu, który niemal się nie kończy, mówi nam dr Paulina Sobiesiak z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
18: Dzieje się tak m.in. za sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
13: Polska nadal mimo wszystko jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok jest coraz mniejsza. W ciągu ostatnich 5 lat z krajobrazu rolnego w naszym kraju ubyło ponad 10 tysięcy hektarów plantacji truskawek.
19: Pogoda.
2: Uprawa truskawek przypomina grę w rosyjską ruletkę. Stary, w życiu na pole bym nie wyszedł. Ty, truskawki strzelają do ciebie, daj spokój.
1: Truskawkowe pole, słyszałeś taką piosenkę?
2: Tak było, dokładnie.
1: Pamiętam. Co w pogodzie, panie kolego?
2: Lady Punk. Dobrze, drodzy państwo, będzie, bo tak, dzisiaj padać nie powinno, przynajmniej teoretycznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia. Na razie temperatury rosną, cały czas i rosnąć będą. Maksymalnie dzisiaj w Polsce, ile to będzie? 22, 23, a nawet 24. Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Zielona Góra, 25. To najcieplejsze miejsca, najchłodniej w Suwałkach, 16. Dramatu nie ma.
1: Proszę państwa, dzisiaj mamy Dzień Działacza Kultury. Niespodziewanie z tej okazji tematem dnia zostały dzisiaj dotacje dla artystów, ale z okazji Dnia Działacza Kultury wszystkim artystom...
20: Damskiej ubikacji napisane jest głupi kałowiec.
21: Jak?
20: Damskiej ubikacji napisane jest głupi kałowiec.
22: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
1: No i dzisiaj razem z państwem dyskutujemy sobie m.in. o artystach, o tym, że nie ma Aśki Ziętarskiej, można z sucharkami przybywać, można w każdej sprawie.
2: Tak jest, kaowiec, czyli taki zawód, który ja jeszcze niestety pamiętam. Pan Michał zapewne również.
13: No ja byłem kiedyś kaowcem.
2: Byłeś kaowcem?
13: 45 lat temu pewnie to było, ale byłem kaowcem, tak. Tańczyłem ze wszystkimi.
1: Do dzisiaj ci to zostało. Do dzisiaj ci to zostało. Widzieliśmy ostatnio. Właśnie Dorota cię szuka.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o wszystkim, bo mamy wolne wnioski. Redaktor Konrad, redaktor Góralski, dzień dobry.
1: Drogi panie redaktorze, zapierdziel taki za przeproszeniem, że nie ma czasu załadować. Drodzy Państwo, dzisiaj uczepiliście się tych biednych artystów. Naprawdę, oni nie mają co do garnka włożyć, a wy po prostu jak w bęben tak bębnicie.
0: Ale pojawiły się też głosy, że być może to po prostu zasłona dymna.
2: Ja patrzę na kwestię związaną z tą ustawą o artystach zupełnie inaczej. A mianowicie, to jest tak, jak patrzysz w górę, a tu pod twoimi nogami coś zasuwa na czworaka i ty tego nie zobaczysz. Więc moje odczucie jest następujące, że my się wszyscy patrzymy w górę, ci artyści tacy, śmacy, a tak na dobrą sprawę zaraz na czworaka coś przesunie nam między nogami i się obudzimy z ręką w nocniku.
0: A, czyli był temat zastępczy kibice, to teraz temat zastępczy artyści, tak?
1: No to czas się bać, drodzy państwo, bo jeżeli faktycznie to jest temat zastępczy, polaryzuje nasze społeczeństwo, to czekajmy na to, co się wydarzy jeszcze.
0: No właśnie, może chcą odwrócić uwagę od tego, że niebawem długi weekend.
3: Cześć, dzisiaj mówimy o wszystkim, to chciałbym się pochwalić, że mam jeszcze 6 godzin pracy, a później 9 dni wolnego, z czego wziąłem tylko jeden dzień urlopu. Pozdrawiam i miłego dnia wszystkim.
0: Strasznie przerywa tego pana, co?
1: No, my ciebie też.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
5: Ale tak mi weszło, ci powiem, to odpoczywanie, że ja powiem tylko Evanescence, nowy numer teraz na antenie SK Rock i możemy się kłaść.

0: kupisz mi więcej plakatówek i akrylówek?
1: No pewnie, że ci kupię.
2: Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów.
3: Eskarok. Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe...

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

0: Proszę Państwa, wolne wnioski rządzą się swoimi prawami. Dzisiaj miał być temat śmieszny, lekki, przyjemny. No i taki jest dla niektórych, ale samoistnie stało się tak, że rozmawiamy sobie o artystach, prawda? I o tych dofinansowaniach, którzy mają być dla tej grupy artystów, którzy radzą sobie gorzej na rynku pracy. Tak to chyba można kolokwialnie powiedzieć.
1: Drodzy Państwo, Wojtek to jest taki artysta, że nawet zaproponował mi przed chwilą ciekawostkę o krowach, ale mówię, chłopie, daj spokój, no niech ludzie robią za nas dzisiaj.
0: Dobra, w poniedziałek opowiemy Wam Państwu, że krowy niektóre czują się niedoceniane. Tymczasem w sumie w temacie dnia.
2: Tak myślę, że jeżeli jest artysta, który mało zarabia, to znaczy, że jest dupa nie artysta, powinien zmienić zawód.
0: Od razu takie mocne słowa. No i dlaczego tak Państwo?
1: No i właśnie czekamy. Jeżeli Państwo macie zdanie zupełnie odwrotne od tego, które parę chwil temu pojawiło się na antenie, no to Messenger do Waszej dyspozycji.
0: A już teraz artysta, który całkiem dobrze sobie ostatnio radzi. Gorzej z jego kolegami.

0: czyli wolnym krokiem do raportu Westerok, wolnym krokiem, bo przez Melinę.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że to widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: No, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: No tak w oczach.
3: Co, mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi: o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Rosyjski dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz, to niedaleko granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. NATO potępiło już nierozważne, to cytat, postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony przeciw wszelkim zagrożeniom, w tym dronom. Ponad 630 litrów bimbru i aparaturę do jego produkcji zabezpieczyli na jednej z posesji w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu funkcjonariusze skarbówki. 42-letniemu właścicielowi nieruchomości grozi kara do 3 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: Rakieta New Glenn firmy Blue Origin, należącej do Jeffa Bezosa, eksplodowała podczas testów na platformie startowej, przekazał Washington Post. Może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.
5: SK Rock Sport.
6: Polski pojedynek. Dziś w Paryżu w samo południe w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości Michał Chojecki z redakcji sportowej Superekspresu.
7: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej Monce byłaby gigantyczną sensacją.
6: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy za stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0. A dziś wieczorem drugi mecz w drugiej parze Legia ponownie zmierzy się z Dzikami.
8: Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili!
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: Proszę Państwa, mówiliśmy o dotacjach dla artystów, ale też mówiliśmy o dotacjach dla słuchaczy. I to jest właśnie ten moment.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: Ten dźwięk oznacza, że dzwonimy do słuchacza albo słuchaczki. Zaraz się odezwie. Halo? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jagodo, gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Do Wrocławia.
0: O, pozdrawiamy Wrocław. Słuchaj, Jagoda, w jaki sposób chciałaś nas przekonać do tego, że odjechany piątek należy się tobie, a może komuś z twoich bliskich?
3: No, chciałam przekonać, że należy się mojemu mężowi, ponieważ do tej pory płaczę, że nie pojechał na Iron Maiden. Tak zazdrościł ziętarze, że no...
4: Wiesz, gdybyśmy szli tym tropem, to prezent marzeń należy się mnie i Wojtkowi, bo my też płaczemy do dzisiaj, że nie pojechaliśmy z Ziętarą na Iron Maiden.
0: To prawda, tak się z nią pokłóciliśmy, że dzisiaj nie przyszła do pracy.
4: Dokładnie!
3: No słuchajcie, co wam powiem, no może się jakoś podzielimy.
0: O, no, to zapisuję.
4: To jest propozycja. Jak się dzieli 1000 zł na 3? Po ile wychodzi? 3.

0: wyrazić na antenie.
1: Jeszcze raz?
0: To jest ten moment, kiedy może wyrazić radość na antenie.
1: No mega się cieszę, bardzo, bardzo wam dziękuję. I jeszcze jeżeli mogę kogoś pozdrowić, to pozdrawiam ZUS Psiepole.
0: ZUS Psiepole?
1: Zakład Opieki Zdrowotnej.
0: A, Zakład Opieki Zdrowotnej, no, Psiepole to fantastyczna dzielnica we Wrocławiu.
2: Pozdrawiamy, dobrze mieć takie znajomości.
0: Kłaniamy się, gratulujemy, tak bawcie jest. Się dobrze.
1: Dzięki, do usłyszenia.
3: Życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
13: Mediamarkt.
12: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.

0: Co się stanie, jak zadzwonisz na numer 997? Przyjedzie policja. A jak zadzwonisz na 799? To przyjedzie na wstecznym.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: proszę Państwa, no taki program nam się dzisiaj niespodziewanie zrobił, że zupełnie na poważnie cały czas dyskutujemy o tym, czy dawać, czy nie dawać.
1: Komu dawać tak naprawdę i ile dawać? Artystom, którzy być może, no projekt jest, pewnie za moment wejdzie w życie, artyści dostaną dofinansowanie, system będzie bezgotówkowy, pieniądze trafiają bezpośrednio, czy będą trafiały nie do nich, a do ZUS jako dopłata do składek społecznych i zdrowotnych.
0: Jest to jakiś pomysł? Państwo w swoim stylu komentujecie ten pomysł.
2: No witam, dzień dobry. No z tymi artystami to chyba jest coś w tym stylu, że tak jakbym powiedział, że dzień dobry, mam firmę budowlaną, no ale nie mam żadnych maszyn, nie mam ludzi, w ogóle nie umiem budować, więc nie mam klientów, nie mam kasy, więc dorzućcie mi się.
3: Powtórzę słowa Jarosława Kaczyńskiego do rolników. Sobie nie daje rady na ziemi, to niech odda komuś innemu, a samemu idzie do pracy, na do Biedronki. Miłego dnia.
0: Ale zobacz, to są słowa polityków, prawda? Mhm. A sam rolnik kiedyś wypowiadał się w tej sprawie i tak naprawdę, w przeciwieństwie od artystów, sukces rolnika zależy jeszcze od czegoś innego.
4: A w polskiej ziemi rozkochują się wszyscy, tak jak rozkochują się polskiej kobiecie. Nie tylko dlatego, że jest piękna, ale dlatego, że między innymi jest płodna.
5: 6 na 9.

0: I co, panie Olszewski, napracował się pan dzisiaj?
1: Ci powiem szczerze, że siedzenie z tej strony, tutaj rozmawianie z naszymi słuchaczami dostarcza mnóstwa atrakcji, ale jest co robić.
0: Ale też satysfakcji, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: Cały dzień później wspominasz, ale to był świetny program.
1: Wiesz, tak się nagadałem w radiu, że do żony się później nie odzywam i tak już miesiąc.
0: No, co zrobić, proszę państwa. No ale poza żonami mamy też inne rzeczy do robienia w życiu, na przykład oporządzanie dzieci, więc czekamy na państwa w poniedziałek, bierzemy przykład z Joanny i wychodzimy.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja.
2: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
17: Po całonocnej walce strażacy nadal próbują opanować ogromny pożar lasu w rejonie Międzylesia, to niedaleko Wołomina pod Warszawą. Polski MSZ negatywnie ocenia decyzję władz Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
18: SK Rock. Raport.
17: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia wielkiego pożaru pod Warszawą. Po całonocnej walce strażacy nadal próbują opanować ogromny pożar lasu w rejonie Międzylesia, niedaleko Wołomina. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gębiewski. Mateuszu?
19: Tak, jestem. Dzień dobry.
17: Powiedz, jak wygląda miejsce akcji obecnie?
19: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad Pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
18: To jest raport.
17: Polskie MSZ negatywnie ocenia decyzję władz Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, przekazał dziś rzecznik resortu dyplomacji. Oburzenia nie krył wczoraj Lech Wałęsa. Były prezydent Polski stwierdził, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski ubliżył zarówno Polakom, jak i jemu osobiście. Decyzję tę skrytykował także Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Budowanie przez władze Ukrainy kultu ukraińskiej powstańczej armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji. Podkreślono na portalu X Instytutu.
18: Słuchacie raportu w SCRO.
17: Tłum starł się z ochroną i z policją. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jedna osoba została zatrzymana. Zgromadzeni masowo napierali na wejścia na teren studenckiej imprezy. Potem doszło do eskalacji napięcia. Organizatorzy musieli przerwać zabawę ze względów bezpieczeństwa. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze z Gliwic oraz Katowic. Łącznie kilkudziesięciu mundurowych. Starcie ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
20: Gazem dostałem! Co tu się dzieje?
17: Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
21: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
17: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
2: Pogoda.
17: W większości regionów Polski słoneczna pogoda, jedynie na wschodzie kraju więcej chmur i przelotny deszcz, na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku. W górach i nad morzem może mocniej wiać.
2: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
8: Lecz ja mam inne zdanie.
9: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na utch.edu.pl.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
11: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
12: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
16: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
17: W drugiej alejce po prawej.
16: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
17: A, to prawda.
16: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
17: No jasne.
18: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Reklama.
0: Esta Rock. Radar.
20: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Tom Morello od lat jest jednym z tych artystów, który stara się łączyć swoją działalność artystyczną z działaniami społecznymi. Muzyk teraz postanowił dać temu wyraz w sposób szczególny, organizując festiwal nazwany wymownie i w nawiązaniu do dziedzictwa Johna Lennona – Power to the People. Weźmie w nim udział plejada gwiazd, a cały line-up znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
0: Skrock. Radar.
21: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
22: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
23: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESCRO.

0: autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
0: Łukasz Bąk.
2: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Reklama.

0: Wiele pociągów ma opóźnienie, to po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi.
1: SK Rock. Raport.
0: Startujemy z drobnym opóźnieniem, ale startujemy 4 minuty po 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Ogień nie rozprzestrzenia się. To ostatnie informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszeniem pogorzeliska. Na miejscu strażaków wspierają samoloty, helikoptery i drony. Jak podkreśla komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej i nie są planowane kolejne ewakuacje.
2: Udało się pożar ograniczyć. Już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
0: A wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Służby ostrzegają, że od Łochowa do Stanisławowa zablokowana nadal jest Krajowa 50.
1: To jest raport.
0: Wiele pociągów ma opóźnienia. To po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło między stacjami Wrocław-Grabiszyn a Wrocław-Popowice.
3: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
0: Mówi Marta Pabiańska z biura prasowego PKP PLK. Z opóźnieniami musimy liczyć, podróżując z Wrocławia w kierunku Poznania i w przeciwnym.
4: Gdyż na Grabiszynie jest wypadek śmiertelny i pociągi jadą jednym torem tylko.
5: Nerwy są, wiadomo jakie są opóźnienia?
4: Raz w życiu pociągiem chciałem pojechać do Kielc, to nie wiem kiedy dojadę teraz.
6: 10 minut?
5: Coś takiego. Gdzie pan jedzie?
6: No właśnie na główny, żeby zdać egzamin.
0: Mówią nam pasażerowie, z którymi rozmawiał Miłosz Stępi. Na miejscu pracują służby.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Zakazem trzymania na uwięzi oprócz psów objęte będą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, którą dziś uchwalił Sejm.
7: SK Rock Biznes.
0: Średni czas spłaty długu w Polsce szybko się skraca i wynosi dziś zaledwie 9 lat. Jaki jest powód? Dynamicznie rosnące dochody i stała niechęć do życia na kredyt, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 101 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98,93 zł i oleju napędowego EcoDiesel o 22 zł za metr sześcienny. Kobiety częściej niż mężczyźni porównują oferty w sklepach i zmieniają wcześniej podjęte decyzję zakupową. Tak wynika z badania UC Research i Hybrid Europe. Dość często robi tak 46% konsumentek, a odsetek ten jest o ponad 7 punktów procentowych większy niż w przypadku konsumentów mężczyzn. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy dzisiaj 3,64 zł, za euro 4,23 zł i za funta brytyjskiego 4,88 zł.
7: Pogoda.
0: W większości regionów Polski słoneczna pogoda, jedynie na wschodzie kraju więcej chmur i przelotny deszcz, na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku. W górach i nad morzem może mocniej wiać.
7: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: Piosenka, która stała się wielkim hitem od razu po premierze. Pamiętają Państwo album Dziecko, Edyty Bartosiewicz, no i to, co było pierwszym singlem, czyli właśnie ta piosenka Jenny. Ponoć nie była od razu nagrana. Wiele razy Edyta próbowała podchodzić do tej piosenki, dopiero za którymś tam razem jedna z nagranych wersji okazała się być tą finalną. I piosenka i album Dziecko będą miały w przyszłym roku swoje okrągłe 30 urodziny. 30. I tak to ten czas zasuwa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Unconditional Foo Fighters.

0: 2400, teraz litr góra, z turbo doładowaniem i silnik żyje 3 lata. I ciągnik trzeba potem wymieniać częściej niż przed laty. Blenders na antenie jest Kirok, a teraz wspomnienie pewnego młodego, już dawno nieobecnego człowieka.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mam taką myśl, że kiedy umierają ludzie, zawsze ich żal, ale kiedy umierają młodzi, to żal bardziej, bo przecież świat dopiero co się przed nimi otworzył, stał i dawał możliwości, mogli sporo zrobić, a jak znikają w wieku na przykład niespełna 30 lat, no to człowiek może tylko pomyśleć o tym, co by było gdyby. No właśnie, gdyby nie ten 29 dzień maja roku 97. Oczekiwał w Memphis na przybycie swojego zespołu i rozpoczęcie sesji nagraniowej następcy albumu Grace, Jeff Buckley. No i wybrał się, jak to miał w zwyczaju, popływać w rzece. Był z nim kumpel, techniczny zespołu, ale ten został tym razem na brzegu, no i czekał, co zrobi kumpel. A kumpel poszedł popływać i płynął tak daleko, że stracił go z oczu. Bezskutecznie szukał później wzrokiem pływającego w rzece Jeffa. Zgłosił to na policję, no i rozpoczęła się natychmiast akcja ratunkowa, ale muzyk nie został odnaleziony. Jego ciało pływające w rzece spostrzegł ktoś dopiero kilka dni później. Jeff miał 29 lat. Hallelujah.

0: gdzieś przed nami informację przed oczami, że zespół HIM ma wrócić do grania, ale muszę jeszcze potwierdzić informację, więc proszę jeszcze się tak jej nie chwytać jak tonący brzytwę. Wicked Game, zespół HIM na antenie Eski Rock. A za moment będziemy opowiadać o pewnym dżentelmenie ze Szwecji.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do

0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
6: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13 edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarsze. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: This is Alice Cooper.
11: This is Marilyn Manson.
12: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to SK Rock.
13: SK Rock.

No More i Easy. A teraz Easy nie będzie, bo będzie o gościu, który jest prawdziwym mistrzem scenicznym. Człowiekiem, którego na scenie można zobaczyć naprawdę w wielu miejscach. Na przykład wśród tłumu, który potrafi wspinać się po różnego rodzaju instalacjach, które na tej scenie się znajdują, ale przede wszystkim potrafi skakać i przepięknie śpiewać. Człowiek, który nazywa się Pelle Almqvist, a w zasadzie Per, bo tak naprawdę miał na imię, kiedy przychodził na świat 29 maja roku 78. Człowiek, który dla Państwa za moment zaśpiewa, choć wcale nie było pewne, że tym śpiewaniem będzie się parać, zanim na dobre się rozkręciła jego kariera muzyczna, był m.in. listonoszem i nauczycielem w szkole podstawowej w Szwecji, skąd pochodzi wokalista zespołu The Hives. Wszystkiego najlepszego na tę urodziny.

0: Wspominałem na początku godziny Edytę Bartosiewicz, jej płytę Dziecko i singla Jenny, którego nawet mieliście okazję posłuchać. I wspominałem, że w przyszłym roku będzie to cudo miało swoje 30. urodziny. A ten zespół od tej piosenki, od płyty Dziecko Edyty jest o rok młodszy. 30 Seconds to Mars. I im też zbliża się jubileusz, ale on będzie w roku 2028. To jeszcze zdążymy o tym parę razy na pewno powiedzieć. A teraz 11. i raport Deski Rock.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Less mess, less stress.
7: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
13: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
14: Zaprawy?
13: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
14: No, dobrej jakości.
13: A jaka?
14: No, niedroga.
13: I dokąd po nią pojedziemy?
14: Do Bricomana.
15: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
18: 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Wiemy z jakiego powodu. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku na autostradzie A4 w Mysłowicach.
19: SK Rock. Raport.
18: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
19: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
11: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
20: To jest raport.
18: Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz jej los w rękach prezydenta. Według rządowej koalicji na te przepisy czekają miliony Polaków, którzy pozostają w nieformalnych związkach. Ustawę za niebezpieczną uważa jednak opozycja. Według posłów PiSu i Konfederacji to wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla małżeństwa. Czemu dali wyraz podczas głosowania? Te w Sejmie śledził nasz reporter Michał Rawa.
21: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także czterech posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
22: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
21: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
18: Ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umożliwi to stronom m.in. wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnerki lub partnera.
20: Słuchacie raportu w SC Rok.
18: Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku na autostradzie A4 w Mysłowicach. Zderzyły się trzy pojazdy, dwie osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest aktualnie zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Korek ma już kilka kilometrów długości.
1: Pogoda.
18: W większości regionów Polski słoneczna pogoda, jedynie na wschodzie kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku, w górach i nad morzem może mocniej wiać.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: Data, która nigdy nie wypadnie z głowy. 24 dzień listopada roku 94. Golden Life we wspomnieniach na antenie jest Kirok. Witamy po 11, już 12 minut po tej godzinie. Teraz by czas na jakąś nową piosenkę, prawda? No dobrze, to niech to będzie piosenka pewnego trio z Wielkiej Brytanii.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak znam wokalistę Matthew'ego Bellamy'ego, to bardzo uważnie śledzi wszystkie doniesienia, które dopływają do nas z Ameryki w temacie UFO, bo Matt jest nawet w pewnym sensie człowiekiem, który sam przynajmniej tak twierdzi. Z UFO sam miał osobiście kontakt. Ale kiedyś Państwu o tym opowiem przy innej okazji. Na razie Cryo Jam, ich nowa piosenka, ich, czyli zespołu Muse.

0: No się przekonamy, czy tego Boga nie ma, ale to za jakiś czas, jak najpóźniej, tego Państwu życzę. List do M, zespół Jam w SC Rock. A teraz o braciach Gallagher.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Państwo wiedzą, że ich jest trójka, nie dwójka. Dwójka oczywiście znana, to Noel i Liam. Jest jeszcze Paul. Łobuzy to były straszne. Jako nastolatkowie wagarowali, szczególnie Noel, który jest bohaterem tej krótkiej opowieści, który najczęściej z całej trójki wdawał się w problemy z policją. Tłumaczył to potem, że to przez historię z ojcem, który był tak agresywny, że nawet pewnego dnia matka postanowiła spakować siebie i synów i go opuścić. W wieku 13 lat Noel na przykład dostał półroczny wyrok. To możliwe? W Wielkiej Brytanii, proszę mi dać znać. Tak gdzieś czytałem, w zawieszeniu za obrabowanie sklepu. Pewnie chodziło o jakiś sąd rodzinny. No w każdym razie to było w okresie, kiedy nie miał dużo zajęć. No i sięgnął po gitarę, którą zostawił mu ojciec. To też wspomina Noel, że to chyba była najlepsza rzecz, jaką mu dał. No i zaczął się na niej uczyć grać, kopiując ulubione piosenki z radia. A teraz pewnie kopiują niektórzy młodzi jego piosenki. Noel Gallagher ma dzisiaj urodziny. Ostatnie z piątką z przodu.

0: Back in Black, zespół AC/DC. Jakiś czas temu w Polsce głośno było o tym projekcie, by wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy. Oni, widzę, w lipcu zaczynają amerykańską trasę koncertową i zdaje się, że będą pracować średnio 2 dni w tygodniu, grając koncerty dokładnie co 4 dni. No ale jest takie powiedzenie, co wolno o wojewodzie. No, no właśnie, my tak chyba nigdy mieć nie będziemy. Back in Black za nami, a przed nami m.in. spotkanie z R.E.M.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: Więc de facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Musimy porozmawiać.

0: Opakowania maksymalnie 2 gratis na kartę oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Esta Rock.
10: Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Perfect Circle to jeden z najważniejszych zespołów na światowej scenie alternatywnej. Grupa działa z licznymi przerwami od 27 lat i właśnie szykuje się do pierwszej, od aż 8 lat, trasy koncertowej. Dosłownie na moment przed jej startem formacja przygotowała dla swoich fanów niespodziankę, oczywiście muzyczną. Chodzi o pierwszy nowy utwór od lat. Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
11: Skrock Radar.
10: Skrock Warszawa.

Interpretation of Life, R.E.M. w SC Rock. A teraz o zespole, który na scenie był ponad pół wieku. W sumie, jak ktoś policzył, 23 lata spędzili w trasie. 43 wydane płyty. Ponad 60 piosenek na brytyjskich listach przebojów. To rekord. A absolutnie więcej ich mieli nawet niż The Beatles czy The Rolling Stones. W sumie ponad 100 wydanych singli, ponad 6 tysięcy koncertów zagranych na całym świecie dla, ktoś policzył, prawie 30 milionów widzów. Jeden ze współautorów tego pasma sukcesów ma dziś urodziny. Człowiek, który ma włoskie korzenie. Francis Dominic Michael Nicolas Rossi. Rocznik 49. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Rockin' all the world. Status quo.

0: Johnny B. zespołu The Hooters. I to tyle, jeżeli chodzi o piątkowe kultowe historie. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu udanego weekendu, w trakcie którego też się spotkamy w niedzielę, jak zwykle po 14. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia. Po 12 odezwie się do Państwa pan Łukasz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Reklama.
22: Apel premiera do prezydentów Polski i Ukrainy, a chodzi o uspokojenie nastrojów. Po Krakowie w kolejnych miastach chcą odwołać po władzę. Sprawdzamy Kielce. Świątek kontra Linet. W Paryżu polskie derby w Wielkim Szlemie.
23: SK Rock. Raport.
22: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Pytany o to w Sejmie premier podkreślił, że jeśli prezydenci będą liderami sporów historycznych, to cieszyć się będzie z tego Moskwa.
0: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy.
22: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
0: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.
22: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Dodał, że prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej.
1: To jest raport.
22: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli ciała matki i syna. Wczoraj wieczorem służby zaalarmowała zaniepokojona kobieta, która nie widziała swych sąsiadów od 2 tygodni.
21: W jednym z pomieszczeń policjanci ujawnili ciało 90-letniej kobiety. Dodatkowo na strychu funkcjonariusze odnaleźli ciało 51-letniego mężczyzny. Miał owiniętą wokół szyi pętlę.
22: Relacjonuje Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych. A ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
23: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
24: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
23: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
25: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
23: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
26: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
23: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Czas na pojedynek w Paryżu. Rozpoczynają się 8 polskie derby w Wielkim Szlemie. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek gra z Magdaleną Linet. Zdecydą faworytką jest Świątek.
27: Na tej mączce, w tym królestwie Igi w Paryżu, zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek i myślę, że jeżeli zagra na takim swoim wysokim poziomie, to powinna sobie z Magdą poradzić. Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej mączce byłaby gigantyczną sensacją.
22: Mówił Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
28: SK Rock Biznes.
22: Ustawa przyjęta przez Sejm ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tzw. spraw frankowych. Zawiera m.in. szereg zmian proceduralnych zmierzających do przyspieszenia procesów w takich sprawach. Inflacja może się utrzymać blisko 3% do końca roku, poinformował ekonomista Erste Bank Polska Marcin Luziński. To komentarz do dzisiejszych danych GUS. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w ujęciu rocznym o nieco ponad 3%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,3%. Ekspert dodał, że to może powstrzymać Radę Polityki Pieniężnej od rozważań nad podwyżką stóp procentowych.
28: Pogoda.
22: Dziś pogodnie i ciepło, temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum do 26 stopni na zachodzie. Na wschodzie słaby przelotny deszcz, wiatr także słaby i umiarkowany, a na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty. Ciśnienie 1008 hektopaskali.

0: Verities and Balderdash. To czwarty studyjny album pana, który nazywał się Harry Chapin. Pojawił się na początku lat 70. i to właśnie tam jako pierwsza pojawiła się wersja piosenki Cats in the Cradle. Ugly Kid Joe wzięło się za ten numer dokładnie 18 lat po jego premierze. Cats in the Cradle i Ugly Kid Joe otworzyli nasze dzisiejsze spotkanie w Esteroku. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. 12 minut po 12 w piątek, 29 maja 2026 roku. Będziemy razem na antenie Skirok do 15. Już teraz mam dla Państwa piosenkę z albumu, który dziś miał swoją premierę. Przyznam szczerze, starałem się posłuchać go w całości, ale nie zdążyłem przed dzisiejszym programem. Natomiast ze dwa numery udało mi się sprawdzić. No i powiem szczerze, że jest naprawdę dobrze. 31 minut, 11 kawałków, Be Sweet to Me. Taki tytuł nosi krążek, z którego pochodzi piosenka, którą teraz dla Państwa zagram. Autorką tego krążka jest Violet Grohl, a numer, który mam teraz dla Państwa, to 595.
1: Ten kawałek.

To Free Love i Depeche Mode w Esterok. Jest, proszę Państwa, coś takiego, co się nazywa wielką czwórką trash metalu. No i to jest oczywiście zjawisko światowe. No i okazuje się, przynajmniej według tych, którzy rozdają polskie nagrody muzyczne, takie, wiedzą Państwo, Fryderyki to się nazywa, że my też mamy metal. A jakże? I to naprawdę całkiem nieźle się trzyma. Jednym z przedstawicieli tego ciężkiego gatunku muzycznego jest grupa Koma. No i tak sobie pomyślałem, że w sumie to my też możemy taką czwórkę metalu, wielką czwórkę metalu stworzyć. O, dorzućmy chociażby Kult, Lady Punk i Jam. I już mamy wielką czwórkę. I wiedzą Państwo, co jest najpiękniejszego w tym? Że ta wielka czwórka polskiego metalu zagra w tym roku na Rokowiźnie. Rokowizna.pl, proszę sobie wchodzić, proszę sobie sprawdzać, gdzie który z tych metalowych, a jakże zespołów zagra, bo poza tym będą jeszcze jakieś takie delikatniejsze rzeczy, typu na przykład Acid Drinkers, albo Nocny Kochanek, albo chociażby Airborne. No ale, tak jak mówię, najważniejsze, żeby wytrzymać te najcięższe uderzenia, bo z tymi lżejszymi to już sobie poradzimy. No to najbardziej metalowy zespół naszego kraju, grupa Koma i numer zatytułowany Spadam już teraz w Esterok.

0: Nirvana i Smells Like Teen Spirit w Easter Rock. Wracając jeszcze, proszę Państwa, na chwilkę do tych koncertów i do tych festiwali, to jeszcze przed 13 opowiem Państwu o 4 aż koncertach, no i będę w dodatku miał dla Państwa festiwalowe prezenty. Także proszę koniecznie zostać ze mną i ze Skam Rock, tym bardziej, że już za chwileczkę zagram dla Państwa numer Gansów na syn.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
18: Blik. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
20: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
21: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.
8: We are Måneskin.
23: I'm Youngblood.
8: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
24: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

Guns N' Roses i Nothing w Esterock. Guns N' Roses, które już w przyszłym tygodniu pojawi się na dwóch koncertach w Polsce, 4 i 6 czerwca w Gliwicach. Panowie zagrają na Pre-Zero Arenie. Gdybyście Państwo mieli ochotę się wybrać na koncert albo na jakiś festiwal w tym roku, no to warto jest mieć ze sobą taki festiwalowy niezbędnik. Nietłukący się kubek, zatyczki do uszu, żel do dezynfekcji dłoni, otwieracz na smyczy eskarokowej, czy na przykład okulary przeciwsłoneczne albo płaszcz przeciwdeszczowy. To wszystko zapakowane w worko plecak Eski Rock. Można taki zestaw ode mnie dzisiaj dostać. Wystarczy opowiedzieć mi swoje najciekawsze, najfajniejsze albo najśmieszniejsze wspomnienie związane z festiwalami plenerowymi. Czekam na Państwa opowieści na Messengerze Eski Rock. Proszę nagrywać głosówki i opowiadać o swoich najfajniejszych festiwalowych wspomnieniach. A już teraz przed nami kolejny zespół, który pojawi się w Polsce na dwóch koncertach 18 i 19 lipca na PGE Narodowym. Pojawią się panowie System of a Down. No to słuchamy systemów i numeru Roulette.

0: Red Hot Chili Peppers i Tell Me Baby. To za nami na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania Westerok. Już za momencik wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa numer Queen, I Want to Break Free.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00.
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
15: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Radio SK Rock poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
21: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.
8: Pożar lasu pod Warszawą. Centrum kryzysowe w Międzylesiu odwiedził premier. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. 19-letni kierowca uderzył w drzewo. Starsi zapraszają młodych do zabawy w Bydgoszczy. Marsz kapeluszowy.
22: SK Rock. Raport.
8: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
23: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
8: Opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
24: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
8: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
25: To jest raport.
8: Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbieresk-Kolonia.
26: Na miejsce dyżurny straży skierował łącznie 4 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia ratownicy potwierdzili, iż doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
8: Relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak. Na miejscu cały czas pracują służby. Przyczyny wypadku ustala policja. Sosnowiec wprowadza tak zwane maluszkowe. 10 tysięcy złotych jednorazowej zapomogi dostaną od 1 września rodzice po narodzinach trzeciego i kolejnego dziecka. Projekt zakłada też wypłatę 1000 złotych w przypadku narodziny drugiego dziecka. Decyzja władz Sosnowca ma związek z niżem demograficznym, z którym od wielu lat zmaga się miasto, mówi wiceprezydent Sosnowca Michał Wcisło.
27: Nie odwrócimy tym jednym działaniem wszystkich negatywnych trendów demograficznych, ale chcemy stworzyć w Sosnowcu klimat do zakładania rodziny.
8: Tymczasem zdania mieszkańców Sosnowca na temat skuteczności programu są podzielone.
28: Czy to coś da?
29: Osobiście uważam, że nie.
30: Kiedy dziecko potrzebuje dużo, bardzo dużo, to jest dużym wsparciem. Także program fenomenalny.
31: Czy to zachęci do tego, żeby się rodziły dzieci, czy nie?
32: No jakieś takie bardziej może patologiczne rodziny, to myślę, że tak. Jak ktoś ma zdrowy rozum, to nie będzie patrzał na pieniądze, żeby rodzić dzieci.
8: Nowe świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodu.
25: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Na głowach kwiaty, kapelusze, zwierzęta, nawet galeria zdjęć. Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. To czas, kiedy starsi zapraszają młodych do zabawy. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto, a na miejscu jest nasz reporter Dawid Olszewski.
33: Dzień dobry, dziś z głośnej i kolorowej Bydgoszczy.
8: Po drodze były tańce, śpiew i głośna muzyka, ale czy w oczy rzucały się przede wszystkim niezwykłe kapelusze?
33: No, uczestnicy przemarszu mają na głowach bardzo różne, często wymyślne kapelusze. Pani Bożena jest fotografem, więc tego motywu nie mogło zabraknąć na jej kapeluszu. Co dokładnie jest na pani głowie?
34: W zasadzie to jest wszystko na typ starej fotografii analogowej. Filmy, negatywy inaczej. To jest wszystko ode mnie z mojego zakładziku malutkiego.
33: A skąd w ogóle pomysł, żeby dołączyć?
34: No to, że się ludzie spotykają i śpiew, tańce.
33: Marsz kapeluszowy dotarł na Stary Rynek, gdzie seniorzy odebrali symboliczne klucze do miasta, bo seniorada to takie juwenalia, ale dla seniorów.
8: Przygotowano m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty, a seniorada potrwa w Bydgoszczy ponad tydzień.
3: Pogoda.
8: Piątek pogodny, wietrzny i ciepły. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach 16. 24 stopnie w Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu, w Opolu 23, 22 kreski na termometrach w Warszawie, Łodzi i Katowicach, w Krakowie 21 stopni, a 20 w Kielcach, Olsztynie i Gdańsku. Na wschodzie możliwe dziś słabe przelotne opady deszczu, a ciśnienie 1008 hektopaskali.

0: Myslowic z twarzą Marilyn Monroe na początek drugiej godziny naszego piątkowego spotkania w Esterok. Gdyby ktoś na przykład zgubił kalendarz albo telefon, to dzisiaj jest piątek, 29 dzień maja, rok mamy Anno Domini 2026. To jest bardzo dobry rok, bardzo go lubię, nie pamiętam go za bardzo, ale go bardzo lubię, jak mawiał klasyk. No dobrze, to teraz proszę Państwa, mam dla Państwa numer zespołu, który jest zespołem absolutnie przegenialnym. Numer zespołu, do którego twórczości będę sięgał dziś wieczorem po 21 w drodze 66. Co prawda nie będę sięgał do tego utworu, ale będę sięgał do ich ogromnie znanej i mega hitowej ballady w wykonaniu kogoś zupełnie innego. Bo dziś w drodze 66, proszę Państwa, będą covery. Ale nie byle jakie. Więcej oczywiście szczegółów po 21, dzisiaj Westerok. A teraz oryginał. U2 i In a Life. A ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu. Do 15 jeszcze jesteśmy razem Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Lata mijają, proszę Państwa, a radość, którą słychać w wokalu Chrisa Barona, nadal trwa, ba, mam wrażenie nawet, że jest nieco większa. Bardzo się cieszą panowie z tego, co robią. Tak przynajmniej było 3 lata temu na Poland Rocku. Miałem okazję panów zobaczyć i to było naprawdę niesamowite doświadczenie. To Spin Doctors i Two Princes. Spin Doctors, którzy pochodzą z Nowego Jorku. No to z tego Nowego Jorku przenosimy się teraz do Manchesteru, do Wielkiej Brytanii, bo tam dokładnie 29 maja 1967 roku przyszedł na świat gość, który jest autorem tych oto słów. Wcale nie muszę być miły dla ludzi tylko dlatego, że podoba im się moja muzyka. Nie żyję po to, żeby fotografowali mnie fani. Nie proszę ich o to, żeby kupowali moją muzykę. Kupują moje płyty, dlatego że je lubią. No to już chyba Państwo wiedzą, że to oczywiście chodzi o kontrowersyjnego Noela Gallaghera, jednego z dwóch braci, którzy stoją za przeogromnym sukcesem grupy Oasis. Jaki by nie był, życzymy Noelowi wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i tego, żebyście się znowu z bratem nie pokłócili, żeby Oasis, skoro już powróciło, no to żeby zostało i żeby grało. No to Oasis, Westrock, Stop Crying Your Heart Out.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja już przebieram nóżkami, bo to już niebawem, 17 czerwca w Łódzkiej Atlas Arenie. Ci panowie zagrają na pewno genialny koncert. Ja tam będę i z tego co wiem, będą również tam słuchacze Eski Rock, a to dlatego, że ptaszki ćwierkają, że w przyszłym tygodniu na antenie Eski Rock będą do zdobycia bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi, którego zresztą Eska Rock jest patronem medialnym, także trudno, żebyśmy dla państwa nie mieli tych biletów. Proszę być czujnym już od poniedziałku. A już za moment Wester Rock Inhaler i Night Call.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzenie.
3: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
4: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
2: W życiu.
4: Doniosę na was, autentycznie.
5: Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
2: Słoną wodę można odsolić, prawda?
6: A słoną zupełnie.
2: Tutaj ktoś coś popieprzy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Eska Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Polska wcale nie musi być nudnym przystankiem. Podczas światowych tras koncertowych zagranicznych artystów udowodnili to ostatnio członkowie legendarnej grupy Metallica, którzy po występie na Śląsku postanowili zwiedzić Małopolskę. Uroki naszego kraju zrobiły gigantyczne wrażenie, przede wszystkim na nowej partnerce Jamesa Hetfielda. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
10: Eskarok. Radar.

Inhaler i ich wersja wielkiego numeru Kamińskiego Night Call w Esterok. A ja cały czas mam dla Państwa niezbędnik festiwalowicza do zdobycia. W tym niezbędniku znajdują się m.in. nietłukący się kubek Eskirok. Do tego jest żel do czyszczenia dłoni. Do tego jest otwieracz do butelek na smyczy Eskirok. Do tego zatyczki do uszu, płaszcz przeciwdeszczowy i okulary przeciwsłoneczne. Wszystko to w worko plecaku Eskirok z przepięknym napisem Eskirok on tour. Gdybyście Państwo taki festiwalowy niezbędnik chcieli przytulić i mieć go w tym roku i zadawać szyku na wszelkich festiwalach i plenerowych koncertach, no to wystarczy na Messengerze Eskirok nagrać mi swoją opowieść na temat najciekawszego, najcieplejszego, najbardziej śmiesznego albo po prostu takiego najbardziej pamiętnego wspomnienia Państwa związanego z festiwalami plenerowymi. Czekam dla Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem my gramy The Smashing Pumpkins i

0: numerem S360. Od Fight No More kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania bez serok. Już za momencik wybije 14, a to oznacza najświeższy raport, a po 14 zagram dla Państwa m.in. numer Personal Jesus, Depeche Mode.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
21: Ostry zgrzyt na linii Warszawa-Kijów. Za chwilę komentarz szefa MON-u. W raporcie Niedźwiedzie w Bieszczadach zakończyła się akcja obrożowania. Awans do czwartej rundy w Paryżu. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet.
22: SK Rock. Raport.
21: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. To ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego, że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
23: To jest nie do przyjęcia. Za pomoc, którą Polska okazała i chęć budowy partnerskich, dobrych relacji, jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran i bycie w takiej prawdzie historycznej w szacunku do Polski za również pomoc, którą się okazała.
21: Szef MON podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
23: Myślę, że on jest bardziej reakcją na wnioski pana Brauna, który taki wniosek położył przed chwilą w Sejmie, przedstawiciele pana Brauna. Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
21: A w sprawie odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego Kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Teraz Bieszczady, gdzie zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gminy Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi, jednak tylko 7 z nich założono specjalną obroczę telemetryczną. Jeden był zbyt młody i otrzymał tylko chip.
24: Zostawiamy pułapki, czy to w formie oczywiście klatki, czy w formie takich pętli. Jeśli uda się rzeczywiście tego osobnika zwabić, najpierw lekarz weterynarii podaje środki usypiające, później oczywiście ma miejsce szereg takich działań, pobieramy w pełni materiał genetyczny do dalszych badań. Przede wszystkim sam proces obrożowania, czyli pomiary, dopasowanie obroży.
21: Tłumaczył Sławomir Serafin, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dwie młode samice, które udało się złapać, zostały dodatkowo przewiezione w inne rejony lasów. Teraz pracownicy RDOŚ będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
21: Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek melduje się w 1/8 finału French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4. Ten pojedynek obserwował Jakub Krzyżak.
25: No, Iga od początku narzuciła swoje tempo. Linet nie dawała za wygraną i zaliczyła 3 asy serwisowe i popełniła mniej błędów własnych. Ostatecznie górą okazała się trzecia rakieta świata, pokonując Magdę 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Ukrainką Martyną Kostiuk, która pozostaje niepokonana od 13 spotkań. Iga jest dalej w grze o swój 5. już tytuł na paryskich kortach.
21: Bo Iga Świątek, która w niedzielę skończy 25 lat, już 4 razy wygrała French Open. Linet w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.
10: SK Rock Biznes.
21: Niższe ceny na stacjach. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34 zł. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw spadną w stosunku do dzisiejszych. Suwałki ogłosiły przetarg. Chodzi o sprzedaż 10 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia. Ma to zachęcić młodych do budowy domu i zamieszkania w Suwałkach. Licytacje odbędą się 3 lipca w Urzędzie Miejskim. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie budowy magazynów ciepła. Mogą one wspierać systemy ciepłownicze w sytuacjach awaryjnych, poinformował dziś fundusz. Nabór potrwa do 30 września, a jego budżet to 300 milionów złotych.
0: Pogoda.
21: Piątek pogodny, wietrzny i ciepły. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 stopni na zachodzie. Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Najcieplej dziś w Gorzowie Wielkopolskim 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach 16, 24 stopnie w Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu, 24 kreski na termometrach w Warszawie, Łodzi i Katowicach, a 20 w Kielcach, Olsztynie i Gdańsku.

0: potrzebuje. Wczoraj to T-Love w Esterok. Piątek, piąteczek, piątunio. 12 minut po 14. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa. Jeszcze do 15 jesteśmy razem, chociaż potem jeszcze się pojawię. Wrócę do Państwa o 21, ale o tym później. Teraz zespół, który niedawno świętował dziesięciolecie istnienia, dziesięciolecie na scenie i postanowił wrócić z nowym singlem krótko po tych obchodach. Żeby ten singiel nagrać natomiast, to postanowił wrócić do studia, w którym wszystko się zaczęło, bo tam panowie z Nothing But Thieves nagrali swój pierwszy debiutancki krążek. Angelic Studios, tak się nazywa to miejsce, i tam właśnie panowie nagrali kawałek, który nosi tytuł Evolution. Pytanie, czy to jest zapowiedź nowej muzyki od Nothing But Thieves? No to pytanie póki co pozostaje pytaniem otwartym. Wszyscy oczywiście mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. No to Nothing But Thieves w Esterok i Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wiele jest, proszę Państwa, linii pianina, linii klawiszowych w muzyce rockowej również, ale nie tylko, ale żadna z nich nie robi z moją skórą czegoś takiego jak Ray Manzarek i jego Rhodes Electric Piano w numerze Riders on the Storm. No nie wiem jak Państwo, ale ja mam ciarki i uwielbiam po prostu to, co Ray Manzarek robi z tymi klawiszami. Coś pięknego. Mam inne piękne rzeczy, tym razem do rozdania, szanownym Państwu. Mianowicie mam niezbędnik festiwalowicza. W worku z napisem SK Rock on Tour jest nietłukący się kubek, jest żel do dezynfekcji dłoni, jest otwieracz na smyczy SK Rock, jest również od choćby zestaw dla tych, którzy boją się deszczu, czyli po prostu taki płaszczyk przeciwdeszczowy. Prosiłem Państwa o wspomnienia festiwalowe, te najciekawsze, najśmieszniejsze, czy po prostu te, które Państwu najbardziej zostały w pamięci. No to proszę. Tomek na Messengera Eski Rock nagrał taką oto opowieść.
1: Chciałem zapytać krótką historyjkę, jaka mi się zdarzyła. Jechaliśmy na Woodstock, a mianowicie jechaliśmy garbuskiem, całą ekipą i autko nam się zepsuło po drodze. Sprzęgło padło, no i zaczęliśmy to naprawiać. Rozkręciliśmy pół silnika. Wszyscy w smarach, oczywiście część ekipy podchmielona, ja jako kierowca tam trzeźwiutki, ale cały umorysany. I o dziwo znaleźliśmy pole z dużymi ogórkami. Ogórki były takie duże jak małe dynie. No to co, żeśmy kroili na pół i się myli tym ogórkami. Później całe ciało, bo człowiek spocony. I wam powiem, że tak pachniało ogóreczkami później w tym garbusku, że nic, tylko czymś zakropić.
0: No i proszę bardzo, w ten oto sposób Tomek i jego koledzy wymyślili bardzo ekskluzywne zabiegi spa ogórkami. I ludzie teraz za to grube pieniądze płacą. Tomek, że też tego nie opatentowałeś. Wiesz, jaki byś teraz był bogaty? No ale dobrze, na otarcie łez mam dla ciebie nasz cudowny festiwalowy zestaw. Bardzo się cieszę, że trafi właśnie do ciebie. I zamiast ogórków w tym zestawie jest żel po prostu do mycia dłoni. A we strok teraz Iggy Pop i Strung Out Johnny.

0: Ja to jestem bardzo ciekawy, czy Agnieszka Chylińska to już ochłonęła po tych wszystkich emocjach związanych z jej 50. urodzinami na łódzkiej Atlas Arenie. Tak sobie myślę, że w sumie to żałuję, że mnie tam nie było. No cóż, może na 51. się załapię. Ja już za chwileczkę, Westerok, Pijama Porno i Twoja Generacja.
1: Autopromocja. Melina.
2: Westerok. Marcin Bosak.
3: Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
4: Myślę sobie, że co, widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
3: No, teraz to już w tym wieku, to...
4: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
3: I tak w oczach.
4: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
3: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
4: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99. Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Tymczasem w salonie Filman.
21: Wolałby pan jednak inne okulary?
22: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
21: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
20: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman. spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Reklama.

Michael Stipe's R.E.M. i Andrew Watt, I Played the Fool, to za nami w Esterok. Dziś, proszę Państwa, opowiadam Państwu o koncertach i o festiwalach plenerowych. No i jeszcze mam jedną propozycję na ten weekend. Gdyby ktoś z Państwa jutro, w sobotę, był w Warszawie, to w Parku Brudnowskim odbywać się będzie ogólnopolski finał akcji Moto Serce. To jest taka akcja, w której motocykliści zbierają krew dla potrzebujących. Krew, jak wiemy, jest jedynym lekarstwem, którego nie jesteśmy w stanie wyprodukować w laboratorium. Także wszyscy, którzy oddają krew, są absolutnymi bohaterami. No i jutro finał tej ogólnopolskiej akcji, podczas którego pojawi się na scenie m.in. zespół Kobra Nocka. Za zupełną darmochę będzie można jutro na takim koncercie się pobawić. Dodatkowo będą atrakcje dla dzieci, będzie dobre jedzonko, będą piękne motocykle. Nic, tylko liczyć na to, że pogoda również dopisze, a coś mi się wydaje, że dopisze. Ja też tam będę, także gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to zapraszam, zbijemy piątkę, pogadamy chwilę o muzyce, czy o motocyklach, czy o czymkolwiek. To wszystko jutro w Parku Brudnowskim od samego rana, a już teraz Westerok, Good Charlotte i I Don't Wanna Be In Love.

0: To Even Flow od Pearl Jam w SC Rock na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Już za momencik wybije 15, wtedy najświeższy raport w SC Rock, a po 15 kolumna Zygmunta, z tym, że bez Zygmunta, bo dziś jego obowiązki przejmuje Michał Cieślik. Zapraszam bardzo gorąco do SC Rock w imieniu Michała, w swoim zresztą też, bo ja tu jeszcze dzisiaj wrócę. O 21.00 będę na Państwa czekał z drogą 66, do której już teraz gorąco zapraszam. Póki co, ogromne dzięki, pięknego popołudnia. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z EURES to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie EURES znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców EURES gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat EURES. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak!

0: i oszczędzasz 20%. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Pożar pod Warszawą objął 300 hektarów lasu. W wypadku zginął poseł Litewka. Nowe informacje w sprawie podejrzanego. W raporcie Szczecinek znany artysta zostawił wszystko miastu, ale ma warunek.
4: SK Rock. Raport.
3: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Szpiegował na rzecz obcego państwa zatrzymany pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest już decyzja o tymczasowym areszcie, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A do tematu będziemy wracać.
5: To jest raport.
3: Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedził dziś premier i szef MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
6: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
6: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także Wojska Obrony Terytorialnej i Lasy Państwowe. Deklarację pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili Słowacy, przekazał premier Donald Tusk.
8: W razie potrzeby będziemy mobilizować.
6: Walczących z ogniem strażaków wspiera lokalna społeczność.
9: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
10: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
6: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak, jak szacuje Straż Pożarna. Ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
3: Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
11: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Po Krakowie czas na Rzeszów. Dziś przyglądamy się regionom i sprawdzamy, gdzie włodarze miast nie mogą czuć się bezpiecznie. Po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, między innymi w stolicy Podkarpacia, ruszyła procedura związana z próbą odwołania władz miasta. Dwa wnioski o referendum przedstawili ostatnio radni opozycji, a szczegóły zna Tomasz Widak.
12: Wniosek o referendum złożył Jacek Strojny, ale osobny dokument przygotowali też radni Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja zarzuca prezydentowi między innymi złą sytuację finansową miasta i brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach.
13: Ja już pomijam fakt, że pan prezydent do tej pory nie rozliczył się z wyjazdów zagranicznych, więc tam pewnie olbrzymie kwoty będą.
12: Powiedział mi radny Jacek Strojny. Na ostatniej sesji Rady Miasta emocje podgrzała również informacja o przegłosowaniu podwyżki dla Konrada Fiołka. Sam prezydent twierdzi, że referendum to wyłącznie polityczna gra jego przeciwników.
14: Chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego, który jest znany tylko z ciągłych zadym na Radzie Miasta, a teraz na zakładników swojego ego chce wziąć Rady Miasta Rzeszowa.
12: Aby referendum mogło dojść do skutku, wniosek musi jeszcze uzyskać poparcie większości Rady Miasta.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu, 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer, znany za granicą jako Kaiser. Za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
15: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie i ja z nich też.
3: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselon przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
16: Pan Kazimierz, czy Kajzer, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną, jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
3: Akt notarialny już podpisany. Niedługo pan Kajzer spotka się z władzami i oficjalnie przekaże spadek.
2: Pogoda.
3: Dziś wietrznie i ciepło. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach 16. 24 stopnie w Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. W Opolu 23 kreski. 22 stopnie na termometrach w Warszawie, Łodzi i Katowicach, a w Krakowie 21 stopni. Na wschodzie możliwe dziś słabe przelotne opady deszczu. Na weekend z pogodą pod znakiem wędrującego frontu atmosferycznego. Nie zabraknie słońca, ale miejscami spodziewane są burze z opadami deszczu.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: To był Hej First Rock, a ty? A ja mówię hej, bo to początek naszego piątkowego spotkania. Wspominałem wczoraj, że my dziś spotkamy się w porze kolumny Zygmunta, więc jeżeli ktoś słuchał mnie wczoraj, no to nie jest zaskoczony. A jeżeli ktoś nie słuchał, no to ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony. I dzisiaj tak wyjątkowo popołudniówka w porze kolumny Zygmunta, nasza wspólna do godziny 18. No i wspólnie w takim gronie właśnie powitamy weekend. Kłaniam się Państwu i zapraszam do 18 na nasze spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I zapraszam też do wysłuchania nowego singla Evanescence, Who Will You Follow?

0: Kid Daddy, zespół The Offspring w Esterok. Grupa, która za trochę ponad dwa tygodnie ponownie zagra w Polsce. 16 czerwca w Krakowie wystąpią. Niedługo w Polsce też zagrają wykonawcy, którzy lada moment pojawią się tuż po krótkiej przerwie na antenie Eski Rock. To będą Skorpionsi. Zresztą ostatnio mam wrażenie, że rok bez ich koncertów w Polsce jest po prostu rokiem straconym. Znowu będą świętować swój jubileusz 60-lecia już niebawem. Skorpionsi, lada moment na naszej antenie.
1: Reklama. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
7: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
8: Reklama.

proszę Państwa, ja wiem, że Państwo mają taką tradycję kolumnową, że Dawid wykupuje, wyłuskuje, odkurza różne utwory, o których już zapomnieliśmy nieco, a zupełnie na to nie zasługują. Ja wiem też, że w tym tygodniu Dawid przypomniał bardzo fajny numer z lat 90. zespołu Garbage, tak przy okazji jutrzejszego koncertu. The World Is Not Enough to oczywiście temat z Bonda. No i ja też będę miał dla Państwa taki nieco przykurzony kawałek, który z wielką radością Państwu po godzinie 16 podrzucę. To taka nasza mała kopalnia odkrywkowa będzie. To po godzinie 16, za mniej więcej godzinę. Za chwilę raport na naszej antenie. Do tego momentu Metallica.

0: to jest Metallica i Hero of the Day w Esterok. 15.30 na zegarze, w studiu pojawiła się Ania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ania tutaj co pół godziny będzie nam raportowała. Skorpiansi przed chwilą się też pojawili przed Metallicą. Co
1: lubię,
0: serduszko?
1: Lubię.
0: Mocniej
1: lubię.
0: Tak trochę bije, jak Wind of Change zagraliśmy?
1: W lipcu 25.
0: Oj.
1: Koncert.
0: Oj tak, i jak się domyślam, wybierasz się.
1: Ale moja ulubiona piosenka to Still Loving You.
0: Coś mi się wydaje, że też to zagrają. Ania... I najnowszy raport w Esterok. Startujemy.
1: Zapraszam.
2: Esterok. Raport.
1: Polska wyraża solidarność z Rumunią. To po ataku rosyjskiego drona na budynek mieszkalny w Gałaczu, oświadczyło MSZ. Incydent przypomina, że rosyjska agresja to zagrożenie dla państw NATO i ich obywateli. Dalsze działania będą podejmowane w koordynacji z sojusznikami, zapowiedział resort.
2: To jest raport.
1: Wjechał hulajnogą elektryczną na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu kluczborskiego zatrzymała policja. Zwrócił uwagę patrolu, bo nie miał kasku, a jego hulajnoga miała siodełko, czyli według przepisów jest motocyklem. Rowerem.
3: Mężczyzna nie potrafił także logicznie wyjaśnić swojego niebezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym. Policjanci wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany. Przeszukanie potwierdziło podejrzenie mundurowych, że mężczyzna może posiadać narkotyki.
1: Relacjonuje Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja między innymi po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gmin Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi, jednak tylko 7 z nich założono specjalną obrożę telemetryczną. Jeden był zbyt młody i otrzymał tylko chip. Teraz pracownicy RDOŚ będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
2: Rok. Sport.
1: A na początek polski hit French Open i walka do samego końca. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do 4. rundy 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. O ćwierćfinał powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk. Wieczysta o krok od ekstraklasy. Żółto-czarni pokonali w półfinale baraży Polonię Warszawa 3-2. Nie brakowało emocji, a pikanterii spotkaniu dodała czerwona kartka dla Aleksandra Dziermanowicza, którą obrońca wieczystej obejrzał tuż przed końcem pierwszej połowy meczu.
4: Były te sytuacje, może nie jakieś klarowne, ale stwarzaliśmy, pomimo nawet tego, że graliśmy w dziesiątkę. Dla mnie to najważniejszy moment to był, że przy 2-2 w dziesiątkę szanujemy bramkę na 3-2, no to wiesz, no to w takich momentach to świadczy o silnej drużynie, no bo to jest ważne.
1: Komentował po spotkaniu kapitan wieczystej Michał Pazdan. W finale baraży wieczysta zmierzy się z Chrobrym Głogów. Mecz o wejście do Ekstraklasy w niedzielę o 20.45 na stadionie przy Rejmonta.
5: Hey, what's up? We're Papa Roach.
6: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
7: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Gimme All Your Lovin' i ZZ Top w ST Rock. Proszę Państwa, mamy nowy jam i nie zawaham się go użyć. Niedawno ukazała się nowa płyta z nowym wokalistą, czyli Sebastianem Riddle. Tak swoją drogą, ten poprzedni wokalista, czyli Maciej Balcar, odwiedził nas w czwartek, wczoraj wieczorem. Spowiadał się Wojtkowi, opowiadał o kawałkach jego życia w programie Kawałki Mojego Życia. Oczywiście, jeżeli ktoś nie słuchał, a chciałby nadrobić zaległości, to polecamy serdecznie podcast na skrock.pl. Można posłuchać i sprawdzić muzyczne wybory pana Macieja. Jam idzie lepsze. Przed nami Westerok.

0: Weekend się zbliża. Jakie plany, drodzy Państwo? Jakiś plener może będzie grany? Choć widzę w prognozie na weekend, że coś tam może pokropić. I to w wielu miejscach w naszym kraju. Ale to chyba Państwa nie powstrzyma przed jakimś trekkingiem na przykład w jakichś pięknych okolicznościach przyrody. No to jeżeli ktoś miałby taki plan, to będę miał pewną propozycję bardzo fajnego gadżetu z logo EskiRock, który podczas takiego trekkingu może oj tak się przydać. No ale trochę później takie przyjemności powiem, kiedy dokładnie co trzeba będzie zrobić, żeby ode mnie coś takiego fajnego, na razie zachowam to w tajemnicy, otrzymać. Za 17 minut będzie 16. AC/DC po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele

0: 26 wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

0: To była Brygada Kryzys. To, co czujesz w ST Rock. Nie wspominałem dzisiaj jeszcze o tym, ale Państwo doskonale wiedzą, że nasz Messenger jest oczywiście do Państwa dyspozycji. Prawda, Panie Dominiku?
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze. A propos trekkingu. Jutro organizujemy wyjazd z Góry Kalwarii do Kodzienic, taką niepełnosprytną ekipą crossfitową. Będziemy tam ćwiczyć, integrować się. Myślę, że będzie gruba impreza. Jest tam wielu fanów Eski Rock, także fajnie będzie, jak ich pozdrowimy teraz. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pan Dominik z taką lekką nieśmiałością, ale też pozdrawiamy oczywiście. No ja już sobie wyobrażam, jak wy tę crossfitową kondycję będziecie tam ćwiczyć. 5 minut pozostaje do 16. Blair przed nami.

0: Oh yeah. Blary song tu, na finał tej pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. 3 minuty, trochę ponad może i najnowszy raport Westerok za chwilę się pojawi, by wiadomości najnowsze nam przedstawić. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
21: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
22: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
21: Lesmes, less stress.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
23: Zarzut szpiegostwa, zatrzymany pracownik polskiej grupy zbrojeniowej. Coraz więcej osób zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. W poniedziałek stanie się faktem w raporcie Nocna Prohibicja w Warszawie.
24: SK Rock. Raport.
23: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły, Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
25: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
24: To jest raport.
23: Lista się wydłuża. Coraz więcej osób zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś do wyścigu o fotel prezydenta miasta dołączyła kolejna kandydatka. Na linii nasz krakowski reporter Brian Bednarczyk. O jakich nazwiskach mówimy?
0: Do tej pory start w wyborach na prezydenta Krakowa potwierdzili Marian Banaś, Bartosz Bochańczak z Konfederacji oraz Aleksandra Owca z partii Razem. Dziś do grona ubiegających się o urząd dołączyła Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Jak podkreśla, będzie stawiać na dialog z mieszkańcami Krakowa.
2: Mnóstwo jest tych problemów. Będziemy kompromisem, bo wiadomo, nie wszyscy będą zadowoleni. Będziemy się starać je rozwiązywać sukcesywnie.
0: Natomiast swojego kandydata ma ogłosić Konfederacja Korony Polskiej. Niewykluczone, że będzie to sam Grzegorz Braun.
23: Tymczasem wciąż nie znamy nazwisk kandydatów z Koalicji Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości. Nocna prohibicja w całej Warszawie w poniedziałek stanie się faktem. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano nie kupimy alkoholu w żadnym sklepie ani na stacji benzynowej w stolicy. Do tej pory taki zakaz obowiązywał tylko w dwóch dzielnicach miasta.
3: Zdaniem władz stolicy pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ sprawdził się. Od listopada, kiedy wszedł w życie, do stycznia liczba interwencji Straży Miejskiej w tych częściach miasta spadła o 15%.
4: Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko, w związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
3: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Alkoholu w nocy nie kupimy więc od poniedziałku na stacjach benzynowych, kioskach czy w sklepach monopolowych. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale z wyłączeniem opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina.
23: Relacjonował Mateusz Chłystun.
24: Słuchacie raportu w SC Rock.
23: W całym kraju trwają zbiory truskawek. Ceny pozostają stosunkowo wysokie. Najtaniej zapłacimy na rynkach hurtowych i giełdach, a najdrożej od 20 do 25 zł w mniejszych sklepach. Chętnych nie brakuje, bo kto nie lubi truskawek?
5: Za smak, wygląd. Są słodkie.
6: Można je jakoś przerabiać?
5: Tak, można zrobić z nich koktajl, można zrobić z nich super ciasto.
6: Zdrowe?
5: Bardzo zdrowe, dużo witaminy C.
26: Już zakupiłem, proszę pana, kilogram właśnie dźwigam tu.
27: Dobrze umyć przede wszystkim, bo nie wiadomo, co to tam na nich jest, jak to jest, jeśli chodzi o hodowlę. A najlepsze są te małe.
28: A szejki uwielbiam, truskawkowe. I właśnie po to tu po nie przyszłam. Smaczne, z lodami, takie orzeźwiające.
23: Na giełdzie warzywno-owocowej z klientami w Katowicach rozmawiał Darek Brombosz.
29: I taką truskawką na torcie, można powiedzieć, kończymy ten raport.
23: Proszę bardzo.
1: Pogoda.
29: Tak cytując klasyka. Pora na prognozę.
23: A dziś pogodnie. Na zachodzie, w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam około 15 stopni. W centrum do 21, a najcieplej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej około 26 stopni. W nocy na zachodzie możliwe opady deszczu i miejscami burze. Temperatura od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie. W centrum do 10 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem 15 stopni.
29: Ania wraca za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To był perfekt w este rok. Jest prawie 13 minut po 16. No chyba już weekend. Chyba jest radość. Zaryzykuję. No mam nadzieję, że perspektywy u Państwa co najmniej obiecujące. Można się pochwalić w Messengerze. Na naszym Messengerze w głosówce tak miało być. Pan Dominik chwalił się przed 16 trekkingiem, na który się wybiera w ten weekend ze swoją crossfitową ekipą. Nawet padła później w kolejnej głosówce propozycja, czy mnie dołączył. Nie no, panie Dominiku, gdzie ja z tą moją kondycją? No, niekoniecznie crossfitową, ale chyba nie skorzystam póki co z tej propozycji. Może kiedyś, zobaczymy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: U Państwa jakie perspektywy na ten nadchodzący weekend? Skłaniam się po 16 w drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry. W tej godzinie, to już za parę minut, kontynuując tę kolumnową tradycję, wykopiemy, proszę Państwa, jakiś fajny kawałek okolicznościowy. A póki co Stonsi, In the Stars, bez cerowy.

0: POD w Esterogi Youth of the Nation. A propos, no przecież Youth, czyli młodzież, innymi słowy, świętuje w poniedziałek. Pan Rafał w tej sprawie właśnie. Panie Rafale?
1: Witam. No u nas kondycja musi jutro być, bo wymyśliliśmy z kolegą i z koleżanką, że zrobimy Dzień Dziecka dla dzieci. Naszych własnych, prywatnych, no i wszystkich pracujących z nami osób chętnych, które dołączą. Kilkanaście się zapisało. Jest fajnie. Ja właśnie stoję w korku, bo zasuwam po maszynę do waty cukrowej. Także na pewno będzie fajnie. Pozdrawiam was. Cześć.
0: Wata cukrowa. Grubo. Widzę, że jeńców braśnie zabierzacie. No to dobrej zabawy życzymy w takim razie. 22 po czwartej w tym momencie.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Kuchni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.

0: Jugopolis. I Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka już za nami w Estrock. Tak, a propos jeszcze tej ekipy crossfitowej i tego zaproszenia dla mnie, to będzie pan Rafał, ale nie ten od waty cukrowej, tylko od no, innych specyfików.
1: Michał, olej crossfit i chodź z nami do Czech. Kontrola na złocisty trunek.
0: 1400 metrów. To niezły wybór już w tym momencie. Jak to było, do Czech to ja mam za darmo, a pan, panie Rafale, to niech uważa na limity prędkości na wszelki wypadek. To skoro przy Czechach jesteśmy, to informuję, że już od poniedziałku Dawid o tej porze będzie miał zaproszenie na festiwal Metronome, który odbędzie się w czerwcu, tam między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Manic Street Preachers, do tego jeszcze Sting i takie przyjemności tutaj Dawid przyniesie ze sobą w poniedziałek.

0: Cell in the Drama i zespół Live w Westerog. No i proszę bardzo, już 16.30, to oznacza, że Ania ponownie w studiu.
1: Jestem gotowa.
0: Za chwilę raport. Ja sobie podejrzałem, o czym będzie w raporcie sportowym, bo przecież finał Ligi Mistrzów się zbliża wielkimi krokami.
1: Tak jest.
0: Jakby to powiedzieli. No, nie zagra tam Olympique Marsylia, ha, ha, ha. Bo koleżanka tutaj jest fanką, kibicką chyba można powiedzieć.
1: No, ja już nic nie przeczytam.
0: A tu konkurenci, proszę bardzo. Paris Saint-Germain z Arsenalem. To już jutro, tak?
1: Porozmawiamy po antenie.
0: W Budapeszcie. No dobrze, to chwila przerwy i najnowszy raport Westerok. Autopromocja.
2: Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest areszt dla hejtera z wrocławskich Popowic. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Mężczyzna wielokrotnie niszczył klatki schodowe, wypisując ich ścianę obraźliwymi hasłami i malując wulgarne obrazki, w tym swastyki. Nękał i obrażał też ludzi na Facebooku. Sprawca usłyszał łącznie 6 zarzutów, za które grozi mu do 8 lat więzienia. Nie tylko interwencja, ale i przeciwdziałanie problemom. W Poznaniu powołano pierwszy w Polsce zespół behawioralny. Jego zadaniem będzie przekazywanie informacji o osobach, u których często interweniują policja czy ratownictwo medyczne.
4: Podmiot interwencji ratownictwa, czy to interwencji policji, czy zespołu ratownictwa medycznego, czy też innych służb, może być zaopiekowany. Właśnie chodzi o to, żeby to nie było tylko jednorazowe gaszenie zapałki, tylko przeciwdziałanie każdemu pożarowi, który może zaistnieć w przyszłości.
1: Mówił komendant wielkopolskiej policji Tomasz Olczyk.
3: To jest raport.
1: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W raporcie przypominamy o pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
3: SK Rock Sport.
1: Jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain będą chcieli jako drugi klub w historii obronić trofeum. Po drugiej stronie stanie Arsenal. Celem Londyńczyków jest dołączenie do grona triumfatorów tego najbardziej prestiżowego pucharu europejskiego. Paryżanie zagrają w finale po raz trzeci. Pierwszy przegrali z Bayernem Monachium, wówczas jeszcze w składzie z Robertem Lewandowskim, ale już w ubiegłym roku pokonali Inter Mediolan rekordową różnicą bramek w meczach o trofeum 5-0. Arsenal dotychczas w finale grał raz. W 2006 roku uległ Barcelonie 1-2. Jutro nowością będzie godzina rozpoczęcia meczu. Już nie o 20.45 ani 21.00. Jak zwykle zaczynały się najważniejsze spotkania tych rozgrywek. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o 18.00. UEFA wcieliła ten pomysł w życie w sierpniu przed rozpoczęciem trwającego sezonu. I jeszcze coś dla fanów lekkiej atletyki. Dziś w Bydgoszczy memoriał Ireny Szewińskiej. To jedna z najbardziej utytułowanych sportsmenek w naszym kraju oraz w dziejach Igrzysk Olimpijskich. Memoriał organizowany jest od 2019 roku na Stadionie Zawiszy. Co roku gromadzi czołowe gwiazdy światowej i polskiej lekkoatletyki. Na mitingu w Bydgoszczy nie zabraknie takich gwiazd jak Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska czy Piotr Lisek.

0: dziewczyna o perłowych włosach i Omega w Esterok na 20 minut przed 17. To ja sobie zagram coś takiego.
1: Kopalnia odkrywkowa w Esterok.
0: No właśnie, jak Dawida nie ma, to inni sobie trochę poharcują, prawda? Jutro koncert Garbage w Polsce, jak pewnie Państwo wiedzą. Z tej okazji Dawid przez cały tydzień przypominał kapitalny utwór z Bonda w wykonaniu Garbage, właśnie The World Is Not Enough. To ja dzisiaj będę nieco inną propozycję miał, ale też artysty, który za parę dni wystąpi w Polsce. I to będzie historia pewnego trójkąta, no co by nie mówić, bo jest ona, jej konkurentka i on, którego ta pierwsza podejrzewa o romans z tą drugą. Chyba to jasne. Czy może to Państwo rozrysować? Dolly Parton zaśpiewała to w 1973 roku, a utwór doczekał się wielu coverów. Wśród nich ten, który został wykonany na żywo w angielskim Blackpool już ponad 20 lat temu przez amerykańską grupę The White Stripes, a lider tego zespołu, Jack White, po weekendzie na dwóch koncertach w Polsce, w Warszawie i Krakowie. Ciekaw jestem, czy może to zaśpiewa. The White Stripes, Jolene.

no, you can.

0: No tak, Dzień Dziecka w tym roku zapowiada się cudnie. Tego dzieciaka w końcu w środku trzeba pielęgnować, bywając na dobrych koncertach na przykład. W poniedziałek w Warszawie, dzień później w Krakowie. Dwa koncerty Jacka White'a w Polsce tuż po weekendzie. Jolene za nami. Jack White at the White Stripes.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Barbara, Barbara, kup

0: przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Oldies. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.

0: To był Faith No More w Esteroki Midlife Crisis. 4 minuty pozostają do godziny 17. 29 maja, tak sobie spoglądam do dzisiejszego kalendarium, jeszcze nie wspominałem o tym. A może państwo nie słyszeli, bo Europejski Dzień Sąsiada dzisiaj, takie święto podpowiada kalendarium. No i zawsze ten sąsiad poratował czymś, jak zabrakło. Czasami nawet taka wizyta potrafiła się mocno wydłużyć. No dziś w dobie wszelkich aplikacji, za pośrednictwem których można zrobić takie ekspresowe zakupy z dostawą pod same drzwi, no to niestety te relacje między sąsiedzkie, mam wrażenie, nieco przygasły. No takie mamy, taki mamy klimat, można powiedzieć. 4 minuty niespełna do 17. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy świętują nie tylko Europejski Dzień Sąsiada. Okazji do świętowania dzisiaj, z tego co widzę, jest trochę więcej. Także udanego świętowania. Za chwilę najnowszy raport Westerok. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Melina. Erste Rock.
2: Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: Bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.
15: Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika polskiej grupy zbrojeniowej. Rosyjski konsul musi opuścić Rumunię. Jest reakcja Bukaresztu na wtargnięcie drona. W raporcie Bydgoszcz i brudnica mniszka na celowniku leśników.
16: Eska Rock. Raport.
15: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zarzuty szpiegostwa i areszt dla pracownika polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
9: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
15: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce polskiej grupy zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
11: To jest raport.
15: Rosyjski konsul w mieście Konstanca, uznany za persona non grata, będzie musiał opuścić terytorium państwa, poinformował prezydent Rumunii. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. Bezzałogowiec uderzył w 10-piętrowy budynek w mieście Gałacz. 2 osoby zostały lekko ranne. Polska jest w kontakcie z sojusznikami, a dron, który uderzył w Rumunii, prawdopodobnie został zakłócony, mówi wiceszef polskiego OMON-u Cezary Tomczyk.
16: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
15: Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma też w ciągu kilku godzin podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Od poniedziałku nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od 22 do 6 rano. Miasto liczy, że po tym, jak jej pilotaż sprawdził się w 2 dzielnicach, teraz w całej Warszawie padnie liczba nocnych interwencji służb.
17: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program warszawskiej bezpiecznej nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
15: Mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta. Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów i klubów.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Brudnica mniszka na celowniku leśników to groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami samoloty zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
18: Tak jestem.
15: Rozmawiałeś z leśnikami. Dlaczego te opryski są takie ważne?
18: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
19: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
18: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
19: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
18: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
20: Pogoda.
0: Przyznam szczerze, że jak ta pani użyła takiego słowa igliwie, od razu o świętach pomyślałem.
15: A ja
0: już łapałem się za Last Christmas tutaj, żeby zagrać.
15: A ja myślałam, że brudnica mniszka bardziej zwróci
0: to
15: twoją
0: ładne,
15: uwagę.
0: To też ładne, ale podobno to bardzo mało przyjemny owad. No niestety, trzeba się go pozbyć.
15: Stąd opryski. A pogoda?
0: No właśnie, jaka?
15: Ładnie
0: opryskliwa?
15: To zależy dla kogo. Pogodnie na zachodzie, w centrum zachmurzenie małe, na krańcach wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie około 15 stopni, w centrum do 21, a najcieplej na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, tam około 26 stopni. W nocy na zachodzie możliwe opady deszczu i miejscami burze. Temperatura od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, w centrum do 10 stopni i ciepło na zachodzie i nad morzem, tam 15 stopni w nocy.
0: Czyli jednak pogoda opryskliwa, no bo trochę ma popadać w ten weekend.
15: Tak jest.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To był Kult i Czarne Słońca w ST Rock. 12 minut po 17 w tym momencie. Pani Justyna?
1: O, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, a ja mieszkam w lesie i nawet sąsiadów nie mam. Chociaż jakieś tam sarenki przychodzą, więc mogę uznać je za sąsiadki. No ale mąki ani cukru od nich nie pożyczę. Tyle w temacie.
0: Oj tam. No, my w mieście też mamy fajne sąsiedztwo, jak taki na przykład dzik przebiegnie przed nosem albo zaryje trawnik, to aż miło normalnie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 13 minut po 17 w tym momencie. Ukłon raz jeszcze w piątkowe popołudnie. Europejski Dzień Sąsiada. Tak, to prawda. Pani Justyna ma rację. Do tematu powrócimy niebawem. W tej godzinie będę miał też bardzo fajny prezent. Gadżet Eski Rock dla kogoś z Państwa. Także proszę być na nas uchu. A teraz gramy nowe Foo Fighters Unconditional. 2 tygodnie, trochę ponad. No i panowie ponownie wylądują w Polsce. Tym razem zagrają na PGN Narodowym w Warszawie. Dokładnie 14 czerwca. Unconditional Foo Fighters przed nami. Westrock. Rock.

0: To był zespół ONA i Drzwi Westerok. A właśnie, a propos.
1: Z tymi sąsiadami to jest różnie. Ja na przykład od swojej sąsiadki w bloku raz dostałem w twarz, a za drugim razem prawie mi wyważyła drzwi. Także nie jest tak, że sąsiad zawsze poratuje. Pozdrawiam.
0: Ajajajajaj, drzwi wyważyła, pan mówi. Może nie mogła zasnąć, albo coś w tym stylu. Pozdrawiamy, panie Andrzeju. Dobrych sąsiadów życzymy i dobrosąsiedzkich stosunków.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
2: Reklama.

0: To był Mr. Biggie, Wild World w Esterok. Zbliżamy się do 17.30, za chwilę raport, czyli skrót najważniejszych wiadomości, do tego jeszcze raport sportowy. Ania za chwilę pojawi się w studiu. Mamy piątkowe popołudnie, już weekendowe śmiało można powiedzieć, więc proszę nie myśleć na razie o poniedziałkowym poranku, ale w razie, gdyby Państwo potrzebowali skutecznego obudzenia, to zawsze możecie na nas liczyć.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9. Czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zamieszania narobił wczoraj też Jaś Kapela, który w kanale Zero palnął, że artyści powinni płacić ci najlepiej zarabiający, tacy jak Sanach i Mata, po 50% podatku na rzecz tych, którzy nie zarabiają.
3: No my też tak to z panem Wojtkiem widzimy. Ci najlepiej zarabiający prezenterzy radiowi powinni składać się na pensję tych nieco gorzej zarabiających.
2: Oczywiście, że tak.
3: No na przykład Aśka dzisiaj pojechała dorabiać na naszą pensję.
2: A jakże? Jeszcze kończył kategoria małżeństwo.
4: Jak się nazywa propozycja seksu małżeńskiego po czesku? Da.
3: A jak żena ne da, to co? Sam wezmę.
2: Tyle to ostatnio dużo podróżujesz, to tak bardziej po francusku chyba było, nie?
3: Żena da.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK-Rock. Raport.
6: 17.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Spotkanie w Białym Domu zwołuje na jutro Donald Trump. Chodzi o podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie w mediach społecznościowych prezydent USA zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez Stany Zjednoczone i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem.
5: To jest raport.
6: Teraz pożar w Dąbrówce Wielkopolskiej. Ogień wybuchł w firmie produkującej paliwo alternatywne z odpadów. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana.
7: Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować, niestety wymknął się spod kontroli, przedostał na 3 hałdy, duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz.
6: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubelskiej Straży Pożarnej. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W weekend niższe ceny na stacjach paliw. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34 zł.
5: SK Rock Sport.
6: Na początek polski pojedynek w Paryżu. Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet. Mecz zaczął się jednak od prowadzenia Linet 2-0.
8: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz. Bardzo tak ofensywnie zagrała. Bardzo agresywnie na returnie atakowała serwis Igi. Głęboko wchodziła przy drugim podaniu i starała się tę piłkę właśnie tak bardzo szybko, głęboko uderzać. Skracała wymiany. No widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
6: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Świątek poradziła sobie i ostatecznie wygrała 6-4, 6-4. W 1/8 finału French Open na Raszyniankę już czeka Ukrainka Marta Kostiuk, a mecz w niedzielę. Stawką będzie awans do elity. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w maju. Decyzja zapadła podczas trwającego w Curychu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa i Estonia.

Zone. To był zespół Rammstein, czyli nasi sąsiedzi za zachodniej granicy, o tak może. To tak a propos jeszcze tego Dnia Sąsiada, który dzisiaj obchodzimy. A ja kiedyś miałem takich sąsiadów, na których zawsze mogłem liczyć. Jak coś trzeba było naprawić, czy w czymś pomóc, to zawsze. Bardzo lubili też ten kawałek. Aha. Pamiętają Państwo? Sąsiedzi albo Patty Matt. No, tak ładnie łączymy w tym momencie te dwa święta. Dzisiejszy Dzień Sąsiada i poniedziałkowy Dzień Dziecka, bo do dzisiaj to chyba lubiana przez dzieci bajka, tak mi się wydaje. A pamiętają Państwo może ten charakterystyczny gest Patta i Matta, kiedy im się coś udało, jak dobrze wykonali jakąś robotę, to wykonywali jakiś taki charakterystyczny gest i... Jeżeli ktoś mi to opisze w głosówce na naszym Messengerze, to odwdzięczę się gadżetami Eski Rock, które czekają na Państwa. Wśród nich m.in. nasz blaszany kubek Eski Rock z nowej kolekcji na wypady w plener, jak znalazł. No dobra, to ja czekam w takim razie na głosówki w tej sprawie. W sprawie Patta i Matta właśnie. 22 minuty pozostają do 18. To już teraz Good Charlotte w Eski Rock. Rejects.

0: to był zespół Good Charlotte i Reject w ST Rock. Za 19 minut będzie 18. Bardzo szybciutko Państwo sobie poradzili z zadaniem konkursowym. Ja przypomnę, że pytałem o ten charakterystyczny gest Pata i Mata, czyli bohaterów tej bajki, z której pochodzi ta właśnie melodia. Pytałem o ten charakterystyczny gest, kiedy im się coś udało, jak dobrze wykonali, albo może nie wykonali jakiejś roboty. No i tutaj pan Tomek szybko z odpowiedzią pośpieszył. Panie Tomku!
1: Dzień dobry. Przecież to był klasyczny łokietek. Łokietek, Pata i Mata, znany na całym świecie, a przynajmniej na pewno u nas i w Czechach. Pozdrawiam.
0: No nie inaczej, no i nie inaczej. Łokietek oczywiście, taka zgięta dłoń, oni się tak łokciami stukali. Ale przyznam szczerze, że tego określenia łokietek to ja nie słyszałem. Panie Tomku, gratuluję serdecznie. Zestaw gadżetów Eski Rock, w tym nasz blaszany kubek z najnowszej kolekcji, wędrują do pana.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: MediaMarkt.
9: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
7: Reklama.
8: Eskarok Warszawa.

Taki właśnie jest tytuł tego kawałka. Led Zeppelin, już za nami w SC Rock. A jeszcze przed godziną 18 będę miał dla Państwa utwór zdobywców tegorocznego Fryderyka w kategorii metal i żadne tam behemoty, turbo czy inne. Tylko koma. Choć może ktoś powie, że jedyne co łączy komę z metalem to kolor samochodu Roguca. No jakiś metalik na pewno. Tak czy inaczej, nagroda jest i muszą być gratulacje. Raz jeszcze pewnie z tego powodu. Los Cebula i Krokodyle Łzy. Koma przed nami w SC Rock.

0: Przestań wyjść!
1: Już dobra, dobra, przestaję. Koma na finał naszego spotkania. Za chwilę będzie 18, za chwilę najnowszy raport, a już potem piątkowy radar. Ja pięknie dziękuję za ostatnie 3 wspólnie spędzone godziny. Michał Cieślik, dobrego weekendu życzę tymczasem.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
7: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
11: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Reklama.
12: Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. Chodzi o decyzję w sprawie Iranu. Akcję utrudnia wiatr. Trwa walka z pożarem lasu pod Warszawą. Były kwiaty i owady w raporcie Bydgoszcz i Marsz Kapeluszowy.
13: SK Rock. Raport.
12: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co konkretnie chce ustalić Trump?
14: Z jego wpisu wynika, że chodzi o ostateczny kształt porozumienia pokojowego z Iranem. W mediach społecznościowych Donald Trump jasno wskazuje, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Zapewnił, że Stany Zjednoczone zniosą swoją blokadę przesmyku, a statki mogą rozpocząć powrót do domu. Pozdrówcie wasze rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, stwierdził amerykański przywódca. Zapowiedział, że zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte i zniszczone przez USA w porozumieniu z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Spotkanie ma odbyć się jeszcze dziś w tak zwanym Situation Room w Białym Domu. Już w czwartek amerykańska administracja potwierdziła, że ramy umowy pokojowej są gotowe, a to spotkanie może je przypieczętować.
13: To jest raport.
12: Mieszkańcy wrócili do swoich domów, ale w każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr, który po południu znowu przybrał na sile. Walka z ogniem trwa z ziemi i z powietrza.
15: Do godziny 12 wykonano łącznie 135 zrzutów gaśniczych, podczas których na teren pożaru podano około 273 tysiące litrów wody. Obecnie działania koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru, dogaszaniu zarzewi ognia oraz ochronie terenów zagrożonych.
12: Relacjonuje starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczynę pożaru ustala policja i jedną z hipotez jest umyślne podłożenie ognia. Ustawa o statusie osoby najbliższej przeszła przez Sejm. Teraz trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie zostanie zawetowana, choć autorzy projektu z koalicji rządowej przekonują, że z Karolem Nawrockim chcą jeszcze rozmawiać. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy strona rządowa wciąż liczy na prezydencki podpis pod tą ustawą?
0: Urszula Pasławska z PSL-u, jedna ze współautorek ustawy, przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.
9: Pan prezydent Nawrocki widzi i potwierdza potrzebę uregulowania tego zagadnienia. W mojej ocenie ma więcej życzliwości do tej ustawy niż otoczenie pana prezydenta, ale oczywiście zawsze jest jeszcze polityka.
0: Katarzyna Kotula z Lewicy deklaruje, że chce porozmawiać z prezydentem i usłyszeć, co wzbudza jego sprzeciw w tej ustawie.
16: Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania.
0: Karol Nawrocki stwierdził, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Autorzy ustawy przekonują, że ta nie jest konkurencją dla instytucji małżeństwa.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto.
17: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
18: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
17: Widać. Bardzo mi miło.
19: To jest nasza inwencja kwiatów, które kochamy, żeby nas zauważono.
18: Czy długo trwało przygotowanie tego kapelusza?
20: Oj, bardzo długo. 3 godziny na pewno. Ta atmosfera taka miła, radosna, wesoła. Koleżanki w moim wieku, a potrafią się tak cieszyć jak nastolatki.
21: Każdą chwilą trzeba się cieszyć. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim po prostu.
12: Oryginalne nakrycia głowy podziwiał na miejscu nasz reporter Dawid Olszewski. Oprócz przemarszu były tańce i wspólne śpiewanie, a senioriada potrwa ponad tydzień.
3: Pogoda.
12: Za nami pogodny, wietrzny i ciepły piątek. Dziś najcieplej było na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, 26 stopni, a przed nami pochmurna noc, możliwe opady deszczu i miejscami burze. Temperatura od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, w centrum do 10, najcieplej na zachodzie i nad morzem, tam maksymalnie 15 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województwa lubuskiego oraz części województwa dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. Alerty potrwają od północy do godziny 8 rano w sobotę. Jutro strefa frontu burzowego przeniesie się do centrum i na południe, a temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, a najcieplej na zachodzie 24 stopnie.
3: SK Rock Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze nie tylko sięgniemy po wczoraj zapowiedzianą nowość od Perfect Circle, no tylko te nowości, chociażby od pana McCartneya, będzie dużo więcej. Ale zanim to wszystko, to proponuję tym całusem rozpocząć ten, właściwie można już powiedzieć, rozpoczynający się weekend. To Kiss, to I Was Made For Loving You. I to właśnie tak witamy się, 5 po 18, wróć 6 już. Michał Prokopowicz, kłaniam się i szaleję, że znam się na zegarku. I tak zapraszam do 21, wtedy kiedy będzie 2-1, bo teraz jest jeszcze 1-8.

0: I to jest ten moment, kiedy uruchamiamy nasz Beatlesowski kult. To jest The Cult Westerok. Chodzi o gościa, który za lekko 3 tygodnie kończyć będzie 84 lata, a dzisiaj postanowił zaprezentować swój solowy album. Ladies and Gentlemen, Paul McCartney wraca z nową płytą. Płytą, która nazywa się The Boys of Dungeon Lane, która jest dosyć dużym zaskoczeniem z wielu powodów. Od chociażby pierwszego duetu w historii z Ringo Starrem, chodzi o kompozycję Home to Us, po to... Aż ta płyta chyba zaskoczyła mocno, bo powstała z Andrew Wattem. Zresztą, gdybyśmy chcieli zapytać o każdy z tych utworów tak naprawdę Paula McCartneya, to ma się wrażenie, że wszystko było bardzo mocno, a to bardzo mocno przemyślane. Na przykład kompozycja Come Inside.
1: Yeah, so this one's like a rock,
0: tak, żeby to była rockowa piosenka o miłości, mówi Paul, i dość prosta. Ale z miłością ktoś lata temu nauczył mnie czegoś, co nazywa się Tracy of Piketty. Gdybyście byli klasycznymi uczonymi, wiedzielibyście, bo to było coś klasycznego. Ja nie wiedziałem. Ale to znaczy, że kiedy jesteś w tonacji molowej i kończysz w durowej... Więc rozmawiałem o tym właśnie z Andrew. No i to jest właśnie, drodzy państwo, to, jak podchodził tak naprawdę do tworzenia tej nowej płyty Paul McCartney. Więc my sięgamy po raz pierwszy na anteniański rok w naszym dzisiejszym piątkowym radarze po jego Come Inside z płyty The Boys of Dungeon Lane. Panie i panowie, pierwszy raz.

I od razu łezka się w oko kręci. Człowiek sobie przypomina, jak to miał 14 lat, na kolanach gitarę elektryczną marki Defil i próbował grać Smoke on the Water. Wtedy wydawało się to takie proste. Dzisiaj, jak człowiek czyta to, co Simon McBride opowiada o graniu tego utworu, to już nawet ten człowiek, który wtedy miał te 14 lat, wie, jakie błędy popełniał. Pan Simon mówi, że ludzie zawsze mawiają, że ten utwór jest prosty. Technicznie jest to proste, ale nie jest to proste do zagrania. Jak mówi, tu chodzi o artykulację, o siłę gry, o wyczucie rytmu, o to, czego nie zagrać. Jak mówi, wielu gitarzystów gra riff Smoke on the Water, jak to gitarzyści chcą dodać coś do niego, na przykład vibrato, ale piękno Smoke on the Water polega na jego prostocie. Trzeba mieć dyscyplinę, żeby nic nie dodawać, a zagrać tylko to, co jest potrzebne. Drodzy Państwo, no ale pamiętajmy, że nawet jak się ma 14 lat, można popełniać błędy, a jak się nazywa Larsem Ulrichem i gra się ten numer i popełnia się błędy, no to chyba każdy może popełniać takie błędy. To nie jest wyssane z palca, to Ian Gillan kiedyś o grze Larsa Ulricha a propos Smoke on the Water powiedział, że ten bębniarz walił jak szalony, a kompletnie o to nie chodzi właśnie w tym utworze. Chodzi o to, żeby tak walić, żeby było dobrze. A dobrze będzie, kiedy panowie z Deep Purple zaprezentują 3 lipca swoją nową płytę. I oczywiście na to czekamy. Natomiast ci, którzy czekali, że będziemy sięgać po piękne dźwięki sprzed lat formacji The Cure, z jednej z moich ulubionych płyt The Head on the Door, no to właściwie za bardzo się nie pomylili. Można śmiało powiedzieć, że to jest kompozycja, która rozpoczynała tę wspaniałą płytę. No i w końcu płytę, która także bardzo wysoko była na listach przebojów, także w tym 85 roku. To In Between Days. No i piękna rozbiegówka, drodzy Państwo, dla każdego człowieka, który uwielbia mówić, któremu twarz się nie zamyka, który by mógł o Robercie Smithie mówić latami. Ale po co? Jak przecież to intro kiedyś w końcu musi się skończyć, a Robert musi zacząć śpiewać. Robercie! Yes, sir.

0: No i czas podsumować te muzyczne alter ego pani Kasi Nosowskiej. No bo to już 30 lat od tego wiekopomnego momentu, kiedy 16 września 96 roku Kasia Nosowska, czyli pani skrypką, która do tej pory w oczach niektórych fanów roiła się jako osoba, która właściwie potrafi zaśpiewać teksańskiego. Myślę, że wtedy, w tym 96 roku, nieco zmieniła optykę co po niektórych fanów formacji Hej, bo okazało się, że Kasia Nosowska ma także swoje nieco inne muzyczne oblicze. No i czas teraz, tak sobie myślę, i ona też, by podsumować te 30 lat tego innego oblicza. I dlatego ta trasa koncertowa Nosowska XXX myślę, że będzie bardzo wiekopomna. Dlatego w listopadzie zobaczymy ją w Warszawie i we Wrocławiu, a w grudniu w Gdańsku, w Krakowie i znów w warszawskim klubie Stodoła. Polecamy bardzo serdecznie, bo to pierwszy i ostatni raz takie świętowanie trzech dekad solowej drogi Kasi Nosowskiej.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Hells Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca ESK Rock.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

wrócili z nowym wydawnictwem po 14 latach. Teraz czekamy na nową płytę kolejne 8 lat. No i właśnie jesteśmy świadkami tego momentu, kiedy zaczynamy już patrzeć na owoce tego nowego krążka. Dlatego, że wczoraj na Antenie Jeski Rok w czwartkowym radarze wspominałem o tym, że Maynard James Keenan wraca z nową muzyką, a dzisiaj, już teraz, premierowo na Antenie Jeski Rok sięgamy po Starless. Jak mówi pan Billy, czyli gitarzysta tejże formacji, niektóre utwory są poprawione i dopracowywane przez lata, ale czasem zdarza się taki, który powstaje błyskawicznie, jakby istniał od zawsze. I tak było właśnie ze Starless. Panie i panowie, to nowe A Perfect Circle w Esce Rock.

0: Czeka nas naprawdę wyjątkowo muzyczne wydarzenie, bowiem w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie już 8 czerwca z tą muzyką, z tymi utworami od Depeche Mode będzie próbować zmagać się wizjoner elektroniki, czyli pan Andrzej Smolik. Myślę, że to może być naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie muzyczne, bez wątpienia, nie tylko dla fanów Smolika, ale przede wszystkim dla fanów Depeche Mode. I do tego jeszcze wydarzenia na pewno będziemy wracać na ten niebieski rok.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: Więc de facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
16: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na to, co dziać się będzie wokół powrotu Dio. Powiemy także o tym, co działo się dwa dni temu w Nowym Jorku przy okazji wielkiego powrotu zespołu Greta Van Fleet. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, kto co powiedział na ich temat, na temat muzyków formacji The Killers. A propos też pewnych piłkarskich motywów. do których na pewno będziemy wracać przy okazji tego zespołu. Równo o 19 w piątek 29 maja. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. Dzisiaj jeszcze sporo muzycznych nowości.

Ja mam wielki apel, żeby dać jej czas. Bo ja wiem, że te moje następne słowa mogą brzmieć rozczarowująco a propos debiutu pani Violet Grohl, ale chyba nikt nie miał wątpliwości, że ta płyta będzie brzmiała jakkolwiek inaczej. Ona jest po prostu hołdem do muzyki lat 90. Ale tak naprawdę sama Violet Grohl wspominała o swoich muzycznych inspiracjach i te inspiracje słychać na tej płycie, na tym jej debiucie. Chociażby słuchając Last Day I Love You czy Plastic Couch ma się wrażenie, jakby człowiek przeniósł się do lat 90. do świata grunge'u. A kiedy odpala sobie Big in the Cake, to wprost przeciwnie. Ma wrażenie, jakby gdzieś tam otaczał się punkrockowym klimatem. I ta płyta, zresztą sama pani Violet Grohl mówiła, że garściami czerpała od takich artystów jak The Smashing Pumpkins, jak Sonic Youth, jak Pixies, jak PJ Harvey. I bez wątpienia na tej płycie, na płycie Be Sweet To Me właśnie tak to brzmi, jak hołd do lat 90. I to nie jest żaden zarzut, żeby było jasne. No przecież ona sama wspominała o tym, że tak naprawdę została wychowana przez swojego ojca, który wpoił jej lata 90. I dlatego tak naprawdę taką płytę dostaliśmy. Natomiast dla mnie najciekawsze i takie chyba najbardziej oczekujące jest to, co wydarzy się na drugiej i trzeciej płycie. To znaczy wtedy, kiedy ona zacznie nas sączać tak naprawdę swoją własną muzyką, swoimi własnymi inspiracjami. Może się wydarzyć tak, że jednak ta lata 90. i ta muzyka to był tylko przyczynek do rozpoczęcia tej wielkiej kariery muzycznej, bo ta artystka ma niesamowity głos i chyba wszyscy powiemy wprost, czekamy na kolejne płyty, bo one na pewno będą tak samo dobre.

No, tacy stąsi na sterydach. To Sum 41, to Paint It Black Westerok. A propos sterydów, to będzie powrót Roniego Jamesa Dio, czyli Dio Disciples, albo Dio and the Disciples. Tak nazywać się może ten zespół, który będzie wracać za sprawą Wendy Dio, czyli wdowy po Ronin Jamesie, która zapowiedziała ten muzyczny powrót z tego coverbandu. Powiedziała, że jeszcze nie wiemy, bo nie ma nazwy, ale to będzie Roni i to nie w hologramie, nie w sztucznej inteligencji, ale zrobimy prawdziwego Roniego w teledysku, jak mówi. Więc mają teledysk i mają tak naprawdę kilka kompozycji, dokładnie 4 piosenki, no i chcą małego powrotu. Będziemy przyglądać się temu pomysłowi wdowy po Ronim Jamesie Dio. A skoro tak, no to przy okazji tego powrotu oczywiście jednej kompozycji nie może zabraknąć.

0: To ich ósmy numer jeden, jeśli chodzi o listę mainstream rock na Billboardzie. To także zapowiedź nadchodzącej płyty, która będzie ciężka, która będzie brutalna, która będzie surowa, która będzie mroczna, emocjonalna. I do tego ten mocny wokal Taylor Momsen. Panie i panowie, płyta Dear God, piąty studyjny album formacji The Pretty Reckless, zbliża się wielkimi krokami, bo premiera już 26 czerwca. Czekamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Reklama.

I ten krakowski klimat zmieniamy na rzecz tego, co działo się 27 maja w legendarnym nowojorskim Bowery Ballroom, gdzie pojawił się zespół Greta Van Fleet. Zespół, który nie zagrał żadnego koncertu od września 2024 roku, a teraz postanowił pojawić się w kameralnym miejscu, by zagrać koncert. Mówimy o panach, którzy jeszcze do niedawna występowali w nowojorskim samym Madison Square Garden na wyprzedanym koncercie. A teraz wracają. Postanowili zaskoczyć, prezentując dwie nowe kompozycje, Tear It Down i Play Your Games. To też wielki powrót zespołu po latach, kiedy tak naprawdę zajmowali się swoimi pobocznymi projektami. A to może oznaczać wielki powrót zespołu Grety Van Fleet i będziemy się na pewno temu powrotowi przyglądać. Panie i panowie, to skoro oni zagrali dwa dni temu jedną z nowych kompozycji, to może w radarze też to zrobimy. Panie i panowie, po raz pierwszy w Esterok to Play Your Games i nowa Greta Van Fleet.

0: To facet, który przez lata naprawdę miał gigantyczne problemy. Pamiętamy, jak chociażby był przez wielu nazywany ekspertem od niszczenia własnego wizerunku. Ale po latach mam wrażenie, że jednak gdzieś tam się poukładał, gdzieś tam zaczął zauważać także inne ścieżki swojej możliwej kariery, chociażby tej filmowej. No bo w końcu warto wspomnieć o tym, że ten wokalista zagrał Franka Sinatrę w filmie o prezydencie Reaganie. Chodzi o film biograficzny, który miał swoją premierę w 2024 roku. Polecamy bardzo serdecznie, bo to bardzo ciekawe kino, w którym do kinie pojawił się właśnie wspomniany wokalista formacji Creed.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzenie.
3: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
4: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
3: W życiu.
4: Doniosę na was, autentycznie.
5: Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
6: Słoną wodę można odsolić, prawda?
7: A słoną zupę nie.
6: Tutaj ktoś coś popieprzy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: Zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Reklama. Eskarok Rada.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawić się może Tom Morello, a właściwie nie tylko, to będą nowe dźwięki od Toma. Zagramy nowe Kaleo, a na koniec sprawdzimy, jak na basie rodzi sobie sam Keanu Reeves. Ale zanim to wszystko, czas wrócić wspomnieniami do tego, co działo się 10 dni temu w Chorzowie. Bo myślę, że niektórzy cały czas mają z tyłu głowy te dźwięki. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania w radarze. To Metallica.

Proszę mi wybaczyć, ale ja nie wytrzymam już tego outra. Ja czekam tak długo na zaprezentowanie tego nowego numeru Toma Morello z Rage Against the Machine, że Państwo tę końcówkę Aerosmith mi wybaczą. Tym bardziej, że Tom Morello ostatnio nie rusza się nigdzie muzycznie bez swojego syna, dlatego to będzie bardzo ciekawe zestawienie, bo mamy Toma Morello z Rage Against the Machine, jego syna Romana oraz Serge'a Tankiana z System of a Down. Panowie znów łączą siły. Tym razem inspirują się sytuacją imigrantów w Stanach Zjednoczonych. A sam Tom Morello mówi wprost: prześladowania imigrantów w całym kraju i heroiczny opór wobec narastającej fali faszyzmu. Adjourned to pieśń wolności oparta na miażdżących riffach, walcząca o sprawiedliwość i równość. I to jest właśnie zapowiedź tych nowych dźwięków od pana Serge'a Tankiana i Toma Morello. Warto wspomnieć o tym, że Tom Morello także wczoraj zapowiedział swój własny festiwal Power to the People, który odbędzie się w Maryland już 3 października, a tam, jeśli chodzi o line-up, nie tylko Serge Tankian, nie tylko Bruce Springsteen, nie tylko Foo Fighters czy Dave Matthews, ale także Cypress Hill. A już teraz na antenie Jeski Rock premierowo, po raz pierwszy, to Tom Morello, jego syn Roman, no i Serge Tankian w Esce Rock.

to zespół, który szykuje się do świętowania 33-lecia debiutu przy okazji wydania jeszcze raz tej płyty Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Czekamy oczywiście na to wznowienie, na tę reedycję, na której znajdą się pewne rarytasy związane z tym wydaniem Deluxe. Jak już jesteśmy przy tych rarytasach i przy rocznicach, to warto wspomnieć o tym, że formacja Kaleo także świętuje 10. rocznicę wydania swojego krążka AB i dlatego będzie wydawać swoją wersję Deluxe już w czerwcu tego roku. No i postanowiła także przypomnieć o sobie także za sprawą tego singla. To Still No Good i nowe Kaleo.

0: To nowe dźwięki od Nickelback. Panowie wrócili po 4 latach milczenia po płycie Get Rollin'. Napisali na Instagramie, tylko zapowiadając tę kompozycję, cytując: jesteśmy tu, aby ogłosić, że na razie nie możemy niczego ogłosić. Ale dodali, że wkrótce, i na tym się zakończyło. Bo my czekamy na dalszy ciąg tego wkrótce. To nowe Nickelback w SC Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

To laureaci Złotego Fryderyka. To zespół, który w tym roku świętuje swoje 45-lecie. To Lady Punkfest Rock. A przed nami zespół, który tak naprawdę zniknął na ponad 20 lat, chociaż powstał w latach 90. Nazywają się Dogstar i prawda jest taka, że cały świat zna ich basistę, chociaż nieczęsto zna się basistę co poszczególnych zespołów. Ale jak ten basista nazywa się Keanu Reeves, jest znanym aktorem, to nieco zmienia się ta optyka. Dzisiaj optyka zespołu Dogstar wygląda tak, że panowie zaprezentowali swoją nową płytę All In Now, która dzisiaj ma swoją premierę, a my sięgamy po utwór tytułowy nowego krążka formacji Dogstar.

0: I tą orkiestrą męskiego grania sprzed 10 lat kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Warto wspomnieć o tym, że ta orkiestra w tym tygodniu zaprezentowała także swój drugi hymn, co nie wydarzało się jeszcze nigdy w historii projektu Męskie Granie Orkiestra. To tak w gwoli małego podsumowania, bo to właśnie koniec tego tygodniowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także w poniedziałek po 18, a już za kilka chwil dźwięki tylko zza oceanu.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama. Droga 66 w Escerok. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szadziłowski.

przez wielu uznawany za najczęściej cytowanego, najczęściej coverowanego muzyka country w historii. Sam nie stronił od słuchania nowej muzyki, od uczenia się tego, co robią młodsi i od sięgania po ich twórczość i nagrywania jej na swój jedyny i niepowtarzalny sposób. Johnny Cash, który będzie bohaterem dzisiejszej Drogi 66, w utworze Bruce'a Springsteena Johnny 99 rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Dziś kawery, których wspólnym mianownikiem będzie właśnie Johnny Cash, który te kawery wykonywał. Sięgał po różne gatunki, sięgał po różnych artystów i robił z tymi numerami absolutnie szalone rzeczy. Jeżeli chodzi o numer, od którego zaczęliśmy, to Johnny Cash nie tylko nagrał ten utwór, ale w ogóle zatytułował cały swój krążek tytułem właśnie numeru, który de facto rok wcześniej wydał Bruce Springsteen, czyli w 1982 roku. Kolejny utwór natomiast, który na dziś dla Państwa przygotowałem, to jest kawałek, który udowadnia, jak wszechstronnym artystą był i jak otwarty miał umysł Johnny Cash. No bo żeby sięgnąć po absolutny klasyk muzyki EBM i zrobić z niego praktycznie swój kawałek, to naprawdę trzeba było potrafić. Johnny Cash w numerze Depeche Mode, Personal Jesus.

I Hang My Head. To Johnny Cash, jego wersja numeru Stinga, który ten napisał i wydał w 1996 roku na albumie Mercury Fallen. Ten numer bardzo mocno inspirowany jest dziecięcym zafascynowaniem Stinga westernami i muzyką country. Opowiada historię chłopca, który zastrzelił nieznajomego i musiał się uporać z konsekwencjami swojego czynu. Wersja Johnny'ego Cash'a, moim zdaniem, proszę Państwa, nadaje temu utworowi dodatkowej głębi i dodatkowego takiego metafizycznego wymiaru. Tak samo zresztą jak wersja Johnny'ego Cash'a numeru Simona i Garfunkela Bridge Over Troubled Water. Ten numer w oryginale pojawił się w 1970 roku i był tytułowym kawałkiem piątego i ostatniego albumu studyjnego tego duetu. Jak Bridge Over Troubled Water brzmi w wykonaniu Johnny'ego Cash'a? Posłuchajmy.

No Expectations. W oryginale ten numer był bardzo kantrową balladą. Natomiast Johnny Cash przyspieszył go, dodał troszeczkę bluegrassu, troszeczkę hiszpańskich rytmów i paradoksalnie zrobił z tego dużo mocniejszy kawałek niż był w oryginale. A w oryginale ten numer pojawił się w 1968 roku na płycie Beggar's Banquet grupy The Rolling Stones. Johnny Cash wziął go na warsztat dokładnie 10 lat po wydaniu oryginału. Mało tego, wokół tego kawałka zbudował swój album Gone Girl. To był Johnny Cash w numerze Stonesów. No to teraz Johnny Cash sięgający po zupełnie inny muzyczny styl. Oprócz tego, że sięgnął po muzykę reggae, to jeszcze sięgnął po absolutną legendę muzyki punkowej, bo w tym utworze Johnnemu Cashowi towarzyszy niejaki Joe Strummer z grupy The Clash. Krytycy, proszę Państwa, zgodnie twierdzą, że ten numer jest jednym z najbardziej nieoczekiwanych i zaskakujących duetów Johnnego Casha w całej jego karierze. Pojawił się w 2003 roku jako część boksu Unearthed, a tytuł kawałka, o którym opowiadam, to kawałek Boba Marleya, Redemption Song. No to posłuchajmy, jak poradził sobie z nim Johnny Cash w towarzystwie Joe'ego Strummera.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Zamieszania narobił wczoraj też Jaś Kapela, który w kanale Zero palnął, że artyści powinni płacić ci najlepiej zarabiający, tacy jak Sanach i Mata, po 50% podatku na rzecz tych, którzy nie zarabiają.
2: No my też tak to z panem Wojtkiem widzimy. Ci najlepiej zarabiający prezenterzy radiowi powinni składać się na pensję tych nieco gorzej zarabiających.
1: Oczywiście, że tak.
2: No na przykład Aśka dzisiaj pojechała dorabiać na naszą pensję.
1: A jakże? Jeszcze kończył kategoria małżeństwo.
3: Jak się nazywa propozycja seksu małżeńskiego po czesku? Żenada.
2: A jak żena neda, to co? Sam wezmę.
1: Tyle to ostatnio dużo podróżyłeś, to tak bardziej po francusku chyba było, nie?
2: Żenada.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.

Wcześniej Redemption Song Boba Marleya, a przed chwileczką Redemption Day Sheryl Crow. Sheryl Crow, z którą Johnny Cash pod koniec swojego życia miał bardzo bliski kontakt. Zresztą bardzo często Sheryl Crow w wywiadach wspomina moment, w którym Johnny Cash zadzwonił do niej i powiedział o tym, że ma zamiar właśnie nagrać jej piosenkę Redemption Day. Ten kawałek pojawił się dopiero na wydanej po śmierci Johnny'ego Casha płycie America Six, Ain't No Grave i jest to jeden z ostatnich kawałków, który artysta nagrał. I słychać w nim, proszę Państwa, człowieka, który przeżył niezliczoną ilość przygód, którego życie traktowało na różne sposoby i który ewidentnie zdaje sobie sprawę z tego, że zbliża się jego koniec. No to teraz zmieniamy czasy, zmieniamy klimat. Johnny Cash w doskonałej formie, bo to jest dokładnie połowa lat 80. i album Johnny'ego Casha Rainbow, na którym jako cover znalazł się numer z albumu Pendulum z 1970 roku grupy Creedence Clearwater Revival. Johnny Cash i jego wersja Have You Ever Seen the Rain?

oryginale Tom Petty and the Heartbreakers i rok 1985. Album zatytułowany tak samo jak utwór, którego wysłuchaliśmy, czyli Southern Accents. Ta wersja, której wysłuchaliśmy, pojawiła się 11 lat później na płycie Johnny'ego Cash'a Unchained, na której zresztą Tom Petty and the Heartbreakers Johnny'ego Cash'a wspierali. No to teraz z 96 roku przeskakujemy do roku 2000, kiedy to pojawiła się płyta Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Nebraska Bruce'a Springsteena to rok 1982, czyli na 18 urodziny tej płyty pojawił się krążek, który był hołdem dla niej. Do tego krążka, coś mi się wydaje, już niedługo wrócimy, jeżeli chodzi o drogę 66, no ale nie dziś. Dziś tego krążka tylko jeden numer zatytułowany I'm on Fire. Oczywiście w wykonaniu faceta w czerni.

0: To był rok 1996 i płyta Johnny'ego Cash'a zatytułowana Unchained, za którą zresztą dostał nagrodę Grammy w kategorii Best Country Album. Kiedy panowie z Soundgarden usłyszeli wersję Johnny'ego Cash'a, to na ostatnich trzech koncertach przed rozpadem dedykowali ten numer właśnie Johnny'emu Cash'owi. Mało tego, Chrisowi Cornellowi tak bardzo spodobała się aranżacja Johnny'ego Cash'a, że później na swoich solowych koncertach, jeżeli włączał ten numer do setlisty, to grał go i śpiewał właśnie w wersji, którą zaprezentował na swoim albumie Johnny Cash. No to teraz, proszę Państwa, czas na rzucenie uchem na Johnny'ego Cash'a, który rozprawia się, w cudzysłowie rzecz jasna, z mega balladą jednego z największych zespołów na świecie. I mógłbym w tym momencie rozpływać się nad tym, jak Johnny Cash podszedł do skawerowania tego utworu, o jego aranżu, o interpretacji tekstu. Ale zamiast o tym opowiadać, po prostu posłuchajmy. Johnny Cash w numerze U2, One.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?

1975 roku pojawiła się płyta Johnny'ego Cash'a zatytułowana po prostu Johnny R. Cash. I na tej płycie właśnie znalazł się cover grupy The Band i Robiego Robertsona zatytułowany The Night They Drove Old Dixie Down. I tego covera właśnie posłuchaliśmy w drodze 66. Jeszcze na dziś zostały mi, proszę Państwa, dwie piosenki. Najpierw sięgniemy znów do albumu Unchained z 1996 roku, na którym to albumie zresztą Johnny'ego Cash'a wspierał Tom Petty and the Heartbreakers. I właśnie po numer zatytułowany I Won't Back Down Toma Petty'ego, który na ten album został nagrany przez Johnny'ego Cash'a, sięgniemy najpierw. A później, proszę Państwa, będzie piosenka, którą Johnny Cash nagrał na swój ostatni album studyjny wydany za życia. Zanim powiem Państwu, co to za utwór, chociaż podejrzewam, że większość z Państwa już wie, o który numer chodzi, to tylko przypomnę, że wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrok.pl w zakładce podcasty. No i przypomnę, że mogą Państwo do mnie pisać na adres droga66@skrok.pl. No a numer, którym się z Państwem pożegnam po I Won't Back Down Toma Petty'ego, to numer grupy Nine Inch Nails zatytułowany Hurt. Oczywiście w wykonaniu Johnny'ego Cash'a, który był bohaterem dzisiejszej Drogi 66. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo. No i do usłyszenia za dwa tygodnie po 21.00.

0: way.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Mawiają, że kiedy najgorsze, co może ci się zdarzyć, rzeczywiście ci się przydarza, a ty to jakoś znosisz, wtedy jesteś najsilniejszym człowiekiem na świecie. Czym jest wytrwałość i dążenie do celu, kiedy ma się ograniczenia? Ma się granice, które szalenie trudno jest przekroczyć, tak nam się przynajmniej wydaje. Jak sukcesem podnieść się po upadku? Jakie lekcje wyciągnąć z porażek i jak odzyskać sprawczość? Żyć trochę na przekór przeciwnościom. O tym między innymi dziś w Drogowskazach. Moim i waszym gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, była doradczyni prezydenta RP i zarazem autorka książki Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie, Paulino, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Paralimpijki, Paulino, odsłaniają swój świat w uważnych i czułych rozmowach z tobą. Czy trudno było ciebie namówić te wspaniałe kobiety, wielkie sportsmenki do zwierzeń, nie zawsze łatwych, czy ich historie, przez które przeprowadzasz czytelniczki i czytelników, mają jakieś części wspólne? Jeśli tak, to jakie?
2: Częścią wspólną każdej z tych historii jest fakt, że każda z 8 dziewczyn, o których piszę, zdobyła medal Igrzysk Paralimpijskich, co najmniej jeden.
1: Co najmniej jeden.
2: Co najmniej jeden, bo są takie, które zdobyły jeden, ale jedną z bohaterek jest Natalia Partyka, która ma na swoim koncie 12. Natomiast to była tak naprawdę jedyna cecha wspólna, dlatego że każda z tych historii jest oczywiście inna, poza faktem, że każda z dziewczyn także była na Igrzyskach Paralimpijskich. No ale żeby być paralimpijką, no to w Igrzyskach trzeba po prostu uczestniczyć. I odpowiadając na twoje zasadnicze pytanie, czy trudno je było namówić, ja w ogóle nie musiałam ich namawiać. Ja dzwoniłam, pytałam i słyszałam, tak, chcę. I myślę, że to była taka najfajniejsza wizytówka naszych znajomości, bo większość z nich była wieloletnia, bo ja na pierwsze igrzyska jako reporterka pojechałam w 2004 roku do Aten. No i to było już bardzo dawno temu, jeśli popatrzymy, że mamy 2026 rok, więc większość z tych dziewczyn znam od wielu lat.
1: Popularny dziennikarz sportowy Michał Pol, serdecznie Michała pozdrawiamy, a kiedyś pracowałem z nim w jednej redakcji, napisał o twojej książce, że jest niezwykłą kroniką upadków, z których trzeba było się podnieść i też zwycięstw, które smakują lepiej niż złoto. Jakie patenty bohaterki twojej książki, Pauliny, mają w kwestii właśnie podnoszenia się z kolan? W świecie sportu to normalne, że raz są sukcesy, tak, innym razem są porażki, trzeba przez nie jakoś przejść, tak to jest zresztą w całym życiu. Która z pań sportsmenek może ujęła ciebie szczególnie mocno w tym właśnie kontekście podnoszenia się z upadku?
2: W tym kontekście chyba najmocniejsza jest opowieść Natalii Partyki. Zresztą ona ma taki tytuł, który zaczerpnęłam ze słów, które powiedziała. Nikt czegoś takiego nie przeżył, dlatego że Natalia przez 13 lat nie przegrała ani jednego turnieju w parasporcie. Znaczy w ogóle wyobrażenie sobie tego, że można być tak mocnym, tak silnym, to jest jedna rzecz, ale druga, to na co ona zwraca uwagę, że ona zawsze, kiedy wychodziła do stołu, wiedziała, że to ta druga osoba chce być tą pierwszą, która zdarła jej skalp. Zresztą dokładnie takiego sformułowania używa. I jak ona przegrała w Tokio i nie mogła wejść już czy do walki finałowej o złoto, no to było tak, jakby świat nagle przestał istnieć. Dla wszystkich fanów, no zwłaszcza paratenisa stołowego. I kiedy z nią rozmawiałam, to ta opowieść właściwie o Natalii dzieli się na dwie części i to ona ją podzieliła. Jej życie do Tokio, ta porażka i potem co ona z tą porażką zrobiła, jak ona to życie naprawdę w sposób niesamowity zmieniła i to jest tak niezwykła opowieść. Ja ją polecam gorąco wszystkim.
1: Tak, no nie
2: opowieści.
1: Będziemy wszystkiego zdradzać, bo wszystko jest w tej pięknie opakowanej książce twojego autorstwa.
2: Ale polecam historię Natalii, bo kiedy przeżywa się... W sporcie w ogóle głównie się przegrywa. Na podium się jest bardzo rzadko.
1: To prawda.
2: Podium są tylko 3 miejsca. I tak naprawdę być tak jak Natalia Partyka, czyli nie przegrywać przez tyle lat, mało komu się to zdarza, o ile w ogóle. I to, jak ona sobie to poradziła, jak odnalazła zupełnie inny rodzaj życia, smakowania tego życia, kiedy potrafiła stanąć z boku i popatrzeć na to, co do tej pory robiła. I to jest w tej książce.
1: No właśnie, dla bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino, rywalizacja sportowa to coś więcej niż puchary i medale. Więc co? Czym jest dla tych wspaniałych kobiet ta rywalizacja? Co im daje? Co mogą też wykorzystać w życiu pozasportowym, nie?
2: No myślę, że dla każdej z dziewczyn jest to zupełnie coś innego.
1: No tak.
2: Ale z takiego sportowego punktu widzenia, to życie na medal jednak w sporcie wyczynowym to jest podporządkowanie niemal wszystkich sfer po to, żeby startować na najwyższym poziomie. I to jest dosyć wysoka cena, za którą każda z nich musiała zapłacić. Żeby pojechać na Igrzyska Paralimpijskie, no czasem ktoś może powiedzieć, no to są tylko paraigrzyska, a to nieprawda, dlatego że naprawdę trzeba poświęcić niemal wszystko, żeby w ogóle się tam zakwalifikować, a żeby stanąć na podium, to już jest naprawdę level high.
1: Dlaczego sport także, a może zwłaszcza, Paulino, ten paralimpijski pomaga przetrwać najtrudniejsze sytuacje w życiu? Czego uczy? Jakie cechy osobowości wzmacnia? Jakie buduje też nawet od podstaw? Co mówią o tym bohaterki twojej książki?
2: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. One z tym sportem są całkowicie scalone i to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat i kiedy pojawiła się na tej sali treningowej, jeszcze nikt nie myślał, kim ona będzie i na pewno nikt jeszcze wtedy nie obstawiał, jak daleko zajdzie, że będzie jedną z najwybitniejszych tenisistek stołowych na świecie, bo trzeba dodać od razu, że ona 4-krotnie startowała także w igrzyskach olimpijskich. To ten sport kształtował ich życie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, to są takie zawodniczki, i w ogóle w przypadku osób z niepełnosprawnościami, sport naprawdę pozwala i pomaga stanąć na nogi. I wrócę tutaj do czegoś, co jest tylko zajawione w tej książce, mianowicie do roku 48 i Stoke Mandeville, kiedy Sir Ludwig Gutmann, zwany takim Kubertenem Igrzysk Paralimpijskich, zorganizował zawody łucznicze dla pacjentów w swoim szpitalu. Gutmann był neurochirurgiem. I co zauważył? Zauważył, że kiedy jego pacjenci mieli zaleconą rehabilitację, no to mówiąc krótko, specjalnie się nie przemęczali, I raczej ją takim nieformalnym językiem trochę olewali. Natomiast w momencie, kiedy on ogłosił, że będą zawody, które zorganizował dokładnie wtedy, kiedy miały trwać igrzyska olimpijskie, zauważył, że oni się mocno zajarali, zaczęli ćwiczyć, zaczęli się przygotowywać, no bo każdy z nich chciał wypaść jak najlepiej. I Gutmann odkrył, że sport to jest taki katalizator sprawności dla osób, które tę sprawność straciły. I jego idea była na tyle fantastyczna, że 12 lat później, w 60 roku, odbyły się pierwsze Igrzyska Paralimpijskie, a potem to już ruszyło w sposób niesamowity.
1: Bohaterki twojej książki Życie na medal, to i tytuł, Paulino, to Kinga Druszcz, paraszermierka, Justyna Kozdryk, podnoszenie ciężarów, Joanna Mendak, parapływanie, Dorota Bucław, paratenis stołowy, Dorota Kubicka, Natalia Partyka, wspominana tutaj wielokrotnie, paratenis stołowy, Karolina Pęk, paratenis stołowy również, Lucyna Kornobys, para lekkoatletyka i Katarzyna Rogowiec, para narciarstwo biegowe. Co uskrzydla twoje bohaterki, bohaterki twojej książki? Co też może, kto jest dla nich największym wsparciem, skąd czerpią siłę? Tutaj się bardzo często przywijał wątek mamy i taty, rodziców najbliższych chyba, prawda?
2: No bo to
1: którzy byli
2: taki
1: tym takim motorem napędowym, popychającym trochę w kierunku sportu.
2: Zawsze osoby, które są najbliżej, tak naprawdę są fundamentalne, mają fundamentalne znaczenie. Rodzice, którzy wspierają dziecko z jakąś niepełnosprawnością, którzy angażują je w aktywność fizyczną, angażują je w sport, to jest naprawdę prawdziwy skarb, bo ktoś ten wysiłek musi wykonać, zwłaszcza jeśli dziecko potrzebuje wsparcia. Ale to jest rodzina, to są trenerzy, to są właściwi ludzie we właściwym momencie, czasie i miejscu. Joanna Mendak, parapływaczka, ona też trafiła do pływania z rehabilitacji, ale zaczęła pływać ze zdrowymi dziećmi. Cieszyła się jak dziecko z tego, że nie była ostatnia na którychś zawodach z rzędu, bo na początku naprawdę jej to wcale tak dobrze nie szło. Zresztą mówię o sobie, że ona to wypracowała, że te medale, na te medale po prostu rwała ziemię, żeby gdzieś tam zaistnieć w tym największym największym sporcie, na największych arenach. To są także psychologowie, którzy współpracują w tej chwili z paralimpijkami. To są przyjaciele, to jest ogromna rzesza ludzi tak naprawdę, którzy przewijają się przez te wszystkie lata. No w przypadku Doroty Bucław jest to Dorota Kubicka, to jest absolutnie niezwykła opowieść o przyjaźni, która przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie wiem, czy powiem coś więcej, bo nie chcę zdradzić wszystkich szczegółów, ale to jest taka symbioza dwóch przyjaciółek, które od ponad 20 lat są razem, nie w związku, bo to też może warto podkreślić, tylko po prostu jedna drugą wspiera w codziennym życiu.
1: Ja się zastanawiam, Paulino, w jaki sposób, też dzięki czemu niepełnosprawność wrodzona lub nabyta, tak to może dość niezręcznie ujmę, może stać się motorem do walki, tak, do zmian w życiu. Co o tym decyduje? Czy wytrwałość, czy determinacja, konkretne cechy osobowości? Co bohaterki twojej książki chciały udowodnić sobie i pokazać światu?
2: Nie jestem pewna, czy one chciały coś udowodnić. Okay. Myślę, że ten sport się pojawia w którymś momencie w ich życiu i one tego bakcyla łapią. Tak naprawdę, kiedy napisałam tę książkę, kiedy wysłuchałam wszystkich ich opowieści, zdałam sobie sprawę, że one w pewnym sensie ten sport miały w swoim DNA, że każdą z nich do sportu ciągnęło, albo przykład był już w domu, że ten sport był po prostu ważny.
1: Tak, to prawda.
2: W przypadku Kasi Rogowiec narciarstwo uprawiał tato. W przypadku Doroty Bucław tato był koszykarzem i ona też chciała być koszykarką. Natalia Partyka chodziła z siostrą na treningi tenisa stołowego. Tutaj tych analogii jest bardzo dużo i one się w tym sporcie po prostu natychmiast odnajdywały. Karolina Pęk, która po prostu sama z siebie chciała być piłkarką nożną, ale w tamtych czasach jeszcze nie było piłki nożnej dla dziewczyn, więc się zdecydowała na tenisowe, powiedziała tu piłka, tam piłka, spróbuję. Więc gdzieś tam ten sport w nich był od samego początku. One miały po prostu taką sportową duszę, która musiała paść na odpowiedni grunt i tam mogła rozkwitnąć.
1: A co w życiu polskich paralimpijek, których historię opisujesz w swojej książce, Paulino, jest najtrudniejsze? Co było przyczyną też załamań, tak? Rezygnacji z marzeń? Czy mamy tu jakiś też wspólny mianownik, czy nie? Takie najtrudniejsze. Co było, co mówiły bohaterki twojej książki dla nich podczas wspinania się po tych szczeblach kariery też sportowej?
2: Myślę, że to były różne historie i różne momenty w zależności od bohaterki. Taką rzecz, która mnie poraziła i o której nie wiedziałam, mimo że tym sportem się zajmowałam, był fakt, że Joanna Mendak, wielokrotna mistrzyni paralimpijska w pływaniu stylem motylkowym, w którymś momencie przestała pływać tym stylem, bo przestała, jak ona twierdzi, choć to trudno w to uwierzyć, umieć dobrze pływać tym stylem. Brzmi absolutnie niewiarygodnie. I ona przez ponad rok próbowała się go nauczyć na nowo i zrezygnowała. I to jest w ogóle coś niesamowitego, że po, ja nie pamiętam, nie chcę teraz palnąć jakiejś głupoty, ale po wielu latach zdobywania medali, gdzie jej rekordy nadal obowiązywały jeszcze 2-3 lata temu, ona doszła do wniosku, że popełnia taki błąd, którego nie jest w stanie się pozbyć i już nie potrafi tak pływać jak kiedyś. I mimo ogromnej pracy, którą wykonała z trenerem, już do tego nie wróciła. To był oczywiście taki moment dużego kryzysu. Myślę też, że momentem kryzysowym bardzo jest, kiedy zawodnik z bycia przez wiele lat na szczycie nagle spada gdzieś niżej. Znaczy spada w cudzysłowie, bo ciągle jest w pierwszej piątce albo dziesiątce najlepszych zawodników na świecie. Tu wracam do Joanny Mendak, bo to też jest ciekawa historia. Kiedy ona przestała stawać na podium, to było w 2016 roku podczas Igrzysk Paralimpijskich w Rio de Janeiro, nie zakwalifikowała się, nawet nie przeszła eliminacji do finału, to jest bardzo trudne, ale to też sprawiło, kiedy ona już przez to przeszła, że w Paryżu, kiedy zajęła 7 miejsce, cieszyła się bardziej niż ci, którzy byli na 6, 5. Jej tato wtedy powiedział, że on zobaczył w niej taką radość, którą widział tej maleńkiej dziewczynki, która po raz pierwszy nie była na zawodach ostatnia.
1: Polskie paralimpijki odsłaniają swój świat. Co je załamuje? Co uskrzydla? Co jest największą przeszkodą? A co wsparciem? Dziś częściowo odpowiadamy na te pytania. W studiu ze mną i z wami jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Poklękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Czytałem kiedyś, że życie nie polega na tym, żebyśmy byli najszybsi. Nieważne też, jak nam się powiedzie. Najważniejsza jest wytrwałość. Najważniejsze, żebyśmy stali na nogach i bez względu na okoliczności uparcie szli naprzód. Czy to łatwe? No, rzadko kiedy, ale jak najbardziej możliwe i też wykonalne. Doskonale wiedzą to wspaniałe bohaterki książki, która wywołała powstanie tej konkretnej edycji drogowskazów. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Paulina Malinowska-Kowalczyk. Paulina jest dziennikarką, korespondentką z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, jest nauczycielką akademicką, byłą doradczynią prezydenta RP i też autorką książki, którą mamy na studyjnym stole. Ta książka, jej tytuł to Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam Ciebie, Paulino, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: Czy dla wspaniałych paralimpijek, którym poświęciłaś swoją książkę, sport jest absolutnie wszystkim, wszystko jemu podporządkowują. Czy cenią też sobie życie obok sportu? Jeśli tak, to na co w nim stawiają? Na relacje rodzinne, nie wiem, koleżeńskie, pracę zawodową, tak? No bo sport to jedno, a trzeba też jeszcze, powiedzmy, zarabiać sobie, tak? Czyli, nie wiem, uprawiać jakiś zawód, powiedzmy, pozasportowy. Jak one godzą te światy?
2: Myślę, że to zależy, w którym momencie życia się znajdują. Okay. Mm-hmm. I to bardzo zależy też od takiej sytuacji indywidualnej. Dlatego, że no, historia Katarzyny Rogowiec, paranarciarki biegowej, która kiedy była maleńkim dzieckiem straciła obie ręce, też dzieli się na dwie części. Część dotyczącą kariery sportowej i to takiej takiego maksymalnego podporządkowania całego życia, absolutnie całego, wysiłkowi fizycznemu, przygotowywaniu się do zawodów i część, kiedy ona tak naprawdę, i to się dzieje teraz, ma swoją rodzinę, ma dwójkę dzieci i to jest jej cały świat. I do sportu dopiero zaczyna wracać w takiej formie sportu absolutnie niewyczynowego, tylko sportu dla przyjemności dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bo kiedy dzieci były małe, no bardzo trudno jest sport uprawiać. Ci, którzy mają dzieci płaczące, zwłaszcza w domu, no to wiadomo, że ten czas dla siebie jest bardzo ciężko wyrwać. Ale zapytałeś też o to łączenie kariery
1: światów, dokładnie sportowego, zawodowego, rodzinnego, osobistego i tak dalej.
2: To jest na pewno bardzo trudne. Są takie osoby, które dochodzą do takiego momentu, kiedy nie jest to możliwe i taką decyzję podjęła Lucyna Kornobys, która już od kilku lat nie pracuje zawodowo, tylko całe swoje życie podporządkowała karierze sportowej, ale jest też Kinga Druszcz, która z kolei pracuje w lotnictwie i udaje jej się te dwa światy pogodzić. Świat naprawdę wymagającej kariery w paraszermierce i także pracę, która jest bardzo odpowiedzialna. Niezbyt wiele mogę o niej powiedzieć i ona też niechętnie o niej mówi. Natomiast ona ma w pracy ogromną przychylność i kiedy ma rozpiskę swoich treningów, wyjazdów, zgrupowań, zawodów, to z tą rozpiską przychodzi, kiedy jest podział dyżurów, wówczas jej współpracownicy idą jej na rękę i tylko dlatego jest to możliwe.
1: A propos właśnie pani Kingi, szermierka na wózkach zmieniła jeszcze jedną rzecz w życiu Kingi Druszcz. Dzięki niej nabrała sporego dystansu do swojej lewej ręki. Poznała wiele osób, które mają większe ograniczenia i świetnie sobie z nimi radzą. To cytat z twojej książki, Paulino, Życie na medal. Droga do pokonywania własnych ograniczeń bywa długa, bywa wyczerpująca. Czy były momenty, w których bohaterki twojej książki zaczęły wątpić, że się uda? Jeśli tak, to może jak wychodziły z takiego stanu zwątpienia? Czy wystarczy myśl, że inni mają po prostu gorzej? Tutaj przywołałaś w pierwszej części naszej rozmowę w drogowskazach Joannę Mędak, tak? Zdobywczynię 3 złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich na 100 metrów w stylem motylkowym, która powiedziała trenerowi, że już nie potrafi tym stylem pływać, tak?
2: Tak.
1: Stwierdziła, że się pogubiła, że nie wie, jak wejść w rytm, nie?
2: Potrzebna jest chyba akceptacja. O tym właśnie pisze Joanna Mędak, że trzeba złapać flow z samym sobą, że czasami jest ograniczenie i trzeba je zaakceptować. Tak jak Kinga Druszcz musiała w którymś momencie dojść do tego, że akceptuje to, że ma niewykształconą dłoń. Ona bardzo długo po zakończeniu kariery sportowej w szermierce sprawnych, czyli szermierce chodzonej z powodu kontuzji, musiała tę karierę przerwać, nie chciała wejść do sportu osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po pierwsze uważała to za coś gorszego, nie chciała się identyfikować z byciem osobą z niepełnosprawnością. I w momencie, kiedy w końcu po kilku latach została namówiona przez zresztą wybitnych paralimpijczyków, szermierzy, Grzegorza Plutę, Stefana Makowskiego i usiadła na tym wózku, i mogła odbyć pierwszą walkę, to w niej się obudziło to wszystko, co było kiedyś i wtedy już postanowiła w tej szermierce zostać. Ale najważniejsza, myślę, jest ta akceptacja i ten proces akceptacji i takiego płynięcia z wodą, a nie pod prąd, on daje o wiele większą siłę.
1: A w jaki sposób bohaterki twojej książki, Paulino, trafiły w ogóle do świata sportu? Przypadek, inspiracja, splot sprzyjających okoliczności? Wspomniana tutaj wcześniej Joasia Mendak, zdobywczyni kilku złotych medali na Igrzyskach Paralimpijskich, do sportu trafiła, ile dobrze pamiętam, dzięki trenerowi chyba.
2: Joasia Mendak trafiła do sportu dzięki trenerowi, ale najpierw dzięki rodzicom przyszła na basen, za którym notabene nie przepadała, ale w porównaniu do ćwiczeń rehabilitacyjnych na sali ten basen była w stanie jakkolwiek zaakceptować, ale trzeba pamiętać, że była wtedy małym dzieckiem. I dopiero później została wypatrzona, bo jeździła na zawody dla dzieci pełnosprawnych, jako dziewczynka rokująca. Kiedyś w ogóle było tak, że trenerzy sobie przekazywali informacje o tym, słuchaj, mam dziewczynę niedowidzącą, mam dziewczynę bez ręki, mam dziewczynę bez nogi. W przypadku Kingi Dróżdż, trenerzy, którzy jeździli na zawody pełnosprawnych juniorek, podpytywali o nią, gdzie ona jest, co się z nią stało, bo wiedzieli, że ma pewną niepełnosprawność i w cudzysłowie można by ją zaciągnąć do parasportu. No ale to nie jest takie oczywiste, dopóki dana osoba się na to nie zgodzi sama ze sobą. No ale na szczęście w przypadku Kingi tak się stało, więc i dzięki temu mamy srebrny medal igrzysk w paraszermierce w Paryżu.
1: Ja się zastanawiam, Paulina, czy są jakieś niepełnosprawności, które całkowicie wykluczają karierę paralimpijki, paralimpijczyka? Pewnie są, tak, ale tutaj nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie. A jakie rodzaje niepełnosprawności dotyczą bohaterek twojej książki i co te wspaniałe sportsmenki też robią, żeby wspomagać swoje zdrowie, nie? Czy na przykład równolegle z karierą sportową prowadzą leczenie, rehabilitację?
2: No sport jest w ogóle rehabilitacją, można powiedzieć, natomiast ja zawsze podkreślam, że zawodnik, który staje na starcie, on naprawdę nie myśli, rany, ja się teraz świetnie zrehabilituję. On myśli naprawdę o tym, żeby być albo najszybszym, tak, albo lepszym niż ostatnio, a na pewno lepszym niż ten, który gdzieś tam czy płynie obok, czy biegnie, czy walczy. Natomiast czy one dbają o zdrowie? One muszą dbać o zdrowie. Jeżeli obok aktywności fizycznej, takiego cyklu treningowego, nie ma zadbania o całą aurę związaną z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim dbaniem o leki, które się przyjmuje, to fantastyczne są opowieści Justyny Kozdryk, która no niejedną przygodę z antydopingiem ma na swoim koncie. To jest niemożliwe, żeby nie dbać o jakąś sferę życia, ale z kolei też istotne jest to, co mówi Karolina Pęk, która jest bardzo specyficzną zawodniczką i muszę powiedzieć, że to była jedyna zawodniczka, z którą ja się w pewnym sensie bałam rozmawiać, bo to wśród dziennikarzy na igrzyskach, jak nagrywaliśmy rozmowy z nią, to mówiliśmy, ile zdań ci powiedziała? Co ci powiedziała? Tak albo nie. Nawet jeśli pytanie nie było zamknięte. Więc jeśli ktoś wydobył z Karoliny 2 albo 3 zdania, to w ogóle był wielki sukces. Więc kiedy jechałam na te rozmowy z nią, myślę, Boże, czy to w ogóle się uda? I muszę powiedzieć, że na początku myślałam, że zrobię taki portret Natalii i Karoliny razem, bo one faktycznie są bardzo ze sobą związane. Ale potem, kiedy się okazało, że ta Karolina potrafi już mówić, użyję tak może nieładnie, ale ona by na pewno się pod tym podpisała, to poświęciłam jej tę historię oddzielnie. Co powiedziała Karolina, która unikała ludzi, chowała się pod kapturem, chowała się całkowicie, była ultra wycofana, że dopóki ona sobie nie zrobiła porządku w głowie, to ona nie mogła sama wygrywać. Wracamy albo dochodzimy do takiego punktu, gdzie głowa... Mental naprawdę jest absolutnie kluczowy, żeby osiągać sukces w tym, co robimy.
1: Głowa jest kluczowa. Już to parę razy słyszałem w tym studiu, w studiu Drogowskazów. Paulino, paralimpijskie sukcesy Polek i Polaków, naszych sportowców, rzadko kiedy... No cóż poradzić, takie są fakty. Okupują nagłówki gazet, dzienników informacyjnych czy portali internetowych. Jak sądzisz, dlaczego? Odnosimy fantastyczne sukcesy na tym polu, ale wyraźnie brakuje chyba jednak docenienia tego faktu w społeczeństwie. Czy się mylę?
2: Troszkę tak i troszkę nie.
1: Okay.
2: Bo jeśli popatrzymy, tak jak ja mogę popatrzeć, na taki, przez taki pryzmat no niemal ponad 20 lat, jak ten sport był pokazywany, albo nie był pokazywany, jak się o nim mówiło. Na czasy, kiedy sportem osób z niepełnosprawnościami zajmowała się redakcja publicystyki, a nie redakcja sportowa. Teraz nam się to wydawałoby bardzo dziwne, ale no tak. Tak było na samym początku, kiedy ja zaczynałam pracę dziennikarską zajmując się tą tematyką, to powiemy, że zmieniło się bardzo dużo. Fakt, że od 2016 roku są transmisje Igrzysk Paralimpijskich. Ja myślałam, kiedy zaczynałam pracę, że to się nigdy nie zadzieje, ale to się stało. Dzięki wielu osobom, które pukały, chodziły, przekonywały, że to jest sport, który można sprzedać. On może mieć swoją markę i indywidualność. Wspomniałam w tej pierwszej części rozmowy o Sir Ludwiku Gutmanie. Tak. Na pierwszych igrzyskach w 60 roku było 400 zawodników i zawodniczek. W Paryżu, czyli 2 lata temu, było blisko 4,5 tysiąca. To jest trzecia co do wielkości impreza sportowa na świecie. To jest gigantyczne wydarzenie i są kraje, w których paralimpijczycy są traktowani absolutnie na równi z olimpijczykami. Ja myślę, że nam jeszcze trochę brakuje, a może nawet trochę dużo. Natomiast na pewno jest tak, że to się zmienia. To, że siedzę teraz w studiu twoim i rozmawiamy, mamy rozmawiać prawie godzinę o życiu na medal, o temacie niszowym paralimpijskim też o tym świadczy.
1: Bohaterki twojej książki, Paulino, Życie na medal, mają takie odniosłem wrażenie dystans do swoich niepełnosprawności. Takie odniosłem wrażenie, wczytując się choćby w historię Justyny Kozdryk, sztangistki, medalistki Igrzysk Paralimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Czy ten dystans jest dość typowy dla tych właśnie sportsmenek? Bez niego byłoby pewnie, tak sobie wyobrażam, byłoby im trudniej odnosić sukcesy, też przeżywać porażki. Jak uważasz?
2: No myślę, że ten dystans i nabieranie tego dystansu to jest jakiś taki proces dosyć normalny dla każdej osoby z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby myśleć sobie, że żyje z niepełnosprawnością, nie żyje z niepełnosprawności. To po pierwsze.
1: No tak.
2: Po drugie, myślę, że w wielu przypadkach one tej niepełnosprawności w ogóle nie zauważają. Ona po prostu jest, ale nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli ktoś się porusza na wózku, to wiadomo, że porusza się na wózku i musi się z tym liczyć, ale traktuje wózek jako swoje nogi. To są jego nogi, o które też trzeba zadbać. I myślę, że w momencie, kiedy ta niepełnosprawność przestaje być takim najważniejszym punktem odniesienia, a w przypadku paralimpijek ona na pewno nim nie jest, to zaczyna się nowe życie.
1: A wokół czego koncentrują się też marzenia bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino? Czy te wspaniałe sportsmenki, kobiety są głodne wyłącznie sportowych sukcesów, czy w życiu mają też inne marzenia? Co tobie mówię?
2: No mają marzenia tak jak wszyscy inni ludzie. To tutaj nie ma specjalnie wielkich różnic, mówiąc szczerze. No jasne, chciałyby zdobyć medal. Najpierw chcą zdobyć medal.
1: Czyli jakikolwiek. To jest priorytet, rozumiem.
2: Tak, najpierw chcą zdobyć medal. Jak już zdobędą ten medal, chciałyby zdobyć złoty medal, prawda? Jak zdobędą złoty, no to co teraz? To bym chciała drugi złoty, a potem bym chciała na przykład zdobyć najwięcej złotych medali w danej konkurencji na świecie, w historii. Ta poprzeczka jest ciągle gdzieś tam przesuwana.
1: No, sportowiec musi być trochę zachłanny, prawda?
2: I nie ale ma on zawsze zalety, jest nie? zachłanny. Jeśli by nie był zachłanny, to nie byłby
1: by nie
2: w tym miejscu.
1: Tak,
2: to na pudle by się nigdy nie znalazł. Natomiast jeszcze jest coś takiego, że, i to jest bardzo charakterystyczne, że w momencie, kiedy odnoszą ten sukces, o którym marzyły, pojawia się pustka. I tak naprawdę ta pustka pojawia się niemal zawsze, kiedy kończymy coś wielkiego.
1: To prawda.
2: I trzeba, dziewczyny zresztą o tym dużo mówią, trzeba do tego podejść jako do normalnego etapu. Że trzeba przez to przejść. Że to nie jest nic niezwykłego, nic nienormalnego. Bo w pewnym momencie Dorota Bucław zwłaszcza o tym mówi, że ona marzyła o tym brązowym medalu, bo o żadnym innym, o brązowym. Wydawało jej się, że nigdy go nie zdobędzie, aż w końcu przyszedł Paryż i faktycznie na tym podium stanęła i odczuła taką niesamowitą pustkę, bo zawsze miała jeszcze plan A, B, co jeszcze zrobić, żeby ten medal zdobyć. I nagle ten medal jest.
1: No dobra,
2: i co dalej z moim życiem?
1: Tak.
2: I przed takim pytaniem również trzeba umieć stanąć, trzeba umieć także przejść przez pasmo sukcesów. Tak jak to zrobiła Natalia Partyka. Jeżeli jest pasmo sukcesów, jeżeli nagle się ma poczucie, że ja zawsze zdobywam tylko złoto, wyobrażenie sobie, że zdobywam brąz, nie ma takiego wyobrażenia. To się po prostu któregoś dnia dzieje, przez to też trzeba przejść.
1: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka, zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich, też mistrzostwach. Na tych w Paryżu w 2024 zdobyli 23 medale, jak sobie wynotowałem, 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Największe sukcesy osiągają w lekkiej atletyce, tenisie stołowym, pływaniu i podnoszeniu ciężarów. Wśród nich jest wiele fantastycznych pań i tę edycję Drogowskazu właśnie tym paniom dedykujemy i poświęcamy, a do podjęcia tego tematu skłoniła mnie nowa na rynku wydawniczym książka, a moim gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka właśnie książki, o której mówiłem przed chwilą, a jej tytuł to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Poklękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem.
0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrzywkowski, zapraszam. Polskie paralimpijki to utytułowane sportsmenki odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej, między innymi w lekkoatletyce i tenisie stołowym, a też w pływaniu. Wśród najbardziej znanych są między innymi Róża Kozakowska, lekkoatletyka, medalistka z Tokio, Joanna Mendak, pływanie, oraz Natalia Partyka, tenis stołowy. Polki regularnie zdobywają medale na letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich. To nasz powód do narodowej dumy. Skąd te wspaniałe kobiety biorą się siłę, wytrwałość, determinację, co daje im sport w obliczu życia z niepełnosprawnościami. O tym między innymi w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem cały czas jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie po raz trzeci, Paulina.
2: Witam tak.
1: Jak już wcześniej mówiliśmy, polscy paralimpijczycy, kobiety i mężczyźni często mierzą się z mniejszym zainteresowaniem mediów i społeczeństwa niż olimpijczycy bez niepełnosprawności, co przekłada się też na mniejszą, takie są fakty, rozpoznawalność, też wsparcie sponsorów. W jaki sposób można by to zmienić? Czy bohaterki twojej książki coś mówią na ten temat? Mają jakieś koncepcje, przemyślenia, sugestie?
2: Bohaterki mojej książki przede wszystkim skupiają się na walce o siebie. Właściwie, jeśli spojrzeć na każdą z nich, to one szukają tego sponsoringu także na własną rękę. Niektóre mają swoich menadżerów, mają osoby, które je w tym zakresie wspierają. I myślę, że to też się zmienia. Oczywiście takim najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem jest Natalia Partyka i to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to nie jest tak, że

0: większą rolę. Wcześniej, tak jak kiedyś nie mówiło się o psychologach w sporcie, wcześniej o PR-ze w sporcie również nikt nie myślał. Teraz się to bardzo zmienia, dlatego że każdy sportowiec może budować swoją własną markę. Począwszy od budowania swojego fanpage'a, bo to jest też pokazywanie swojego wizerunku i tego, jak ja się prezentuję. Jasne. Jak ja się w cudzysłowie mogę sprzedać i część zawodniczek, o których ja piszę, robi to w sposób bardzo świadomy. Jeżeli zawodnicy nie będą budowali swojej marki, to nie będą mieli sponsorów. To jest taka praca trochę od podstaw do wykonania i dotyczy tak naprawdę każdego, bez względu na sprawność albo jej brak.
1: Natalia Partyka po raz pierwszy od 2004 roku i igrzysk w Atenach zdobyła podczas igrzysk paralimpijskich w Tokio tylko brązowy medal w turnieju indywidualnym. Zszokowany był cały świat, w szoku była polska reprezentacja. Królowa paratenisa stołowego została zdetronizowana przez Chinkę. Porażka, która przecież jest naturalnym elementem sportu, była w jej przypadku czymś, na co nikt nie był przygotowany i z czym nikt nie umiał sobie poradzić. To cytat swojej książki Życie na medal, Paulino. Czy paralimpijscy sportowcy wspierają siebie nawzajem w takich właśnie trudniejszych momentach swojej kariery sportowej? Jak działa to środowisko tak od wewnątrz? Czy jest w nim na przykład większa wyrozumiałość wobec siebie nawzajem? Wsparcie, samopomoc, jak to oceniasz?
0: Przywołałeś bardzo specyficzny przykład, bo faktycznie kiedy Natalia w tym Tokio przegrała, fajnie powiedziała o tym Karolina Pęk. To pada w opowieści Karoliny, że ona się czuła, jakby ktoś umarł. Że taka była atmosfera, że tak naprawdę to otoczenie nie poradziło sobie bardziej z przegraną Natalii niż sama Natalia. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Chociaż pierwsza reakcja to Natalia opowiada, jak spotkała Patryka Chojnowskiego, też świetnego paratenisistę, kiedy schodziła już po tej grze i on po prostu przybił piątkę. I to jemu pierwsza powiedziała, wypowiedziała te słowa, przegrałam. No tak, widziałem. Ale Natalia opowiada o tym, że dla niej trudne było nawet przeżycie tego, że wchodziła do windy i miała takie poczucie, że ludzie jej unikają, bo nie umieli się zachować, że nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. I to już nawet nie chodziło o to, że wszyscy na ten jej złoty medal liczyli. To ona liczyła na to złoto. I nagle stało się coś absolutnie nieprzewidzianego. Więc to jest taka historia odrębna. Jeżeli chodzi o historie inne, to wsparcie jest zawsze. Oni tworzą takie swoje teamy, swoje grupy. To są przyjaciele w dużej mierze, bo oni spędzają ze sobą naprawdę całe mnóstwo czasu. Jeżdżą na obozy, jeżdżą na zgrupowania, na treningi, na zawody. Czasami jest tak, że z rodziną spędzają mniej czasu niż z kolegą czy z koleżanką z teamu. Więc nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś się nie zaprzyjaźnili, nie przeżywali nawzajem tych swoich walk. Zresztą chodzą na te swoje walki i nawzajem dopingują się. I tutaj to jest taka naprawdę ogromna siła. Bardzo ważną rolę zawsze odgrywa trener. To, w jaki sposób trener do tego podchodzi, jak on przeżywa, czy porażkę, czy zwycięstwo. No, pamiętam ten obrazek, kiedy Karolina zdobyła po raz pierwszy swój złoty medal na igrzyskach i Kai Xiu, no, wybitny trener tenisa stołowego, który trenuje też pełnosprawne zawodniczki, po prostu się na nią rzucił z okrzykiem: czekałem na to 9 lat. I potem jak z Kajem rozmawiałam i on mówił, że on wiedział, że ona musi ten złoty medal zdobyć, że ona niczego w życiu więcej nie chce osiągnąć, że to jest jej absolutny cel, a jego celem było towarzyszyć jej i w tym pomóc, i oni stworzyli taki nieprawdopodobny duet. Duet także nieprawdopodobny dlatego, że Karolina po prostu była bardzo trudną zawodniczką. Ona o tym mówi otwarcie, więc tak mogę też powiedzieć. A Kai znalazł do niej klucz. I stworzenie takiego duetu jest trudne, ale ono się zdarza i potem ono gdzieś tam owocuje takimi fantastycznymi wynikami.
1: Tak sobie głośno myślę, że tak sobie to wyobrażam, że rodzaj niepełnosprawności zapewne decyduje też, jaką dyscyplinę wybierze sportowiec paralimpijski, i nawet jeśli wybór będzie słuszny, to wysiłek, jaki taki człowiek musi włożyć w szlifowanie formy sportowej, jest, też tak to sobie wyobrażam, ale możesz mnie za chwileczkę wyprowadzić z błędu, że ten wysiłek jest znacznie większy niż w przypadku osoby bez niepełnosprawności. Czy się może właśnie mylę, nie? Za co ty, Paulino, podziwiasz bohaterki swojej książki? Za co przede wszystkim w tym kontekście?
0: Za determinację.
1: Determinację.
0: Determinacja to myślę, że jest determinacja, konsekwencja i praca. To są chyba takie trzy składowe ich sukcesów. Tam nie ma przypadków. Tam po prostu nie ma przypadków. Tam jest wypracowana siła, wypracowana przede wszystkim technika, wypracowana głowa.

0: Głowa, jeśli tych składowych nie ma, nie staje się na podium. Powiedziałeś o tym, że one wybierają taką dyscyplinę, jaka im pasuje. Historia Kasi Rogowiec jest ciekawa.
1: No właśnie, bo chciałem ona... powiedzieć, bo tu się właśnie kłania historia
0: tak,
1: właśnie Kasi Rogowiec.
0: Bo tak, Kasia Rogowiec była i w pływaniu, i była w paralekkoatletyce, ale szybko sobie przekombinowała, że ona tam po prostu nie ma żadnych szans. Że ona tam nie będzie najlepsza. Znaczy, tu warto zwrócić uwagę na fakt, że ona od razu chciała być najlepsza. I ona szukała takiego miejsca, które pozwoli jej gdzieś tak właśnie zafunkcjonować. I to narciarstwo, które odkryła, parabiegowe, nie alpejskie, którego ją tata nauczył, było tym miejscem, gdzie ona zobaczyła, że tu może dać radę, a kiedy pojechała na swoje pierwsze igrzyska do Salt Lake City i zobaczyła, że tacy ludzie jak ona mogą biegać łyżwą, chociaż jej się wydawało to niemożliwe, ona nie ma dwóch rąk, no to wtedy pomyślała, że dobra, ja też tak chcę, ja też tak się nauczę i ja też zdobędę ten medal. I ta konsekwencja w dążeniu do tego celu. Ja myślę, że za to je podziwiam najbardziej.
1: A w tym całym kieracie jest jeszcze miejsce na szeroko pojętą kobiecość?
0: No myślę, że fajnie, że o to spytałeś, bo tak dużo mówimy o sporcie,
1: no
0: a myślę, że jeśli ktoś sięgnie po tę książkę, na to zwróciła zresztą Luiza Złotkowska, która tę książkę czytała i napisała o niej bardzo fajną, ciekawą opinię. Ta książka jest tak naprawdę o walce o siebie. O tym, że w kobiecości jest siła i że to są takie kobiety, które pokazują, że tę siłę nawet w bardzo trudnych momentach i ze względu na to, co się zadziało w życiu i ze względu na to, co wciąż się dzieje, można w sobie odnaleźć, wykorzystać ją i przekuć, no na to takie, w cudzysłowie, zwycięstwo. Ale ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zresztą taką dedykację napisałam, że ta książka jest po to, żeby uwierzyć, że warto zawalczyć o podium, cokolwiek ono oznacza. Nawet tak, jeśli się na nim nie stanie, to ta droga jest warta przejścia.
1: Długo nie potrafiłam zaakceptować swojej niepełnosprawności i chyba nadal jej nie akceptuję w 100%, tylko nauczyłam się z nią żyć. Za tymi słowami stoi Lucyna Kornobys, paralimpijska rekordzistka świata w rzucie dyskiem, oszczepem też. Kobieta, która boleśnie zderzała się w życiu z różnymi barierami, jak wyczytałem w twojej książce, z tymi infrastrukturalnymi również. Bała się wózka jak ognia. W końcu jednak go zaakceptowała i nawet chyba polubiła, jak dobrze zrozumiałam. Co najmocniej ciebie urzekło w historii pani Lucyny?
0: Nie odpowiem na to pytanie, bo tych wątków byłoby bardzo dużo. Opowieść Lucyny, czyli dziewczyny, która spędziła większą część swojego dzieciństwa w domu dziecka.
1: W bidulu.
0: W bidulu. Tak, tak o nim mówi. I wyszła z niego o kulach z kartonem, a chwilę później usiadła na wózku. To nieprawda, że nikt jej nie pomógł. Pomogło jej bardzo wiele ludzi, ale ci najbliżsi nie pomagali, bo już ich nie było, która zdobyła wyższe wykształcenie, zrobiła studia podyplomowe, została radną swojego miasta, mieszka sama w swoim mieszkaniu, zdobywa medale. To jest historia, która mnie powaliła na kolana. I kiedy odwiedziłam Lucynę, miałam zupełnie inny pomysł na opowieść o niej. Ale kiedy wyszłam do jej pokoju, zobaczyłam taki zeszycik, ja mówię, co tam, pewnie treningi sobie rozpisujesz. Ona mówi, nie, to jest mój dziennik wdzięczności. Ja mówię, piszesz dziennik wdzięczności? Ona mówi, tak, ja piszę dziennik wdzięczności. Za co dziękujesz? Ja dziękuję za wszystko, za to, że dzisiaj ugotowałam sobie nawet dobry rosół. Ta opowieść o Lucynie to jest właśnie dziennik wdzięczności. Wspomniałeś ten wózek, o którym ona na jednym z wyjazdów rehabilitacyjnych powiedziała, że nigdy po swoim trupie, choćby się miała czołgać, to na niego nie usiądzie. A kiedy na niego usiadła, to ten wózek dał jej wolność. Czasami rzeczy, przed którymi się niewiarygodnie bronimy, one nas potrafią bardzo wzmocnić.
1: Mam takie wrażenie, że panią Lucynę wzmocniła też umiejętność ścielenia łóżka, prawda? To jest ta historia chyba tam, kto nie pościeli łóżka po przebudzeniu, ten będzie miał bałagan przez całą resztę dnia.
0: Chaos w życiu, ja tak do swoich dzieci często mówiłam, ale nie zawsze
1: chciały... Łóżko musi być pościelone, tak, wtedy łóżko... się wszystko poukłada do późnej nocy.
0: No to jest oczywiście w dużym cudzysłowie.
1: Jasne, oczywiście.
0: Natomiast... chodzi o wykonanie pierwszego zadania.
1: Tak, dokładnie. Chodzi o wykonanie
0: pierwszego zadania. Ten złoty medal nie zdobywa się, kiedy jest się na igrzyskach. Ten złoty medal się zdobywa, kiedy wstaje się o 5:30 i nie rezygnuje się z wyjścia na trening. Nie wraca się pod kołderkę, tylko podejmuje się ten wysiłek, pościelenia łóżka, zrobienia pierwszego zadania, bo potem już jakoś idzie.
1: Każda z paralimpijek obdarzyła mnie takim zaufaniem, że jeszcze w chwili, gdy to piszę, czuję ogromne wzruszenie. Część opowiedzianych historii pozostała tylko między nami i nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo tak się umówiłyśmy, chyba? Że dziewczyny w przyszłości zdecydują inaczej. Piszesz, Paulino, o swojej książce Życie na medal. No dobra, ale czy możesz cokolwiek powiedzieć, czego dotyczyły te przemilczane wątki? Życie osobistego, sportu? No chociaż trochę, no.
0: Oczywiście, że nie powiem.
1: No, innej odpowiedzi się nie spodziewałem od profesjonalistki.
0: Ale powiem tak, że w momencie, kiedy się spotykałyśmy i dziewczyny faktycznie mają do mnie ogromne zaufanie, ale dlatego, że ja go nigdy nie nadwyrężyłam. I kiedy ja te historie spisałam, wysyłałam im do autoryzacji, to okazywało się, że one, może nie to, że powiedziały za dużo, ale nie chciały, żeby to za dużo wyszło tak po prostu do każdego czytelnika, że gdzieś tam pewne rzeczy były za bardzo bolesne, zbyt trudne, żeby mówić o nich tak otwarcie do każdego. Powiedziały mi o tych sprawach, bo czuły się wtedy w tym momencie bezpieczne, ale później wycofały się, może nie z tego, że mi to powiedziały, tylko z tego, żeby o tym pisać. Ale ja to absolutnie szanuję.
1: A do kogo tak naprawdę jest twoja książka, Paulino, Życie na medal? Dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich otoczenia, czy dla tych, którzy po prostu szukają wzmocnienia, inspiracji, motywacji? Co mają pokazać historie polskich paralimpijek, które pokazałaś?
0: Dla każdej z tych osób, od których przed chwilą powiedziałeś. Okay. Mhm. Myślę, że to jest książka o kobietach, dla kobiet i mężczyzn, dla każdego człowieka, który zmaga się z jakąś trudnością albo musi przez nią przejść. Myślę, że ja nie lubię słowa inspiracja. Myślę, że niepełnosprawni generalnie się irytują, jak ktoś mówi, jesteś moją inspiracją. Natomiast one pokazują taki kawał treściwego życia. Tego, jak sobie mentalnie z pewnymi sytuacjami poradzić. One mogą być bardzo różne. One mogą być w sporcie, mogą być w pracy, mogą być w życiu rodzinnym, zawodowym, w relacji. Myślę, że to jest książka dla każdego. Taką konkluzję miałabym na koniec. Dla każdego, kto stara się w sobie odnaleźć siłę, by o siebie zawalczyć.
1: Kończymy. Moim gościem była dzisiaj Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka i rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Paulina jest byłą doradczynią prezydenta RP i autorką książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Ta książka to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Bardzo tobie, Paulino, dziękuję za to spotkanie w radiowym studiu, za pięknie opisane historie tych fantastycznych polskich sportsmenek paraolimpijek.
0: Ja także bardzo dziękuję. No, polecam książkę i czekam na wieści, jak się czyta.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze znajdziecie w sieci. O naszych programach piszemy regularnie też w naszych radiowych social mediach. Polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Ty